0: Podkręcamy tempo.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

żadne. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytula mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne.

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, jest taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja nie próbuję skleić, zleję, zimną masz pożegnanie, ściskam przykro łap. Główne

Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz muszę

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo.
1: Za oknem burza, krople spływają na bruk, jest się na nuda. Po lecie skończył się lód.

0: Pentak, jak nie będziemy razem, to nie wierzę.
1: A jak w ogóle się poznaliście?
0: No nie wiem, czy mogę mówić na wizji o tej historii. Po którymś tam drinku przyszedł

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
1: Jakub Kozłowski, wracamy z kolejnym magazynem reportera. Literatura, pamięć i życie na emigracji były głównymi tematami spotkania autorskiego z Dariuszem Zellerem w Inowrocławiu. Poeta, prozaik i dziennikarz opowiadał o swojej twórczości, własnej drodze artystycznej oraz najnowszym tomie pod tytułem, którego nie było. Spotkanie odbyło się na ulicy Farnej 6 w Leonard Galerii. Jak to wyglądało? Posłuchajcie sami. Tylko w Meloradiu Inowrocław.
2: Natomiast wierzę głęboko, tak jak mówiłem, spotykając się z młodymi ludźmi, że ten świat, który będzie, to będzie piękniejszy świat od tego, który teraz jest. Dlatego jest tytuł mojego tomu, którego nie było, ale który będzie.
3: To jest przepiękne zdanie, które też nawiązuje poniekąd do piosenki Man in the Mirror.
2: Tak.
3: If you wanna make a change, tak. Look in the mirror.
2: Tak.
3: Spójrz przede wszystkim na lustro, spójrz na siebie i zacznij od siebie.
2: Dokładnie, zgadzam się, Kuba, z tobą w 100%. To
3: jest ciekawe w twoich publikacjach. Widzimy też skłonił do pewnej refleksji, bo wiadomo, po latach ludzie pewne rzeczy pamiętają tak, jak chcą pamiętać, a nie takie, jakie...
2: Pamięć jest zawodna, tak.
3: Na ile możemy właśnie tej własnej pamięci ufać, twoim zdaniem?
2: Nie ma trudnych pytań, są trudne odpowiedzi. Tak, to jest właśnie jedno z nich. Natomiast na ile możemy ufać? Na ile można mu ufać sobie przede wszystkim, ponieważ mówię to dlatego, że to jest właśnie budowa naszej struktury człowieczej. Jeśli potrafiliśmy się odnaleźć w najbardziej prostych rzeczach, no to stawiajmy sobie kolejne cele, kolejne przeszkody są po to, żeby je pokonywać przede wszystkim. No i nasza pamięć potrafi być zawodna, ale właśnie po to jest kultura i sztuka, żeby jednak tę chwilę obecną zawrzeć, czy to w formie obrazu, czy to w formie słowotwórstwa, jakkolwiek to nie brzmi. I wydaje mi się, że to jest właśnie, taka jest rola twórców. Ja nie mówię tutaj artystów, ponieważ też założyłem w Londynie takie stowarzyszenie autorów i twórców polskich w Wielkiej Brytanii. Celowo pomijając słowo jeszcze art, ponieważ większością ludzi, z którymi rozmawiam, z którymi się spotykam, oni nie chcą siebie nazywać nawet artystami, oni po prostu tworzą. Z czego to wynika? Oni nie kończyli też żadnych uczelni sztuk pięknych i tak dalej. Oni po prostu mają to z siebie i najpiękniejsze jest to, jak mogę odkryć, albo ci ludzie właściwie sami odkrywają w sobie tę pozytywną cechę, żeby właśnie umieć tę chwilę obecną zawrzeć w formie sztuki. To jest najpiękniejsza nauka i najpiękniejsze, co mogło mnie dotychczas spotkać.
3: A pamiętasz formę sztuki, która wywarła na tobie największe wrażenie? Nie mówimy o samej poezji, ale może o muzyce, o obrazach.
2: To odniosę się do tego w ten sposób, że tak właściwie to ukształtowała mnie też muzyka, ale muzyka oczywiście z tekstem, co jest nieodłączne, przynajmniej dla mnie, chociaż we współczesnej muzyce, sam wiesz,
3: bywa
2: to
3: różnie.
2: Wygląda, bywa różnie. No i właściwie to się zaczęło od tych wyjazdów w wieku nastu lat nad jeziora, po prostu na ogniska. Śpiewało się zazwyczaj oczywiście połowa lat 80., czyli Edward Stachura plus jeszcze kilku innych znanych poetów. Po nica do kłębka powolutku dochodziłem do tego, że no jest to wspaniała przygoda i początki to były jak u 100% chyba u innych, pisało się do tak zwanej szuflady, no ale na tym też się budowało troszeczkę swój warsztat, chociaż przyznam szczerze, że najpiękniejsze było to, że oczywiście skupiałem się na muzyce, żeby nie było, chociaż przystanąłem na harmonijce ustnej, co też jest zresztą przyjemne, bo...
3: Oczywiście, że tak.
2: Tak, ale akcent zawsze kładłem na tekst, na wersję pisaną i to było, to były te początki akurat. Dlaczego to mówię? Dlatego, że w pewnym momencie skierowałem się, to zaznaczam, że to nie było oczywiście czasy komórek, nie było czegoś takiego. Miałem swoich dwóch mistrzów, Jana Lończuka świętej pamięci i Jerzego Binkowskiego, do których wychodziłem kilometry, dosłownie kilometry. Oni mieli cierpliwość straszną do mnie, ponieważ patrząc na to, co pisałem wcześniej, to... No, musieli mieć dużo cierpliwości i dobra, i miłości w sobie, dlatego chciałbym teraz oddać młodym ludziom to, co sam uzyskałem od nich, żeby to postrzeganie przez nich, przez tych młodych ludzi było odpowiednie, tylko że zaznaczam, że to są teraz troszeczkę łatwiejsze i trudniejsze czasy, bo o ile ja musiałem te kilometry wyrobić do nich i liczyć na ich dobro, na ich cierpliwość. O tyle teraz media społecznościowe tę drogę skracają. Ale to, co zawsze mówię, żeby nie opierać się, broń Boże, na relacji czy na opiniach w mediach społecznościowych, ale to już jest inny temat zupełnie.
3: No, media społecznościowe, wydaje mi się, zakończyły kilka karier przedwcześnie.
2: Zdecydowanie tak. Tam można być inkognito, mówić coś bez imienia, nazwiska. Natomiast w szczególności ludzie, zazwyczaj ludzie zajmujący się sztuką, ja nie mówię tutaj młodzi czy starzy, to są troszeczkę bardziej wrażliwi. No i można bardzo łatwo skrzywdzić lub po prostu, to co przed chwilą powiedziałeś, zakończyć czyjąś być może piękną karierę.
3: Tak, niektórzy nie mają tego dystansu, który wydaje mi się, że w obecnej dobie mediów społecznościowych powinno mieć więcej osób niż ma.
2: No i spójrz, a my jesteśmy od tego właśnie, Kuba.
3: No właśnie, my jesteśmy od tego i ci wszyscy ludzie tutaj mają dystans.
2: Drodzy Państwo, muszę powiedzieć, bo Kuba jest dziennikarzem, ja również jestem dziennikarzem
3: do tego jeszcze
2: w dużej mierze radiowym, także wiemy, a i oczywiście też działamy w mediach społecznościowych, więc wiemy to nie z teorii, ale z praktyki, prawda?
3: Oczywiście, tak. Że tak. Trzeba być obecnym, ale też trzeba być obecnym w dobrym smaku, czyli nie pokazywać, to jest moje zdanie, nie pokazywać, co się dzisiaj pije rano albo co się je na śniadanie 24 na dobę, a w dobrym smaku pokazywać to, co się robi.
2: Jesteś marzycielem, ale zgodzę się z tym.
3: Troszeczkę
2: ja to mogę sobie powiedzieć, że jestem kipisem, podobnie jak zresztą jak Leonard chyba, ale ty jesteś marzycielem.
3: Bardzo.
2: I chwała tobie.
3: Bardzo.
2: Bądź taki zawsze.
3: Darku, przejdziemy do tego człowieka pomiędzy, bo pojawia się ten motyw człowieka pomiędzy, trochę między miejscami, przestrzeniami, ale też między, wydaje mi się, swoimi wersjami samego siebie. Czy ty też jesteś troszeczkę człowiekiem pomiędzy?
2: Zdecydowanie tak, oczywiście, że tak. Myślę, że każdy z nas jest po części, jedni bardziej, drudzy mniej, jedni bardziej to zauważają, inni mniej, jedni w ogóle mogą nie zauważać tego, patrząc na świat współczesny, mogą się skupiać na innych walorach, bardziej powiedzmy sobie takich przyziemnych, ale zdecydowanie tak, każdy z nas jest w drodze pomiędzy punktem A a punktem B, natomiast jak postrzega tę drogę i w jaki sposób, czy ją określa, czy nie określa, to już jest kwestia indywidualna każdego z nas, ale właśnie tutaj wielkie brawa dla takich osób jak Leonard, że potrafią tę chwilę, którą mają w tym momencie, uwiecznić w ten, a nie inny sposób, ponieważ to jest właśnie kultura, to jest nasza kultura, a my, tak jak wspominałem, Polacy marzymy się poszczycić tą duchowością od pokoleń, od wieków nawet można powiedzieć, więc możemy dużo powiedzieć na ten temat i nie mamy się absolutnie czego wstydzić.
3: Duchowością, patriotyzmem.
2: Mieszkając za granicą, wiem coś o tym, więc absolutnie jestem dumny z tego, gdzie się wychowałem, gdzie się ukształtowałem i Polska i kultura polska zawsze będzie w moim sercu.
3: A jak właśnie reagują Anglicy, jak mówisz, że jesteś z Polski? O! Wałęsa,
2: to zależy. No wiem, Wałęsa, kiełbasa, tak? Wódka. Nie, to troszeczkę się zmieniło, przyznam szczerze, ponieważ nie tylko Anglicy, ale oni odkrywają dopiero Polskę, bo dla nich, podobnie jak dla innych nacji zresztą w Europie Zachodniej, Polska to był taki zacofany kraj i właściwie większość z nich dalej tak uważa do momentu, kiedy sami nie dotkną tej polskości. No jak przyjadą, to już całkiem są zachwyceni tym wszystkim, co się dzieje, nie tylko Krakowem, zaznaczam, ale no właśnie, pokazujemy, że można żyć inaczej, bezpieczniej, częstokroć przecież wielu Anglików przenosi się teraz do Polski, nie tylko zresztą Anglików, i dla nich to jest coś pięknego, a może powiem teraz bardziej przyziemnego, absolutnie. Zwykłe polskie sklepy nawet różnią się tym od wszystkich innych, że jest wszystko na swoim miejscu, czysto, pięknie, i o ile 20 lat temu to właściwie to 100% tylko Polacy tam przychodzili, teraz tak pół na pół. Oni poznają, że jednak my nie jesteśmy takim zacofanym ludem, że jednak potrafimy dbać o innych, że mamy piękną historię. Tutaj to już na inną odpowiedź, bo tu mogę troszeczkę też
3: prosimy bardzo, mamy czas.
2: Ponieważ właśnie są takie proste rzeczy, których oni nie zauważali. Oni nas traktowali jeszcze do niedawna może tanią siłą roboczą, to może zbyt brutalnie, ale jako ludzi, którzy jednak nic sobą tak większego nie reprezentują. Oczywiście pomijając kilka znanych nazwisk najbardziej, ale przyznam szczerze, że ostatnimi czasy jest to coś pięknego, ponieważ tuż po przyjeździe, po 2004 roku, kiedy Europa się otworzyła na te nowe kraje, między innymi na Polskę, no to jednak wyglądało to inaczej. Ci, którzy przyjeżdżali jeszcze wcześniej, mówili, że na przykład na ulicy wstyd było powiedzieć coś po polsku. No teraz oczywiście już sytuacja jest diametralnie inna, ale to jest właśnie piękne, że z roku na rok to się zmienia na plus. Zdecydowanie na plus. No ma to oczywiście też inny wątek, ale o tym akurat może nie będziemy mówić, bo zejdziemy troszeczkę na sprawy emigracyjne, politykę i tak dalej.
3: To jeszcze mamy kilka spotkań na pewno przed nami pasjonujących, tak. Ale też wydaje mi się wpłynęło na trochę na tą opinię żelazna kurtyna, pod którą byliśmy tyle lat.
2: No właśnie, tylko na kogo właśnie. To gorzej wpłynęło, bo teraz możemy powiedzieć.
3: Teraz oczywiście. Jesteśmy w takim miejscu, że możemy to pytanie zadać.
2: Zdecydowanie tak, ale tutaj wielki, wielki plus dla nas jako społeczeństwa, jako dla narodu, to, że potrafimy się zawsze jako Polacy odnaleźć i potrafimy radzić sobie w przeciwieństwie do innych. Mówię to z całą powagą, ponieważ możemy być dumni. Polak, jeśli nawet czegoś nie będzie potrafił wykonać, czy nie będzie potrafił zrobić, będzie się uczył. I to jest właśnie ten plus. To zaznaczam, że to nie chodzi tylko o Wielką Brytanię, ponieważ jak jeździłem na spotkania czy w Wiedniu, w Rzymie, w krajach Beneluxu, Belgia, Holandia, wszędzie mniej więcej jest podobnie. Także możemy być dumni z tego, jacy jesteśmy. Oczywiście mamy swoje wady, zalety, ale kto ich nie ma?
3: Oczywiście, kto ich nie ma. Tom otwiera Wolna Republika Marzeń. Dlaczego właśnie ten utwór miał być początkiem całej publikacji?
2: Dlatego, że chciałem tutaj na samym wstępie, tak podobnie jak tutaj w przedostatniej mojej książce Nauka czytania pamięci, tam z kolei to się zaczyna od słów Kiedy mówię poeta, żeby wprowadzić czytelnika w ten świat równoległy, w mój świat równoległy, więc to jest oczywiście może troszeczkę górnolotne, może takie marzycielskie, ale z drugiej strony no troszeczkę uduchowienia chyba też nikomu nie zaszkodzi, a to, co tutaj piszę w tych pierwszych słowach tego wiersza, no właśnie pokazuje ścieżkę, którą będzie później czytelnik podążał. Więc to jest takie ukierunkowanie drugiej strony na to, co może być później zawartości.
3: Piszesz tam o odmowie chodzenia na skróty. Co dla ciebie właśnie oznacza to niechodzenie na skróty? Nie tylko w literaturze, ale też w życiu naszym codziennym.
2: To jest odwaga cywilna, żeby te przeszkody, które nas spotykają, pokonywać, bo one po to są przede wszystkim, a na skróty chodząc nic, tak przynajmniej mam taką nadzieję, że nie doświadczymy tego, co powinniśmy doświadczyć, czyli oczywiście bólu, oczywiście radości, oczywiście westchnień, oczywiście spojrzeń. Wszystko, co nas czeka, to nas właśnie buduje. Ja po raz kolejny to powtarzam i wiem, że tak jest. No, na własnym doświadczeniu mogę to powiedzieć. I dlatego mówię, że to chodzenie na skróty nas ogranicza z wielu przeżyć, które są niezbędne do tego, żeby móc normalnie funkcjonować, stawiać czoła kolejnym, nie tylko przeszkodom, ale po prostu rzeczywistości tej, która jaka jest. Natomiast ta rzeczywistość, która będzie, no mam nadzieję, że może być tylko i wyłącznie piękniejsza, ale tylko wtedy ona taka będzie, kiedy my sami od siebie zaczniemy budowanie tego świata przyszłego.
3: Bardzo często ja teraz tak uproszczę do tej właśnie drogi na skróty i drogi, którą powinniśmy podążać. Bardzo często ludzie wybierają tą pierwszą, bo się boją ze strachu, a idąc tą właściwą mogą przeżyć miliard innych.
2: Wiesz co, boją się albo po prostu są na tyle wygodni. Zauważ, że świat kształtuje nas teraz jako ludzi bardziej wygodnych. Mamy wiele rzeczy, których kiedyś nie było. My kiedyś musieliśmy sobie radzić w różnych dziedzinach życia w sposób bardziej, powiedzmy sobie, prosty, prymitywny, nie wiem jak go zwał, to go zwał. Natomiast teraz wszystko mamy w zasięgu ręki. Tylko czy na pewno o to chodzi? Oczywiście, że wszystko jest dla ludzi. To jest rzecz jasna i oczywista. Natomiast wydaje mi się, że odrobina tego wysiłku nikomu jeszcze nie zaszkodziła. Trzeba jednak stawić czoła temu, co nas otacza.
1: To na tyle w tym magazynie. Zostańcie z nami.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
1: Jakub Kozłowski, przed Wami magazyn reportera. Poezja, pamięć, przemijanie i życie na emigracji. Między innymi o tym rozmawiano podczas spotkania autorskiego z Dariuszem Zellerem w Inowrocławiu. Poeta, prozaik i dziennikarz opowiadał o swojej twórczości, własnej drodze artystycznej oraz najnowszym tomie pod tytułem, którego nie było. Co zdradził naszym słuchaczom? O tym już za chwilę.
2: Patrzymy i żyjemy czyim życiem, czyjej rzeczywistością. Każdy ma swoją własną percepcję i własne postrzeganie świata, każdy ma swoje własne horyzonty. No tyle tylko, że trzeba czasami pokazać, brutalnie mówiąc, palcem, zrób to, postaraj się, spróbuj. Jeśli nie spróbujesz, to nie odnajdziesz.
3: Jak to małe dziecko, jak nie dotkniesz, to się nie oparzysz. Nie?
2: Dokładnie.
3: Nie będziesz wiedział, że nie masz dotykać czajnika.
2: Dokładnie, pięknie to powiedziałeś.
3: W interpretacji tomu pojawiają się mocne nazwiska filozoficzne, Heideggera, Sartre, no Sartre, bardzo mocne nazwisko. Na ile właśnie ta filozofia wpływa na twoje pisanie? Ile właśnie ich samych jest w twojej twórczości?
2: Wiesz co, zacznijmy od Heideggera. Heidegger powiedział, że życie jest drogą ku śmierci, wolnym zabieraniem. Czyli taka brutalizacja tej filozoficznej myśli, ale tak jest. Właśnie ostatnimi czasy rozmawiałem z panią profesorą pewną i no właśnie ona dostrzegła w tym, co pisze, właśnie Heideggera, ale z drugiej strony, jeśli chodzi o malarstwo, tutaj już chylę czoła przed Leonardem, ja z kolei się odnajduję bardziej u Hieronima Boscha, Albrechta Dürera, czyli to też no nie są to piękne pejzaże, to nie jest Wyspiański bynajmniej, tylko w każdym z nich są zawarte jakieś zagadki, jakieś właśnie są takie niuanse, które trzeba odkryć. Tak jak w naszym życiu. Wszystko, nie wszystko jest piękne, ładne, a wszystko, co nas spotyka, nawet te negatywne rzeczy, możemy jednak obrócić na tę stronę pozytywną. Tak właśnie jest wbrew pozorom u Hieronima Boscha, któremu zadedykowałem tutaj dwa wiersze, tak właściwie nawet.
3: A o tym Sartrze, co byś powiedział. Bardzo ciekawi właśnie to drugie nazwisko.
2: Wiesz co, to jest właśnie na tej samej zasadzie, którą teraz powiedziałem, że są ludzie, znamy przynajmniej ludzi z historii, którzy określali nasze dziedzictwo, nasze jestestwo na to, jakimi ludźmi byliśmy kiedyś, jakimi ludźmi możemy być w przyszłości, jakimi ludźmi jesteśmy teraz. Jeśli chodzi o tę osobowość, no właśnie on zrobił to w taki sposób, który do mnie akurat trafia. Ja nie mówię, że do Państwa musi też trafiać, ale od tego mamy swoją wizję postrzegania rzeczywistości, żeby się odnaleźć w tym. I o ile jedni do nas łatwiej mogą trafiać, drudzy trudniej, to tak czy inaczej, to co, o czym wspomniałeś, trzeba budować siebie w oparciu o znajomość faktów, o znajomość dziejów, znajomość historii, znajomość literatury. Nic nie pójdzie, tutaj na skróty nie pójdziemy. Jeśli pójdziemy na skróty, to nie poznamy tego po prostu. Nie poznamy Sartra, nie poznamy Boscha, nie poznamy Heideggera, nie poznamy innych ludzi. To jest po prostu to, że skoro jesteśmy tu i teraz, no to musimy postarać się zbudować nie tylko już siebie, chociaż od siebie zaczynamy zawsze i dlatego są książki, dlatego są obrazy, no ale właśnie po to, żeby móc coś przekazać innym. No bo my jesteśmy tu i teraz, oczywiście, no ale kiedyś to będzie właśnie na zasadach, którego nie było, więc musimy pozostawić coś potomnym.
3: Też chodzi o doświadczenie i to pozytywne i negatywne, które nas kształtuje
2: Ale rzeczywiście, że tak. No, świat nie jest piękny, ale też nie jest brutalny, nie jest czarny, tylko i wyłącznie zaznaczam, bo potrafi być.
3: Co jest ważniejsze dla ciebie? To, co sam chcesz pokazać w wierszu, czy to, co czytelnik sam odkryje, zinterpretuje?
2: Pytanie bardzo dobre. Natomiast osoba, która cokolwiek tworzy, zaznaczam, oczywiście opinia drugiej strony jest bardzo ważna, bardzo istotna, to jest rzecz jasna, natomiast absolutnie nie można tworzyć z myślą taką, żeby się przypodobać komukolwiek, ponieważ nie oddamy w tym momencie własnego serca, własnego ducha, własnej wizji postrzegania rzeczywistości taką, jaką my postrzegamy. A w ten sposób też nie trafimy do tej grupy odbiorczej, na której nam też zależy, czyli do osób, które no, mają podobną wizję podobnie patrzą na świat, podobnie patrzą na różne mechanizmy, które nami kształtują, które nas kształtują i którymi się posługujemy na co dzień. I tylko i wyłącznie, kiedy jesteśmy szczerzy, znów tutaj ta droga na skróty.
3: Pojawia się cyklicznie w naszej rozmowie.
2: Dokładnie. Nie ma czegoś takiego. Po prostu musimy być sami szczerzy ze sobą. Jeśli jesteśmy szczerzy z sobą, to inni będą też nas tak traktować.
3: Jesteś poetą, prozaikiem, ale również dziennikarzem. Jak te trzy sposoby posługiwania się słowem ze sobą współistnieją? Czy ten dziennikarz przeszkadza poecie, czy pomaga?
2: Zacznę od tego, że dawno, dawno temu, a może całkiem niedawno, ale dobrze, to nie są smerzy.
3: Podległej galaktyce.
2: Tak. Jak każdy, zastanawiałem się, co można w życiu robić, żeby, żeby robić to, co się lubi. A że od zawsze lubiłem pisać, zawsze jakoś tak przy mnie to było. Malować nie umiałem, zaznaczam Leonard. Kiedyś jak w czwartej klasie narysowałem bociana, pani pochwaliła, że ładny samolot, to już wiedziałem, że moja kariera w tym kierunku to raczej nie pójdzie. Natomiast jeśli chodzi o samopisanie, chciałem związać jedno z drugim. Oczywiście pisałem, w Białymstoku jeszcze kurier poranny i tak dalej, wiadomości sportowe, koszykówka, a jakże, i tak po nitce do kłębka. I właśnie tutaj to, o czym rozmawialiśmy chyba też, żeby być dziennikarzem, trzeba było poświęcić troszeczkę życia, czyli nauka, studia, różnorakie praktyki.
3: Nie tylko posiadanie telefonu.
2: Dokładnie. W tych czasach, jak patrzę na przykład na Facebook, większość z Państwa na pewno ma, każdy może być kim chce, ale w Facebooku zaznaczam. Kiedyś się mówiło, że papier przyjmie wszystko. Teraz internet przyjmie wszystko i można tylko chcieć, oczywiście, że chcieć to móc, ja to rozumiem. Natomiast to nie chodzi tylko o zawód dziennikarski, tylko żeby być w tym fachu dobrym, trzeba jednak właśnie te kilometry zrobić, trzeba dziesiątki kartek zapisać, trzeba godziny spędzić przy mikrofonie, o czym zapewne wiesz. W tym właśnie się odnalazłem. Ja przyznam szczerze, przez długi czas byłem dziennikarzem piszącym, ale tutaj też muszę Państwu powiedzieć ze smutkiem, ponieważ kiedyś się liczyły dłuższe teksty, jeśli chciało się opisać bitwę, opisać cokolwiek, wstęp, rozwinięcie, zakończenie, lead, oczywiście odpowiedni tytuł, mogły być to teksty wielostronicowe. Teraz nikt tego w ten sposób nie robi. Wystarczy wejść chociażby na Facebooka, ten tekst przeczytasz w 2, 3, 4 minuty i ludzie wtedy wchodzą. Jeśli jest coś dłuższego, niestety ludzie wtedy nie czytają tego. Ja mówię to z ubolewaniem, ponieważ to właśnie pokazuje, że nie zawsze ta zmiana idzie ku lepszemu. Że jeśli chodzi o dziennikarstwo, to fajnie jest oczywiście pracować w tym zawodzie, bo poznajesz nowych ludzi, możesz innych nauczyć troszeczkę postrzegania. Może nauczyć to za dużo powiedziane, ale pokazać niektóre mechanizmy, niektóre rzeczy, sytuacje, zdarzenia w sposób piękny. Natomiast to jest troszeczkę takie uproszczenie, to co teraz się dzieje. Łatwo teraz powiedzieć, my jesteśmy dziennikarzami, łatwo to powiedzieć, że tak powinno to wyglądać, ale to tak niestety nie wygląda. I to nie chodzi tylko o polskie media. To jest po prostu kierunek, który akurat jeśli chodzi o nasz zawód jest nie do końca prawidłowy. Tak mam wrażenie takie.
3: Też bardzo wiele osób opacznie rozumie dziennikarstwo.
2: Tak, zdecydowanie, ponieważ w Polsce, nie tylko w Polsce, przepraszam, jest to pokazane jako piąta siła, czyli piąta władza tak zwana. Natomiast te media, które są gdziekolwiek poza granicami, polonijne media, chociaż ja nie lubię tej nazwy polonijne polskie, media poza granicami kraju, mają inną rolę zupełnie. My nie będziemy stanowić o tym, jak mają ludzie postrzegać rzeczywistość, tylko mamy troszeczkę inne zadania, czyli przede wszystkim pomoc naszym rodakom, tym społeczeństwom, środowiskom lokalnym. I to jest troszeczkę coś innego, chociaż wiele osób myli to jedno z drugim, ponieważ wydaje się im, że media, tak jak jeszcze do niedawna, mogą wszystko zrobić. Mogą oczywiście, ale co najwyżej spaczyć czyjś światopogląd na różne sytuacje.
3: To jest złe. Ta czysta woda nie jest czystą wodą bardzo
2: zdecydowanie,
3: często.
2: Zdecydowanie, tak.
3: Media, dziennikarstwo, dobre dziennikarstwo wymaga konkretu, rzetelne dziennikarstwo wymaga
2: konkretu.
3: Rzetelne. ale poezja bardzo często zostawia ten margines niedopowiedzenia. Jak ty łączysz te światy? Ten język poetycki, dziennikarski,
2: nie
3: da
2: łączę.
3: Się w ogóle go jakoś pogodzić w twojej głowie?
2: Jedyne, co łączy mnie tutaj jedno z drugim, to słowo niekoniecznie pisane, bo pracując w radiu, to jest słowo mówione. To tak, to łączy. Natomiast to, co właśnie powiedziałeś przed chwilą, że trzeba zostawić troszeczkę niedopowiedzenia. To znaczy nie traktujmy odbiorcy jak idioty, bo każdy ma oczywiście rozum, ale trzeba troszeczkę taki system kija marchewki zastosować, żeby ta osoba sama do niektórych wniosków doszła. Nie można pisać wszystkiego czarno na białym, chociaż oczywiście to też jest jeden z kierunków szczególnie współczesnej poezji, jak to niektórzy profesorowie uczą wciąż na studiach, chociaż ja się nie zgadzam z tym osobiście. Natomiast no właśnie, trzeba tę furtkę troszeczkę zostawić.
3: Czy to pisanie otwarto. O przemijaniu z wiekiem staje się trudniejsze czy łatwiejsze z perspektywy właśnie tych miejsc,
2: znaczy,
3: które
2: ja uważam, że jeszcze wszystko co najlepsze przede mną, zaznaczam. Ja się nigdzie nie wybieram, absolutnie. Łatwiejsze. Ale nie, to może powiem inaczej. To nie chodzi czy łatwiejsze, czy trudniejsze, ale jesteś w tym momencie bardziej wiarygodny. Bo gdybym to napisał jako 13-latek na przykład odnośnie przemijania, to bym był no, mało wiarygodny w swoich słowach. Natomiast z biegiem czasu, jak to Grażyna Łobaczewska śpiewała swego czasu, czas nas uczy pogody. Piękna taka piosenka.
3: Czy to jest

0: sytuację. Naprawdę możemy mieć tylko i wyłącznie dumni. Inowrocław również jest piękny. No i chciałbym właśnie jak najwięcej tutaj zobaczyć. Mam nadzieję, że jeszcze dzisiaj zdążę, o ile moja przyjaciółka pozwoli.
1: No oczywiście. Darku, tytułem końca, czego Ci życzyć? To jest standardowe pytanie, które zawsze wszystkim zadaję w rozmowach.
0: Wiesz, tak się mówi,
1: zdrowie masz,
0: mówi się pakiet. Weny, ale wena, nie, wena będzie. Jak wierzę głęboko, to jest tak, że to nie jest przygoda, to jest sposób na życie, muszę Państwu powiedzieć. Przygodą to może być czasami dziennikarstwo, zaznaczam czasami, nie w moim przypadku, no ale jeśli ktoś już... Miałem przed 2 lata temu 30-lecie swojej pracy artystycznej, no skoro już tyle lat poświęciłem na to, to znaczy, że już jestem zbudowany z tego po prostu. To, co kiedyś Edward Stachura śpiewał, jestem w tych ramach i to się nie zmieni, więc weny nie... No może, żeby po prostu tylko jeszcze czas był, żeby więcej można było pisać. Mam obok swojego domu park i jedną ławeczkę, na której 3/4 rzeczy, które powstaje, to właśnie na tej mojej ławce. Jestem w ogóle starej daty piszącym. Dlaczego? Dlatego, że pisząc artykuł, wywiad, czy coś tam w gazecie, czy do portalu, mogę to zrobić w komputerze. No, nie napiszę poezji ani prozy na komputerze, ani na komórce, ani na tabletach. No nie, musi być długopis, musi być kartka, tylko i wyłącznie. Tylko i wyłącznie w ten sposób. Tym bardziej, że to są często takie... Jak nitka na igłę się analizuje, to tak samo jest ze słowami czasami. Te słowa trzeba zapisać, żeby ich później nie zapomnieć. Albo sentencje, albo inne rzeczy. I czasami to jest tak, że musisz to później poukładać jak puzzle, żeby to miało ręce i nogi, jedną całość, ale tylko i wyłącznie zaznaczam w oparciu o długopis i kartkę.
1: I tego Ci życzymy. Tych literackich puzzli, samych pozytywnych literackich puzzli, a moim Państwa gościem był poeta, prozaik pan Dariusz Zeller. Dziękuję.
0: Dziękuję Państwu. Drodzy Państwo, ja przed spotkaniem rozmawiałem z Jakubem i poprosiłem go, żeby przeczytał, ale teksty nie z tej najnowszej mojej publikacji, czyli którego nie było.
2: To na tyle w tym magazynie. Zostańcie z nami.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
2: Jakub Kozłowski, przed Wami magazyn reportera. Piłka nożna, w której biegać nie wolno, ale sportowych emocji zdecydowanie nie brakuje. W Inowrocławiu rozwija się walking football dla zawodników po 50. O pomyśle i pierwszych turniejach rozmawialiśmy z Jackiem Sobczakiem. Tylko w Meloradiu Inowrocław.
1: Dzień dobry, Jakub Kozłowski, portal Kite24info i Meloradio Inowrocław, a wraz ze mną wyjątkowy gość, prezes Akademii Piłkarskiej Błękitny Inowrocław i inicjator walking footballu w naszym mieście, pan Jacek Sobczak. Dzień dobry, panie Jacku.
4: Witam serdecznie.
1: Panie Jacku, pierwsze pytanie, no niecodzienna inicjatywa, ja się o niej dowiedziałem kilka dni temu. Walking football brzmi trochę jak piłka na zaciągniętym ręcznym. Gdzie w takim razie są te największe emocje futbolowe w tym?
4: Czy ja wiem, czy na zaciągniętym ręcznym, tu bym, że tak powiem, troszeczkę zmienił tok myślenia. Futbol chodzony, bo to jest polska nazwa, walking footballu, ja przez przypadek trafiłem. Gdzieś w internecie obił mi się temat, że istnieje taka drużyna. W akademii, którą ja prowadzę 6 lat, mam też drużynę dzieci z niepełnosprawnościami Football Plus i jak usłyszałem o takiej inicjatywie, że jest walking football, od razu się do tego zapaliłem i pomyślałem sobie, dlaczego u mnie w akademii nie miałoby być takiego zespołu. Większość ludzi kojarzy futbol chodzony z brakiem ruchu, a to jest... to tak nie jest, wręcz przeciwnie. Trzeba bardzo dużo chodzić, bardzo dużo się ruszać. Oczywiście są pewne ograniczenia, których się trzeba trzymać, ale jest to wspaniała dyscyplina, która oprócz tego, że rozwija umiejętności ruchowe, też bardzo duży nacisk kładzie na fair play, na taką więź między zespołami. W walking footballu są, tak jak mówiłem, specjalne zasady, które niekoniecznie obowiązują w piłce.

0: większość moich znajomych, a są to głównie byli piłkarze, bo też tak sobie pomyślałem, żeby troszeczkę zagospodarować moich byłych kolegów, z którymi miałem przyjemność grać w Goplani, w Kujawi, w Noteci, bo tak się składa, że ja we wszystkich trzech klubach inowrocławskich grałem. Zresztą mam z każdego z tych klubów świetne wspomnienia i do dzisiaj kibicuję wszystkim trzem klubom. Może to się wydać dziwne, aczkolwiek no nie ukrywam, serce mam tak jak wszyscy po lewej stronie, ale serce mam bardziej na Orłowskiej, bo przez tyle lat byłem piłkarzem, byłem prezesem również i tak dalej, trenerem. No ale wracając do walking footballu. Mamy w drużynie byłego drugoligowca, Grzesia Nowaczyka. Nie wypominając wieku, bo to nie o to chodzi, aczkolwiek nasza drużyna jest jako seniorzy 50+. Grzesiu Nowaczyk, który powiedzmy w 78 roku grał w drugiej lidze. Moja skromna osoba, jak tak mówię o Goplani, tak jak już mówiłem, trochę przybliżyłem swoją sylwetkę. Kornel Semenowicz, to jest znany z Goplani Inowrocław, z Kujawi Inowrocław.
1: Nasi odbiorcy na pewno kojarzą.
0: Oczywiście. Adaś Dzwonarkiewicz, Jurek Wachowicz, kojarzeni głównie z Gopłem Kruszwica, Benek Szociński. Aczkolwiek nie zamykamy się tylko i wyłącznie na byłych zawodników, bo są też, trenują z nami zawodnicy, którzy niekoniecznie grali w piłkę na jakimś tam, powiedzmy, poziomie, ale świetnie się odnajdują w walking football.
1: A co jest właśnie trudniejsze dla byłego piłkarza? Dobrze zagrać, czy powstrzymać się przed tym biegiem za piłką? No bo to dla niektórych może być trudność. Jak mój wujek, którego spotkałem, o którym rozmawialiśmy na poza anteniu, mówił, że czasami się zapomina. Czasami mówi, chce biec, ale wie, że nie może, no bo takie są zasady.
0: Zgadza się. To jest pewne ograniczenie, jedno z tych właśnie tematów. I są też zespoły jak Arka Gdynia, ŁKS, mają reprezentantów Polski w swoich składach, jak Marek Dziuba w ŁKS-ie. I mówią właśnie, że problem jest taki piłkarski, bo właśnie są takie zapędy, żeby podbiec, żeby zagrać ciałem, nie można grać ciałem, nie można dotknąć przeciwnika, ale wiele jest świetnych tematów, gdzie trzeba mieć niesamowity przegląd pola, trzeba jakby linię podania trzymać i tak dalej, także w tym temacie to jest po prostu świetna sprawa.
1: Ile razy się ktoś zapomniał na treningu i ruszył tym sprintem i było, o, proszę pana, ale tak nie biegam, a zapomniałem.
0: Wielokrotnie. Sami się na tym łapiemy, aczkolwiek byliśmy teraz na turnieju 2 tygodnie temu w Charzykowach, koło Chojnic, gdzie dostaliśmy troszeczkę lekcję futbolu chodzonego na początku, ale później już było o wiele lepiej, a już na treningu tydzień temu, pomimo ulewy, pomimo deszczu, trenowaliśmy i z takim zapałem, że każdy po prostu się wciągnął w ten temat.
1: Jak prawdziwi sportowcy, pomimo warunków pogodowych niesprzyjających trzeba trenować.
0: Oczywiście. U nas też zasada jest taka, że my nie narzekamy. Jest to inicjatywa 50+. Mamy zawodników, nie wypominając nikomu wieku, którzy zbliżają się i do 70 roku życia i mają 60+ i tak dalej, ale dla nas wiek to tylko, jak to mówią, liczba.
1: No i pięknie, tego się trzymajmy. Bo to jest ciekawe, kiedy właśnie rozgranicza się to, czy to jest szybki marsz, czy bieg, czy chodzenie, bo to jest właśnie to, co wydaje mi się jest kluczowe
0: tak.
1: W tej dyscyplinie.
0: Zgadza się. To jest ciężko jakby, bo trzeba trzymać pozycję statyczną, trzeba przyspieszyć, nie można łamać jakby tych standardów. Najlepszy przykład podam Roberta Korzeniowskiego, który był dyskwalifikowany często właśnie za podbiegania, za jakieś inne tematy, nie zawsze słusznie. Jest to bardzo podobne. Ja nie ukrywam też, że chcę przeprowadzić taki trening pokazowy z jednym z trenerów chodu sportowego lub zawodnikiem, być może za Wiszę Bydgoszcz, jeżeli się uda, aby też nam przybliżył technikę i tak dalej. Ale tak jak już powiedziałem, jak chodzi się, to nie znaczy, że się nie zmęczy. Wręcz przeciwnie.
1: Zdarzają się już dyskusje z sędziami. Proszę pana, przecież ja szedłem, co pan chce ode mnie? Piłkarzy?
0: Zdarzały się na początku. Nie ukrywam, że przepisy są bardzo restrykcyjne. Ja nie ukrywam, podczas gry w piłkę lubiłem z sędziami porozmawiać. Jako trener zresztą też. Zresztą w ogóle mówią, że ja lubię mówić. To prawda.
1: Coś nas łączy już.
0: Tak. Jest 5 przewinień, które sędzia wbija w taki specjalny przyrząd. I te 5 przewinień, czyli faul, czyli jakakolwiek dyskusja, próba dyskusji z sędzią, sędzia nie dyskutuje z zawodnikiem, tylko wbija w urządzenie, oddala się. Po 5 przewinieniach jest rzut karny dla przeciwnika i to jest krótka piłka. Nam już, że tak powiem, coraz rzadziej przychodzą dyskusje i na treningach, po prostu akceptujemy. Jest to też świetny temat, ja nie ukrywam, i dla mnie nauka, bo człowiek się uczy całe życie. Ja też chwilami się zapominałem, tak jak mówiłem, i na boisku, i czasami na ławce, emocje i tak dalej. Jakby to powiedzieć, w tym wieku to jest kapitalny temat trochę na jakby takie wyciszenie psychiczne.
1: No tak, odpoczywamy. Fizycznie przede wszystkim, tak. Psychicznie też. A skąd to się wzięło? To niech pan nam przybliży ten walking football, z jakiego kraju?
0: Walking football ma jakby 2 odmiany. Niemiecką i angielską. Przepisy gry. Grają też w Walii. Centrum w Polsce powstało w Łodzi około 6-7 lat temu. Założycielem był Jarosław Paradowski, który notabene był u nas 2 tygodnie temu, gościł u nas tutaj w Inowrocławiu. Bardzo prężnie działa, jest prezesem Walking Football Polska. Większość klubów to są kluby z województwa, z pobliży, z okolic Łodzi. To jest ŁKS Łódź, to jest Włókniarze Aleksandrów, to są drużyny ze Zgierza, jest województwo pomorskie Harzykowy, jest Arka Gdynia. My jesteśmy jako pierwsi w województwie kujawsko-pomorskim. I teraz nowy zespół powstał w Kaliszu, Kalisja Kalisz, gdzie notabene za tydzień jedziemy na mecz, aby zagrać z Kalisją Kalisz. Także jest to dyscyplina, która się rozwija. I mam nadzieję, że nowe zespoły powstaną. Być może w Inowrocławiu, w Kujawsko-Pomorskim. Nie ukrywam, mielibyśmy też bliżej trochę. Aczkolwiek te wyjazdy są fajne. Na wyjeździe w Harzykowach był zespół z Opatowa, który przyjechał 550 km, a zawodnicy zachowywali się, jakby przyjechali 50 km. Dla nich to nie robiło żadnej różnicy.
1: Bo to jest ta sama atmosfera, nie? To chęć walki, tak. Ale to jest taka walka przyjemna, bo też jak rozmawialiśmy na poza anteniu, jest wysiłek, ale nie tak jak w zwykłym futbolu.
0: Tak.
1: To jest ciekawe.
0: Jasne. Niesamowite wrażenie, bo jeżeli ktoś szuka jakby takich wrażeń, walki, taki typowo wręcz, są tacy zawodnicy, którzy grają w lidze TKKF-u, którzy niekoniecznie chcą w futbol chodzony grać, trzeba po prostu mieć do tego przekonanie. Ja nie ukrywam, że też taką historię sobie przypomniałem 2 tygodnie temu. Spotkałem po 35 latach na turnieju zawodnika z Ukrainy, Olega Ryabko, który 35 lat temu podczas meczu Goplania Chemik trzymał czerwoną kartkę. Dostał tą czerwoną kartkę, rzucił piłkę we mnie na stadionie Nawierzbińskiego. Nie ukrywam, że zrobiliśmy rekonstrukcję wydarzeń. Nagrałem filmik, który fajnie też nam wyszedł, powspominaliśmy. Także też walking football, zdarza się pięknie, że spotyka się byłych kolegów z boiska.
1: Ale rekonstrukcję tym razem pan w niego piłką?
0: Nie.
1: Cały czas tak
0: było. Może fajnie było zrobić coś takiego.
1: Odbicie lustrzane by było zrobione.
0: Tak, fajny pomysł. Być może jak się spotkamy następnym razem, zrobimy w ten sposób, ale mówię, no, coś wspaniałego.
1: A są transmisje z tego? Można to oglądać?
0: Z tego, co mi wiadomo, transmisji takich nie ma. Aczkolwiek istnieje Liga Łódzka. Grają te zespoły, które wymieniałem w Lidze Łódzkiej. Są dostępne filmiki, powiedzmy, z turniejów, które się odbywają, bo te zespoły, nie ukrywam, że grają turnieje międzynarodowe. Zespół ŁKS-u nie był na turnieju 2 tygodnie temu. Grali turniej w Hamburgu, gdzie grali między innymi z Borussią Dortmund, której występował Sebastian Kehl, był reprezentant Niemiec. Praktycznie każdy zespół, który kilka lat gra, również w turniejach międzynarodowych bierze udział. Zespół WFC Haszykowy, wczoraj z trenerem rozmawiałem, wyjeżdża niedługo do Palermo na turniej. Ja nie ukrywam, że Akademia, Błękitni, nasz zespół, też w planach mamy w przyszłym roku wyjazd. Co prawda, no, być może nie będą to Włochy albo gdzieś tam Australia, chociaż do Australii też jeżdżą. Ale myślimy o tym, żeby wyjazd taki zagraniczny też zrobić.
1: To przez te kilka lat u nas w naszym kraju się prężnie to rozwija, z tego co słyszę, ta dyscyplina.
0: Rozwija się, grają też kobiety. Grają też kobiety, tak. Na turnieju grały również kobiety. My graliśmy w kategorii 50+, kobiety 40+, ŁKS Ladies. Większość zespołów z okolicy Łodzi, bo tam to jest rozwinięte. Ja nie ukrywam, że z tyłu głowy też mam przyszłościową drużynę kobiet, którą chciałbym w Akademii tutaj powołać.
1: To głowa pełna pomysłów. Czy pan śpi w ogóle, panie Jacku? Czy cały czas jakieś tutaj nowe plany piłkarskie?
0: Nie no, muszę spać, wiadomo, bo pewnie, że śpię. Mam pomysły, które staram się realizować w Akademii. Wydaje mi się, że to idzie w dobrym kierunku. Jest to w tej chwili Akademia taka międzypokoleniowa, bo mamy dzieci w wieku od 6 do 12 lat, które trenują na stadionie na Orłowskiej, grają w rozgrywkach KPZPN-u od pasji do futbolu.
2: To na tyle w tym magazynie. Zostańcie z Meloradiem Inowrocław. Do usłyszenia.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
2: Jakub Kozłowski, wracamy z kolejnym magazynem reportera. Po zakończeniu piłkarskiej kariery wcale nie trzeba odkładać korków na zawsze. Walking Football pozwala byłym zawodnikom ponownie poczuć rywalizację na boisku. O inowrocławskiej drużynie i planach na przyszłość opowiedział nam trener Jacek Sobczak. Tylko w Meloradiu Inowrocław.
0: Później te dzieci od wieku młodzika idą grać do klubu naszego partnerskiego, do Goplani Inowrocław. I bardzo się cieszę, bo już około 20 zawodników łącznie z tym, że co niektórzy już są blisko pierwszego zespołu i to fajnie, bardzo się cieszę. Także mamy grupę tutaj dzieci uczestniczących w rozgrywkach KPZPN-u. Jest grupa dzieci z niepełnosprawnościami, która się nazywa Nieuchwytni, w programie Football Plus. Też jest niesamowity temat dla dzieci. Byliśmy na turnieju w tym roku w Gdańsku, na Polsat Arena. Wspaniałe rozgrywki. Teraz jedziemy 26 do Płocka. Mamy drużynę walking footballu. Mamy też drużynę 60+ boci. Dyscyplina paraolimpijska. Myślę o kobietach. A jeszcze tam parę innych tematów z tyłu głowy. Są, ale nie powiem.
1: To przy kolejnej rozmowie. Jak było w pewnym filmie, wiem, ale nie powiem. Na boisku włącza się, mimo tych innych zasad, czy na boisku cały czas się włącza ten dawny piłkarski charakter i chce się wygrać za wszelką cenę? Pomimo tego, że się nie biega, bo to jest jednak kluczowe w tym.
0: Nie ukrywam, że to już siedzi w człowieku, to już jest. Ja poza tym, że gram w piłkę, w walking football, gram sobie też amatorsko w tenisa. Wczoraj poznałem nową dyscyplinę, byłem w Bydgoszczy, grałem z kolegą w padla.
1: Przed chwilą myślałem o tym, widzi pan?
0: Tak, graliśmy w padla. Nie ukrywam, że ciągnie mnie do nowych dyscyplin sportowych, których nie uprawiałem i które naprawdę fajnie działają. Ale wracając do pytania odnośnie piłki i tych emocji, są, ale może to i dobrze, że nie wypominając wieku, aczkolwiek mówię, no te emocje gdzieś tam, ja słynąłem z takiego, powiedzmy, charakteru boiskowego i będąc jako trener seniorów, bo też wiele drużyn prowadziłem seniorskich, stwierdziłem niedawno, że zakończę swoją pracę z seniorami. Jest to dla mnie jakiś taki element trochę wyciszenia, nowych takich, powiedzmy, innych emocji. O, troszeczkę są emocje, bo na pewno są, ale jakby w inny sposób przeżywam to.
1: Ale cały czas to jest przedłużenie tej piłkarskiej drogi.
0: Tak jest, oczywiście. To jest jakby podstawa tego.
1: Co najbardziej pana zaskoczyło, kiedy pierwszy raz pan zagrał? Jakie były emocje?
0: Co mnie zaskoczyło? Znaczy, ja powiem tak. Pierwszy trening, który przeprowadzaliśmy, dla nas, było nas tam około 12 zawodników na treningu. Praktycznie byliśmy wieloma rzeczami lekko zszokowani, a po wizycie całego szefa, prezesa Walking Footballu Jarka Paradowskiego, gdzie on te przepisy tak jeszcze nam uściślił.
1: Prezesa takiego ogólnopolskiego.
0: Tak, tak. Jeszcze bardziej jakby byliśmy troszeczkę tacy, może nie przybici, broń Boże, ale tacy, te przepisy nas mocno tak trochę zastanawiały, ale nie ugrywam, teraz im bardziej poznajemy, tym bardziej nas to wciąga.
1: Tak, bo to z czasem człowiek bardziej wchodzi w to, tak wchłania tak. W swoją dyscyplinę, którą tak. Teraz trenuje. A jak chłopacy w drużynie, kto ma największy problem? No możemy zdradzić z tym, żeby nie biegać, z zapamiętaniem, żeby nie biegać?
0: To znaczy, tak.
1: Uśmiechnął się pan.
0: Powiem tak. U mnie zawsze istnieje powiedzenie o szatni piłkarskiej. Ja lubię zdradzać tematy różne, aczkolwiek to nie jest żadna tajemnica. Każdy z nas ma jakieś swoje przyzwyczajenia. Każdy z nas gdzieś próbuje zrobić jakąś sytuację taką, która zdarza się bardzo często, że zapominamy się łącznie ze mną. Gdzieś tam podbiegamy i tak dalej. Próbujemy faulować, ale jest dużo zabawy. My to traktujemy na zasadzie bardziej takiej właśnie zabawy, niż takiego pójścia na wynik i tak dalej. Chcę powiedzieć, że na tym turnieju 2 tygodnie temu były puchary oczywiście, nam się udało 3. miejsce w Lidze Europy zdobyć, ale największy puchar i największe jakby tutaj nobilitacje i zasługi zdobyła drużyna, która zdobyła puchar Fair Play. I największy puchar. Tak. Organizatorzy przyznają na takich zawodach puchar Fair Play, czyli dla drużyny, która najmniej fauluje, najmniej sprawia problemów właśnie sędziowskich, tak? I to jest puchar Fair Play. I on jest najbardziej honorowany. Może to się wydać dziwne, ale tak jest.
1: Powinno być we wszystkich dyscyplinach taki puchar, moim zdaniem. Przydałby się.
0: Przydałby się. Też tak uważam.
1: Walking Football to poważna rywalizacja, czy właśnie możliwość odzyskania tego, czego najbardziej brakowało po zakończeniu tego normalnego grania? Bo niektórzy, jak już przechodzą na tak zwaną piłkarską emeryturę, no nie widzą alternatywy, a to można powiedzieć jest swego rodzaju alternatywa.
0: Jest alternatywa, aczkolwiek oczywiście my przyjmujemy każdego. Wiadomo, że kryteria 50+, muszą być jakby spełnione. Oczywiście, jeżeli ktoś przyjdzie do nas na trening, będzie miał 40 czy 45 lat, jak najbardziej może trenować. Wiadomo, że no, na turniej jest limit wiekowy. Zaczynamy podchodzić do walking football na zasadzie nic na siłę. Jeżeli są piłkarze, nie ukrywam, którym proponowałem, nie byli zainteresowani. I wcale się temu nie dziwię, bo powiedzieli wprost, że oni po prostu wolą piłkę taką czy na hali kontaktową i tak dalej. Ja to szanuję, ale tu jest, bo piłkarze, może wymienia, bo jak pan już tutaj nazwiska czy jakieś tam powiedzonka gdzieś takie. Są zawodnicy, jak na przykład Tomek Bakiera, z którym grałem w Goplani przez wiele lat. Może się mylę, może Tomek się pojawi. To jest trochę też taka zachęta dla niego.
1: To ja mam nadzieję, że ogląda.
0: Też mam taką nadzieję. Tomek Bakiera, który bazował głównie na szybkości, na wytrzymałości, na bieganiu i tak dalej, w tej piłce myślę, że trochę straciłby atutów, aczkolwiek mam nadzieję, że tak jak pan tutaj redaktor mówi, będzie oglądał, wysłucha, być może się pojawi, żeby mi udowodnić, że nie mam racji.
1: Zakasuję rękawy, już to ja stracę i już jest na boisku, już jest na następnym treningu.
0: Oby tak było.
1: Panie Jacku, co u pana w ogóle, jeśli chodzi o ten futbol? Po tej, można powiedzieć, karierze trenerskiej, prezesowej, teraz w tym Walking Footballu, co może być następne? Jak pan myśli, czy to już jest absolutnie, można powiedzieć, takie zamknięcie tej piłkarskiej klamry u pana?
0: Nie, sądzę, że nie. Ja powiem, tak nawiązując do Goplani, bo nie ukrywam, że Goplanie w sercu mam i kibicuję. Byłem teraz na dwóch ostatnich meczach. Jutro wybieram się do Janowca. Notabene dwóch moich wychowanków z 90. rocznika, Bartek Goczkowski i Mariusz Łęga, występują w podstawowym składzie. Dawid Jaszczemski, trzeci, który gra. Także mam satysfakcję z tego powodu. Nie ukrywam, że mam ciągle pomysły związane z piłką. Jednym z pomysłów po roku mojej prezesury, gdzie robiłem co mogłem, żeby klub ratować, wydaje mi się, że cel swój osiągnąłem, przekazałem klub ludziom, którzy mają jakby większe możliwości marketingowe, większe możliwości takie, powiedzmy, działania. Po roku prezesowania wpadłem na taki pomysł. Przez rok jeździłem po całym kraju i zwiedziłem wszystkie stadiony ekstraklasy i gdzieś mniej więcej połowy pierwszej ligi. Byłem w Niecieczy, byłem w Niepołomicach, byłem praktycznie w każdym miejscu. Nie ukrywam, że zabierałem też żonę. Na połowę wyjazdu jeździłem sam, aby troszeczkę odreagować od tego wszystkiego.
1: Wiadomo. A żona lubi piłkę nożną, jeśli wolno spytać?
0: Żona, chcę powiedzieć, powiem tak. Jak ma nie lubić żona piłki nożnej, właśnie, skoro, i to jest chyba ewenement, to co ja teraz powiem, bo ja nie słyszałem o takiej historii, od nikogo. W 93 roku, po meczu, to znaczy po meczu, po ślubie, po weselu, na drugi dzień Goplania grała mecz o godzinie 11 w trzeciej lidze. Zostałem poproszony w piątek, bo mieliśmy problemy kadrowe. 6 zawodników nie mogło grać, kartki, kontuzje. I poprosili mnie działacze, czy ja nie stawiłbym się na mecz w niedzielę, po weselu.
1: Po weselu?
0: Po twoim weselu. O 6 w Dąbrowce skończyło się wesele. Oczywiście nie od początku wyszedłem. Graliśmy z ostatnim zespołem w tabeli. Bodajże było to po Wiśle Dzierżgoń. Wydawało się, że do przerwy będzie 4-5-0 i nie będę musiał wejść.
1: Ale?
0: Moja teściowa, jak usłyszała po weselu, że ja jadę na mecz, to myślała, brzydko mówiąc, że ja zwariowałem. Ale pojechałem. W 60 minucie wszedłem. Dałem asystę do Macieja Hanczewskiego bodajże. Wygraliśmy 1-0. Także ja historii nie pamiętam, żeby ktoś po swoim weselu grał. No to wszystko jakby, no pytanie, czy moja żona lubi piłkę nożną, no jakby, no powiem tak trochę żartobliwie, no jest trochę skazana. Notabene syn Konrad również w piłkę grał, wychowany Goplani. Obecnie prowadzi w Polonii Bydgoszcz 2 grupy młodzieżowe. Notabene poszedł do klubu, którego byłem bardzo blisko w 1988 roku.
1: Czyli?
0: Polonia Bydgoszcz.
1: Proszę bardzo, wszystko w rodzinie.
0: Także historia jakby zatacza koło. Mało też kto o tym wie. Klub Goplanie Inowrocław ma swoją historię. Niedawno obchodzi cały czas 105-lecie. Z tego, co się dowiadywałem, są 3 pokolenia, jakby ojciec, syn i dziadek, którzy grali w pierwszym zespole. I być może ja się mylę, być może ktoś się zgłosi. Mój tata grał w Goplani w latach 60. Ja grałem w Goplani i grał mój syn. Wszyscy w pierwszym zespole. Grali, jakby grały dwa pokolenia. Między innymi Sławek Szefler i synowie, ale 3 pokoleń ja nie pamiętam. Chyba, że ktoś mnie z tego błędu wyprowadzi. Także, czy piłka jest jakby no ze mną? Piłka, mało tego. Ja się urodziłem w Gryfowie Śląskim, bo ja nie jestem z Inowrocławia. Naprzeciwko stadionu. W Mirsku mieszkałem na Dolnym Śląsku, w innej miejscowości, naprzeciwko stadionu.
1: Nie ma przypadku.
0: Także nie ma przypadku, tata był piłkarzem.
1: Wszystko w DNA zostało.
0: Także, no nie ukrywam. A żona wiele mi pomaga, też tutaj w działalności akademii, klubu. Co roku organizujemy Dzień Dziecka, Błękitną Gwiazdkę, takie właśnie dla wszystkich drużyn. Żona też tutaj się pomaga.
1: Wspiera
0: cały jako wolontariusz i tak dalej. Tak, także żona się przyzwyczaiła. Początki były trudne, ale w tej chwili to wręcz jest... A zwłaszcza po tych wyjazdach, gdzie po całej Polsce jeździliśmy. A najbardziej mojej żonie spodobał się stadion gdzie? W Niepołomicach i w Nieciecze.
1: I co wpłynęło na to, że jej się najbardziej to spodobało?
0: A to wpłynęło, że w Nieciecza miejscowość około 600-700 osób. Tak czysta, tak zadbana. Piękne słonie, które stoją przed stadionem. Niektóre z trawy, niektóre tam z innych jakby materiałów. Świetna atmosfera, ludzie. My nie byliśmy na meczu, bo byliśmy dzień wcześniej bodajże w Mielcu na meczu Stali Mielec i na drugi dzień świetny temat, naprawdę. I Niepołomice, gdzie ten stadion, że on spełniał standardy ekstraklasy, to ja do dzisiaj jestem lekko zszokowany, bo w telewizji tego nie widać, bo są reklamy i tak dalej. Teraz Puszcza gra w pierwszej lidze.
2: To na tyle w tym magazynie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Inowrocław.

0: autopromocja.
1: Bocian! Patrz! Bocian!
2: Bocian odleciał jak DJ Akun do Dubaju.
3: Odlatujemy! Odlot!
2: Parawany zniknęły z nadbałtyckich plaż. No i to jest ten moment, że ja wchodzę cały na biało i mówię: no dzień dobry po wakacjach! Nowa energia, nowe weekendowe melo i stary ja! Opoka, zapraszam w weekendy od 10.
0: Rano obudzi największego śpiocha. Po południu

0: tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Twoje auto zasługuje na najlepszą ochronę i wygląd.
2: Zabezpiecz lakier folią ochronną PPF i zapomnij o zarysowaniach.
1: Chcesz nowy kolor? Zmienimy go folią w dowolnym odcieniu.
2: Polerowanie i powłoki ceramiczne to blask i ochrona na lata.
1: Dodaj stylu, przyciemnimy szyby i zapewnimy więcej prywatności.
2: Imperial Detailing Studio, Inowrocław, ulica Świętego Mikołaja 7.
1: Zadzwoń 570 771 571.
2: Zadbaj z nami o swoje auto.
1: Wyobraź sobie nowe mieszkanie gotowe do zamieszkania z umiarkowanym czynszem i zaledwie kilka minut od Inowrocławia. Społeczna inicjatywa mieszkaniowa gminy Inowrocław prowadzi nabór wniosków na nowoczesne mieszkania o umiarkowanym czynszu w Cieślinie koło Inowrocławia. Bezpieczny i stabilny najem, mieszkania wykończone pod klucz, świetna lokalizacja, tylko 2 km od Inowrocławia. Nabór trwa do 30 września. Wejdź na www.simgi.pl. Sprawdź warunki i złóż wniosek. SIM gminy Inowrocław. Bezpieczny najem na lata.
0: Po reklamie. Meloradio Inowrocław. Słuchaj na 98.1 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
3: Jakub Kozłowski, przed wami magazyn reportera. Piłka nożna, w której biegać nie wolno, ale sportowych emocji zdecydowanie nie brakuje. W Inowrocławiu rozwija się walking football dla zawodników po 50. O pomyśle i pierwszych turniejach rozmawialiśmy z Jackiem Sobczakiem. Tylko w Meloradiu Inowrocław.
4: To były inne czasy. Ja to zawsze mówię, że takie spotkania po meczu, czy gdzieś w tygodniu, takie oczywiście w granicach rozsądku, zawsze służą integracji i taką pamiętam sytuację, niekoniecznie związaną tutaj z tematem Ronaldinho, ale my jechaliśmy na mecz bodajże do Stargardu Szczecińskiego, jeden z kolegów znalazł arbuza w 90 roku w lesie. Tak, okazało się, że ten arbuz był niezbyt świeży i wziął go do autobusu i poczęstował niby w żartach trenera nieżyjącego już pana Janusza Gulewicza, również dwóch zawodników. Okazało się, że ten arbuz był niezbyt świeży.
5: Zabójczy.
4: Tak, no co, różne historie. Mówiąc tak trochę pół żartem, pół serio na temat jakby go plani, mógłbym pewnie książkę napisać. A być może to zrobię.
5: Właśnie.
4: Kiedyś. Dlaczego może nie? Kiedyś to zrobię. Bo nie ukrywam, że to też jest jakby dla mnie temat do przemyślenia. Ja lubię wyzwania, nie lubię ludzi, którzy narzekają, którzy mają takie podejście do życia negatywne. Lubię ludzi otwartych, którzy chcą coś robić i chcą działać.
5: Trzeba się cieszyć z życia, jest takie krótkie. Dlaczego? Ja kiedyś słyszałem bardzo ciekawe powiedzenie, po co tracić czas na jakieś błędne przemyślenia, jakieś kłótnie, jak życie jest takie krótkie. Trzeba korzystać, brać pełnymi garściami.
4: Oczywiście ja nie ukrywam, że w ostatnich miesiącach to, co pan redaktor powiedział, to mogę się podpisać dwoma rękami, bo jakby sytuacje trochę zdrowotne, nie chcę tutaj wchodzić w szczegóły, bo to też jakby dało mi dużo do myślenia, dużo do jakiejś tam, powiedzmy, przełożenia to na życie. No jesteśmy tylko ludźmi, robimy błędy, ale trzeba po prostu myśleć pozytywnie i działać. I tak jak to na początku mówiłem, cel mojej akademii jako prezesa jest taki, żeby skupiać ludzi, i dzieci, i osoby z niepełnosprawnościami, i seniorów, żeby byli aktywni, żeby jakby jakiekolwiek problemy zdrowotne, życiowe, żeby po prostu starać się minimalizować.
5: Jak wygląda ta sytuacja, wracając już do walking footballu samego, sytuacja przedmeczowa w szatni? Czy jest właśnie pełna mobilizacja, czy raczej taka bardziej swobodna atmosfera, te żarty, o wiele
4: jest,
5: bardziej swobodna.
4: Jest bardziej swobodna, aczkolwiek to też mamy tutaj temat z Grzesiem Nowaczykiem, bo wspólnie prowadzimy zespół w duecie chcemy tutaj pewne rzeczy jakby poukładać, bo też to powtarzam zawodnikom naszym, którzy trenują, pomimo tego, że to jest zabawa, ale muszą być zasady, czyli tak jak my jako trenerzy prowadzimy zespół, różnie z tym bywa. Ja nie mówię, że tam jakieś problemy są, broń Boże, ale trzeba po prostu mieć świadomość tego, że są trenerzy, jest kapitan Adaś Dzwonarkiewicz.
5: Pozdrawiamy serdecznie.
4: Oczywiście, tak. Adaś zawsze uśmiechnięty. Ja takie pozytywne osoby właśnie bardzo, bardzo... Mówię, być może trafi do nas ktoś, kto mało się uśmiecha i...
5: A wy sprawicie, że się będzie cały czas uśmiechał.
4: Oczywiście. No, zachęcam. Trenujemy w piątki o godzinie 18. Dzisiaj mamy trening. Orlik Mątwy. Także co piątek trenujemy, zapraszamy. Albo po prostu ze mną bezpośrednio kontaktować się. Nikogo na pewno nie odrzucimy. Jeżeli będzie to osoba, która jest o wiele młodsza, być może znajdziemy dla niej miejsce w jakimś tam innym temacie, czy jakiegoś analityka, czy... Także my się chcemy rozwijać i nikogo nie skreślamy. Serdecznie zapraszam do Walking Football.
5: Czy są jakieś, można powiedzieć, widełki wiekowe, 70-80, czy dopóki
4: nie.
5: Nogi poniosą?
4: No tu właśnie te nogi poniosą. Tu jest też kolejny temat, panie redaktorze. Nie ukrywam, że wspomniałem o moim tacie, który skończył 87 lat, który jeździ samochodem, może to się wydać dziwne, no nie jeździ w trasy, nie wiadomo jakie, jeździ sobie do sklepu, załatwia wszystkie swoje sprawy urzędowe.
5: I że jest wszystko w porządku, dlaczego nie?
4: Tak, oczywiście. I opowiem taką historię, taką krótko. 20 osób z rodziny spotkało się kiedyś u taty na imieninach, bo tata na Czesława zaprasza gości. Zanim tata wyszedł, 20 osób w wieku 30, 40, 50, 20 narzekało, że kogoś coś boli, że komuś coś jest i tak dalej. Wyszedł tata i krótko i zwięźle powitał gości: fajnie, że jesteście, co u was słychać, jak się czujecie? 87 lat. Wszystkim przeszło wszystkie choroby. Pojawiły się tematy zupełnie inne. Nikomu nie przyszło do głowy, żeby stękać i narzekać. I tak powinno być.
5: Tata Czesław? Dobrze
4: tak,
5: popałem? 87. No to życzymy tacie Czesiowi wszystkiego dobrego, 100 lat.
4: Tak.
5: Na panie Jacku, wracając jeszcze tak tytułem końca, czy właśnie ten walking football to jest wyznacznik tego, że futbolowa emerytura, piłkarska emerytura już nie istnieje? Przestaje istnieć dla tych, którzy chcą, oczywiście.
4: Jasne, oczywiście. Są różne formy. Są koledzy, którzy grają w piłkę halową, na Orliku i tak dalej. Jest część kolegów, którzy jakby nie kontynuują tego tematu, ale nie ukrywam, że ten walking football to jest dla nas, to jest raz, że to jest coś nowego, bo my się cały czas uczymy przepisów, taktyki, bo to są bardzo, żeby strzelić bramkę w walking footballu, to nie jest tak jak w piłce, bo ja może przybliżę, podam kilka takich przykładów, jakie są zasady gry. Nie można grać głową.
5: O, to jest ważne.
4: Nie można grać głową. No niestety, trochę mnie, że tak powiem to, bo nieskromnie powiem, grając w piłkę, dużo bramek tą głową strzelałem i trochę akurat w moim przypadku, ale to mówię, głową nie można grać.
5: Da się oduczyć.
4: Tak, można grać wyłącznie do poziomu bioder, czyli wyżej piłka nie może grać, tak. O faulach wspominam, nie ma żadnego dotknięcia, nie można opierać się, nie można zastawiać i tak dalej. Przez to trzeba szukać innych alternatyw, innych rozwiązań, linii podania, różnych ustawień. Także to jest właśnie fajne w futbolu chodzonym, że jest wbrew pozorom trudniej strzelić bramkę niż w piłce nożnej takiej tradycyjnej. Bo zespoły, które już grają, potrafią się i ustawić i tak dalej. Także to jest naprawdę fajne. To samo stałe fragmenty, to nie są takie stałe fragmenty. Rzut karny jest na przykład nietradycyjny, tam z 11 czy 9 metrów, Rzut rożny jest wykonywany w ten sposób, że z rzutu rożnego musi być piłka zagrana, musi być w ruchu, przekroczyć połowę boiska i drugi zawodnik uderza zza połowy boiska na pustą bramkę, bo gramy w tej wersji naszej bez bramkarzy, aczkolwiek można też grać z bramkarzami, my gramy w tą wersję bez bramkarzy i na tą mniejszą bramkę trzeba trafić. No nie ukrywam, w Goplani nie strzeliłem jednego rzutu karnego, notabene w Kaliszu, tam gdzie za tydzień będę, na innym stadionie, no w Harzykowych ja rzutu karnego nie strzeliłem.
5: Ale za tydzień pan strzeli, jak będzie okazja.
4: Za tydzień nie podejdę, podejdzie inny kolega.
5: Okej. No to może jeszcze będzie okazja, spokojnie.
4: Może i będzie.
5: Panie Jacku, ogólnopolski turniej walking futbolu w Inowrocławiu, co pan myśli? To
4: oczywiście
5: jest pytanie.
4: Jasne. Ja już o tym też myślę, nie ukrywam. W tym roku być może jeszcze nie.
5: No bo już tak końcóweczka.
4: Tak, ale w przyszłym roku na pewno. I to nie tylko ogólnopolski turniej walking futbolu, bo i też zamierzam przy współpracy z Football Plus, bo jesteśmy w tym programie Football Plus, zorganizować i turniej walking futbolu. Nie wiem, być może uda się zrobić i razem taki turniej. Turniej i Football Plus, i walking futbolu. Także
5: ta fuzja.
4: Tak, mamy tutaj możliwości w Inowrocławiu. I obiekty mamy, i mamy tutaj i bazę, i tak dalej. Także już myślimy o tym, żeby taki turniej przeprowadzić.
5: No Jacku, tak na zakończenie kilka słów do naszych słuchaczy, odbiorców, którzy chcieliby, ale jeszcze może się tutaj wahają, dołączyć do drużyny, do Akademii Piłkarskiej Błękitnia. Zaprezentuję koszulkę, którą pan Jacek przyniósł. Proszę bardzo.
4: Jeżeli ktokolwiek chce się ruszać i tak jak tutaj już wcześniej mówiłem, nie musi to być senior 50+, chce się ruszać, dobrze bawić, w inny sposób piłkę nożną uprawiać, chce troszeczkę też jakby więcej włączyć głowę w to wszystko, serdecznie zapraszam. Nasza akademia jest otwarta. Tak jak mówiłem, w piątki trenujemy. Rozwijamy się. Jeżeli będzie taka potrzeba, a już o tym myślę, bo mamy drużynę 50+, już blisko jest drużyna 60+, która, bo jest nas około w tej chwili 20 z trenujących zawodników. Być może kobiety, tak jak mówiłem. Być może również też mam taki pomysł. Mogę zdradzić to, bo aczkolwiek wiele klubów później moje pomysły wykorzystuje, ale to dobrze, niech wykorzystują, że to służy fajnie dzieciakom. Nie ukrywam, że mam w planie, kiedyś były domy dziecka, w tej chwili to są placówki, które nazywają się jako domy wsparcia i chcę nawiązać współpracę. Tu w Inowrocławiu jest kilka takich domów, w Orłowie, w Gniewkowie i będę chciał też takie placówki włączyć tutaj i walking football, i jakby w działania akademii, żeby jeszcze bardziej rozszerzyć, żeby to była taka i międzypokoleniowa z racji wieku, ale i z racji też powiedzmy pewnych ograniczeń, pewnych różnych życiowych jakichś zawirowań i tak dalej. Także akademia jest dla każdego i takie nasze sztandarowe hasło: piłka nożna bez barier i ograniczeń istnieje i to nie jest tylko hasło, ale to jest rzeczywistość.
5: I tego panu życzymy. A tak na zakończenie, panie Jacku. Dużo planów, dużo inicjatyw. Dlaczego panu tak personalnie życzyć? Bo to jest standardowe pytanie, które zawsze zadaję. Zdrowie jest w pakiecie u mnie już na starcie.
4: Powiem tak. Personalnie, wiadomo, tak jak to pan redaktor mówi, zdrowie jest najważniejsze. Mam takie ciche marzenie. Mamy wnuka 3-letniego, który notabene jest na większości treningów syna w Bydgoszczy. Obserwuję również treningi żużlowców. Notabene na rowerze czasami próbuję się zachowywać jak żużlowiec z Polonii. Przerósł dziadka, pradziadka i tatę. Być może będzie spełniał się w piłce. Aczkolwiek to nie jest najważniejsze, ważne, żeby był dobrym człowiekiem. Ale to jest moje takie ciche marzenie, że być może kiedyś doczekam wnuka, który zagra w Ekstraklasie, może w reprezentacji Polski. No, kto zabronił marzyć?
5: Właśnie. I tego panu życzymy, a moim i państwa gościem był prezes Akademii Piłkarskiej Błękitnej Inowrocław i inicjator Walking Football, pan Jacek Sobczak. Dziękuję panu.
4: Bardzo
5: i do
4: dziękuję.
5: Zobaczenia na murach.
4: Bardzo dziękuję. Do zobaczenia.
3: To na tyle w tym magazynie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM. Zostańcie z Melo Radiem Inowrocław. Do usłyszenia.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
3: Jakub Kozłowski, przed wami magazyn reportera. Przed Aeroklubem Kujawskim kolejne miesiące pełne lotniczych emocji. Co wydarzy się na inowrocławskim lotnisku i jakie są najbliższe plany? Posłuchajcie sami. Dzień dobry, Jakub Kozłowski, Meloradio Inowrocław, a wraz ze mną prezes, wiceprezes zarządu Aeroklubu Kujawskiego, Sławomir Jędrzejczak. Dzień dobry, panie wiceprezesie.
6: Dzień dobry, witam wszystkich.
5: Cześć Sławek, no przejdźmy na ty, bo przecież się znamy już jakby sekundę.
6: Tak jest.
5: Co tam? Dobrze się widzieć, dobrze cię widzieć.
6: Wzajemnie. Troszkę czasu minęło.
5: No prawie rok.
6: No prawie rok, tak, tak. Trochę więcej czasu, więc możemy trochę porozmawiać.
5: A czas leci szybko.
6: No niestety.
5: Jak z perspektywy Aeroklubu Kujawskiego oceniacie to, co udało się zrealizować w tym 2026? A było tego sporo.
6: Było tego sporo, pomimo problemów, no, które spotyka każdy klub, każde przedsiębiorstwo i tak dalej. Staramy się pozytywnie myśleć i prowadzić ten aeroklub drogą wybraną przez nasz zarząd i panią dyrektor. Co możemy? Od przyziemnych spraw może zacznę. Wyremontowaliśmy w 50% biurowiec i część po części, część gościnną, czyli łazienki i taki pokój, gdzie można sobie zrobić kawę i tak dalej, taki powiedzmy socjalny.
5: Powiem ci, że jak wszedłem, to musiałem sprawdzić, czy na pewno nie pomyliłem budynków. Bardzo ładnie, normalnie Sky Tower we Wrocławiu.
6: Bardzo dziękujemy, super. Prócz tego dużo problemów mieliśmy ze statkami powietrznymi, ponieważ one miały, jak je po prostu przejęliśmy z tym nowym zarządem, oba samoloty, które najwięcej u nas latają, miały końcówki, jak gdyby godzin przed dużymi pracami, dużymi remontami. No i wpadliśmy jakby w tą zasadzkę. I to już nasz zarząd, nasza dyrekcja musiała pokryć te wszystkie koszty. Było to na każdy z samolotów grubych kilkadziesiąt tysięcy złotych za te przeglądy. Podobna sytuacja była z szybowcami, chociaż tutaj trochę prościej. W tym roku nie mamy żadnych dotacji, ale tak jak widzisz, radzimy sobie bardzo dobrze. Szkolimy pilotów szybowcowych, jest to grupa chyba 8 nowych. Doszkalamy tych, którzy byli wcześniej tutaj jak gdyby szkoleni, ale to w ramach różnych wsparcia różnych firm. Tym razem jak gdyby sami pozyskaliśmy tych 8 kandydatów. Mamy też szkolenia spadochronowe, ale co jest ważne, teraz po prostu szerzej szkolimy pilotów samolotowych. I tak jak ja pamiętam, wcześniej to był jeden pilot samolotowy wyszkolony może na 2 lata. No nie chcę przesadzać, że 3. Teraz mamy dostęp do instruktorów. No i w tym momencie szkoli się chyba 6 czy 7. Już niektórzy skończyli. Ja po prostu w tym roku. Biorę ten rok. 2026 to jest około 6-7 pilotów samolotowych. To biorąc pod uwagę wcześniejsze działania, no to był jeden, mówię, pilot na 2 lata.
5: No, poprawiło frekwencyjnie.
6: Frekwencyjnie się poprawiło. Wracają też ludzie do nas, którzy kiedyś tam odeszli z różnych przyczyn, co jest bardzo fajne. Działa też sprawnie tutaj Klub Seniorów Lotnictwa, którym prezesuje mój instruktor, który nauczył mnie latać, pan Mirek Nowicki. Więc no wszystko idzie jak gdyby w dobrym kierunku. Bardzo dużo mamy jeszcze przed sobą, ponieważ tak, budynki są zaniedbane i musimy tutaj sporo inwestycji poczynić. Najgorsze, co przed nami, to jest remont dachów. nad warsztatem szybowcowym, spadochroniarnią, garażami. No i oczywiście, no, żeby to wszystko jakoś wyglądało, też byśmy chcieli położyć nową elewację.
3: Czyli nie tylko remont tężni, basenu, ale również aeroklubu.
6: Tak jest, remont aeroklubu. No, każde wsparcie ze strony władz będzie mile widziane, jeżeli ktoś się przychyli do tych naszych potrzeb. No właściwie tyle. No, też mamy taką ciekawą ofertę. W tym roku zaczęliśmy pracować nad współpracą i organizacją różnych imprez z różnymi firmami. Tak jak kiedyś chcemy wrócić, żeby na tym lotnisku odbywały się jakieś wystawy czy nawet targi, bo i takie miejsca były, pamiętam, targi rolnicze, które kiedyś były, była tu masa nowoczesnych traktorów. Plac jest dostępny, infrastrukturę też mamy, no nie najgorszą, bo wszystko, co jest potrzebne do takich organizacji, takich imprez, jest na terenie naszego lotniska. Więc jeżeli będą potencjalni chętni, choćby żeby zapoznać się, jak można tu coś zorganizować, zapraszamy. Czy to będą imprezy dla jakiejś gospodarcze, biznesowe, czy też to będą po prostu imprezy rozrywkowe. Jesteśmy otwarci na taką współpracę, a także na myślimy o wymianie tych dużych drzwi hangarowych i też, jeżeli byłby sponsor, to będziemy szukać tutaj kogoś takiego, żeby po prostu wymienić te drzwi na lżejsze w zamian za jakąś bardzo dobrą już wtedy za darmo współpracę, umieszczenie logotypu na tych drzwiach hangaru. Pamiętam, jak tu kiedyś było logo Polo Marketu, które ja kiedyś sam przez rok po prostu wychodziłem i z tego co wiem, to jak była ta reklama tutaj Polo Marketu, to nawet niektórzy tutaj zjeżdżali, bo myśleli, że tutaj jest ten sklep. A to jest droga przelotowa, mimo wszystko jeszcze między Toruniem a Koninem i sporo samochodów tu jeździ. No i to jest tak na wlocie do Inowrocławia, tak jak ktoś tam myśli jeszcze o takiej tradycyjnej reklamie. A są takie nieraz potrzeby, choćby wizerunkowe, bo wiadomo, dzisiaj w internecie się wiele dzieje, to zapraszamy serdecznie.
3: Ktoś zjeżdżał, myślę, że to jest Polo Market, ale tu może się pan przelecieć. O, no to zostaje.
6: No właśnie. I tak samo możemy tutaj też powiedzieć o lotach. Tak samo możemy tutaj powiedzieć właśnie o lotach zapoznawczych na samolotach na szybowcach, do których zapraszamy mieszkańców Inowrocławia oraz powiatu z tego względu, że bardzo raz można zobaczyć nasze miejsce Inowrocław, nasz piękny Inowrocław, bo ja tak go oceniam. To jest
3: przepiękne miasto.
6: To jest moje osobiste zdanie, ale mam nadzieję, że niektórzy podzielają też to zdanie.
3: Kilkadziesiąt milionów ludzi teraz nas słucha, też podzielają.
6: Bardzo fajnie, bardzo, bardzo się cieszę. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Można zobaczyć sobie właśnie nasze miasto, Solanki i okolice, obwodnice i inne pola i nawet walczewskie lasy z lotu ptaka, ale też lot jest po to, żeby sprawdzić, jak się człowiek czuje w powietrzu, czy to będzie ten lot zapoznawczy przed szkoleniem, czy przed jakimś dłuższym lotem, nawet może wycieczkowym, bo ktoś się obawia, że jak będzie się czuł w powietrzu. Zapraszamy, możemy tutaj codziennie do godziny 13 w biurowcu aeroklubu kupić taki voucher, zapoznać się. Zapraszamy serdecznie. No i tyle na ten temat mogę powiedzieć.
3: Czy zrobiliście w tym roku coś szybciej niż zakładaliście? Udało wam się terminowo na przykład przyspieszyć niektóre sprawy, niektóre inwestycje, na przykład ten remont biura albo jakieś imprezy też?
6: No to tak, zdarzyło się nam, nie planowaliśmy takiej imprezy z okazji Dnia Dziecka, ale że po prostu, żeby zachęcić też młodzież tutaj do naszego do naszej sekcji modelarskiej. Chcieliśmy przybliżyć to lotnisko i zorganizowaliśmy jeszcze z innymi firmami, sponsorami Dzień Dziecka Dzień Rodziny właściwie dla mieszkańców Inowrocławia i okolic.
3: To jest ten event, na którym był balon?
6: Tak, to jest ten event i bardzo tutaj pogoda i frekwencja nam się udała, także to była jedna impreza, która taka była nieplanowa, a wyszła. Zrobiliśmy też, jeśli chodzi o takie akcje, to zbiórkę na schronisko tutaj dla czworonogów. Też to była taka akcja, której nie planowaliśmy, ale zebraliśmy sporą kwotę, którą mogliśmy przekazać. No sami potrzebujemy też pieniędzy. Może kiedyś my będziemy potrzebować takiej zbiórki. W tym momencie mogliśmy pomóc, bardzo chętnie pomogliśmy. A co jeszcze zrobiliśmy? Tak, no to co stwierdziliśmy, że musimy zrobić, to pomimo wydatków takich, żeby sprzęt i samoloty mogły latać, czyli związane z pracami na tych maszynach, zrobiliśmy ten remont tego budynku już po części, w 50% jest zrobiony. No jeszcze tu zostały te pokoje gościnne dla tych szkolących się osób, ale no to wyszło tak troszkę do przodu.
3: Czy u Was są sami z Inowrocławia? Czy, znaczy, jeśli chodzi o osoby szkolące się? Czy tylko tutaj z województwa, czy raczej może też z innych regionów Polski? Jak to wygląda?
6: Są z Inowrocławia, są z województwa, ale są też tacy, którzy przyjeżdżają z innych miast, z innych województw, ze względu na to, że jest tutaj tak po prostu przychylna atmosfera dla nich, ale też nie jest to taki aeroklub, który... No po prostu szkoli i wypycha i nowych szkoli, bo też tak aerokluby działają. Tutaj po prostu się tworzą jakieś tam fajne znajomości, przyjaźnie, ale też ci, którzy piloci, którzy tutaj się wychowali, zostali pilotami zawodowymi lub innymi członkami załogi, gdzieś się rozpieszli po świecie, chcą szkolić swoich pupili, czyli
3: padawanów.
6: Maluchów w naszym aeroklubie. Może nie maluchów, bo po 16 lat pewnie taki maluch. No ale chcą szkolić u nas i to są też tacy. Także jeśli chodzi o ilość członków, nie narzekamy.
3: Kiedyś robiłem wywiad, nawet niedawno, z Borysem Gniewkowskim od Was też. Czy on jeszcze lata?
6: Lata. Borys Gniewkowski lata, on już jest chyba trzeci rok teraz, tak.
3: Tak bardzo taki rozgarnięty, bystry chłopak.
6: No, mamy tu wielu takich młodzieńców bystrych. Borys tak, jak najbardziej. I też jest bardzo ambitny Mateusz Drogowski, który... upodobał sobie sport szybowcowy i nie będę tutaj nic więcej mówił, żeby nie zapeszyć, ale pnie się do góry po jakichś tam stopniach swojej kariery, także kibicujemy jemu również.
3: Jakie wydarzenia lotnicze są, panie prezesie, przed nami jeszcze w najbliższych miesiącach, na tą jesień, zimę, wiosnę 2027 w naszym aeroklubie kujawskim, ale

0: zawody chyba modelarskie i jeszcze jakieś, nie wiem czy nie mikrolotowe, ale to już z panią dyrektor by trzeba było porozmawiać, bo ona tutaj to pilotuje wszystko, pani Dorota Kaczmarczyk. I co jeszcze? No, a szkolenia to będą cały czas, tak długo jak pogoda pozwoli. No szybowcowie wiadomo się skończą jesienią, ale takich, chyba że jeszcze będą jakieś imprezy takie niezwiązane z, dokładnie z lataniem, w naszym lotnisku to pewnie jeszcze będą jakieś, no bo niektórzy wykorzystują ten nasz obiekt do różnych organizowania różnych właśnie wydarzeń i pewnie coś tam jeszcze będzie. No ale na niebie na pewno nas nie zabraknie.
1: A ile macie w ogóle samolotów, szybowców teraz na ten moment?
0: Część już jest prywatnych, tak to wygląda. My mamy dwa samoloty, jest to JAK-12M wielozadaniowy, służący do holowania szybowców, do wyrzucania skoczków, taki po prostu koń roboczy, brzydko mówiąc, chociaż bardzo poczciwy, super samolot, już wiekowy, jeszcze na tych typach to jeszcze nasi ojcowie latali, o, można tak powiedzieć, i dziadkowie, nie? Ale to są samoloty, które są naprawdę dobrych konstrukcji. No i czasem wypierane, wiadomo, przez nowocześniejsze, ze względu na przepisy i tak dalej. Mamy też Cessna 150, jest to samolot taki turystyczny i służy i szkolny właściwie, no bo Cessny są wszystkie samolotami umożliwiającymi szkolenie. Wykorzystujemy też samolot jeden tutaj, który u nas bazuje, Cessna 182. Czasami do holowania szybowców, czasami do skoków spadochronowych.
2: To na tyle w tym magazynie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Inowrocław.
2: Jakub Kozłowski, wracamy z kolejnym magazynem reportera. Aeroklub Kujawski ma przed sobą kolejne wyzwania i wydarzenia. Co czeka miłośników lotnictwa w najbliższym czasie? Posłuchajcie sami, tylko w Melo Radio Inowrocław.
0: Może będzie niebawem druga taka Cessna, jeszcze tutaj musimy to wszystko uzgodnić. Nic nie mogę obiecywać, co fani lotnictwa zobaczą na niebie. Po prostu to musi się jakby dziać wszystko swoim trybem. I co jeszcze mogę powiedzieć, to a jeśli chodzi o szybowce, to mamy tak, dwa puchacze szkolno-treningowe, mamy jantara wyczynowego, mamy juniora, taki treningowy szybowiec i Astira CS-a, to jest też szybowiec taki powiedzmy treningowy, kiedyś na zawodach się na nich latało, bo też ma balast wodny w skrzydłach, taki trochę lepszy niż junior. Więc te szybowce mamy, te używamy, mamy jeszcze dwa piraty, mamy też jeszcze w dyspozycji dwumiejscowy szybowiec Bocian i to są szybowce, które posiada aeroklub, ale są tu też jeszcze szybowce inne, które mają członkowie prywatne i możemy tu zobaczyć takie szybowce jak LS-y, Astiry też prywatne i czy tam dwumiejscowego pięknego Janusa.
1: A od czego zaczyna właśnie taka osoba, która przychodzi do Was i mówi, chce zostać pilotem? Jak to wygląda ten cały proces?
0: Ja powiem tak może, jak to zazwyczaj wygląda. Na początku to się dziecku podobają samoloty, patrzy w niebo, tata mu skleja samoloty, później idzie do modelarni, buduje te samoloty, próbuje ich w locie, coraz lepsze, zdalnie sterowane radiem. Jest w pewnym wieku, jeżeli rodzice mu podpiszą zgodę i jest zdrowy, może zapisać się do aeroklubu na skoki spadochronowe lub szkolenie szybowcowe. W tym momencie zaczyna od teorii, następnie szkolenie szybowcowe, jest to kurs do szkolenia podstawowego, gdzie kończy się na wykonaniu kilku, pięciu teraz tylko, kiedyś było 20 samodzielnych lotów i wtedy, kiedy się uzyskiwało trzecią klasę pilota szybowcowego, teraz jest to, tak w cudzysłowie, trzecia klasa. No i dalej się szkoli do licencji, jest to skrócony czas, bo kiedyś trzeba było wylatać 75 godzin, żeby dostać licencję szybowcową. Dzisiaj już jest tylko 15, no przełom. Zastanawiające jest to, no, ale taki jest fakt. I co jeszcze mogę powiedzieć? No i wtedy szkolenie za samolotem, szkolenie w lotach termicznych, przelotach, no to już każdy czyta akrobacji. Szkolenie spadochronowe tak samo jest podstawowe, później może nawet wyjechać dalej samolotowe.

0: polega na tym samym, co szybowcowe, jest to w jakichś tam etapach, choć często i poprawnie jest, jeśli ktoś spróbuje latać na szybowcach, nabierze wprawy, bo one są jakby trudniejsze w pilotażu, nie mówię tutaj w obsłudze, tylko w pilotażu, to wtedy łatwiej będzie mu po prostu pilotować samolot i skupić się na innych parametrach pracy silnika i tak dalej. To tak wygląda dalej. Jeżeli ktoś chce iść dalej, to masz licencję pilotaż samolotowego, robi zawodową, a później odpowiednio robi uprawnienia na samoloty wielosilnikowe. Nie muszą to być od razu duże, mogą być to małe samoloty dwusilnikowe. Jak już ma te wszystkie uprawnienia, ATPL i dalej kariera już za sterami dużych samolotów i parę godzin siedzenia przed kokpitem. Inni wybierają drogę taką, że latają samolotami bardziej realnie, czyli cały czas trzymają drążek i to jest też kariera pilotów zawodowych. Mamy tutaj takiego pilota, który gasi lasy, lata dromaderem i to jest praktycznie, jak opowiada, bardzo ciekawa sprawa, bo on tam leci po prostu, jak jest ten pożar, bierze 2 tony wody i zrzuca taką bombę na płonący las i to jest, no, to jest takie, powiedzmy, latanie przez duże L. No i jeszcze jest latanie wojskowe, no to też jest wiadomo, że tam też się nie siedzi przed komputerem, tam trzeba też cały czas jak gdyby czynnie pilotować, także jest coś takiego, kiedyś powiedzmy, nie trzymajmy się tu liczb, ale powiedzmy 100 godzin pilota wojskowego, a 1000 godzin pilota liniowego, no to wygląda tak, że przez te 100 godzin ten pilot wojskowy, on cały czas pracował manualnie w tym samolocie i pilotował tego samolotu, żeby leciał. A ten pilot, który lata w liniach, to przez te 1000 godzin, to nie chcę powiedzieć, że siedział tych godzin 990, a 10 pilotował, ale tak naprawdę podobnie to wygląda. Zazwyczaj startują, lądują, a reszta cały lot. Także te godziny są bierne, a tu już są czynne. Taka ciekawostka.
1: A ile tak mniej więcej czasu mija od pierwszego szkolenia do pierwszego samodzielnego lotu?
0: To różnie. Jeżeli na szybowcach, jeżeli pogoda pozwoli, to może być nawet kilka dni, może nie kilka, no powiedzmy tak, żeby to było wszystko zgodnie z przepisami, no niech to będzie 10 dni, 2 tygodnie. Jeżeli pogoda nie pozwoli, ktoś nie przychodzi regularnie na te loty, cofa się, przychodzi rzadziej, później się cofa go od ćwiczenia, no to może latać, nawet uczyć się kilka lat, zanim poleci samodzielnie. No ale jednak z doświadczenia to wiem, że jeżeli coś ktoś podejmuje, to najlepiej to robić jednym. Więc to, co mogę doradzić, to najlepiej, jeśli ktoś podejmuje szkolenie, przychodzić jak najczęściej, bo wtedy łatwiej się przyswaja to latanie i sprawniej i bezpieczniej. No i przede wszystkim szybciej człowiek się uczy, większe są postępy.
1: A ile mniej więcej miałeś osób takich, które były zszokowane tym lataniem? Co jest największym zaskoczeniem dla osób, które pierwszy raz siadają za sterami?
0: No, wykonując takie loty z pasażerami, to no tak, co było, jeżeli to jest start za wyciągarką, to te przeciążenia, które są na wyciągarce, więc szybkie przyspieszenie w tam 3 sekundy do setki i od razu ten lot taki dość stromy do góry pod kątem, no nie wiem, 45 stopni powiedzmy, i później takie przeciążenie ujemne, kiedy pilot musi oddać drąga, czyli wyrównać lot, jest taki moment stanu nieważkości i wyczepienie liny, to jest to się tak szybko dzieje i dużo, że ludzie są bardzo zaskoczeni. Niektórzy są wręcz podziwiają ten widok z góry, jak ten świat pięknie i czysto wygląda, nie? Malowniczo po prostu, nie? To też jest takie częste wrażenie. Niektórzy, miałem też takich pasażerów, którzy tak się przestraszyli, no wsiedli, bo chcieli, bo mieli chęć, albo dostali to w prezencie, jakiś tam taki lot.
1: A ile u was kosztuje lot?
0: Lot kosztuje 250 zł. Szybowcowy 350 za samolotem.
1: Ile?
0: 250 za wyciągarką. No to jest tak około do 10 minut, do 10 za samolotem do 15, ale to powiem szczerze, to wystarczy, nawet jeżeli by to 5 minut trwało, bo to trochę w tym powietrzu, jak ktoś jest pierwszy raz, to się nawet dużo jest, tyle tych bodźców dociera, że szybko to naprawdę starcza. I no czasami te loty się wydłuża, jeżeli są jakieś warunki i można tam coś jeszcze uzgodnić. Więc to jest to, co chciałem powiedzieć. No są tacy ludzie, którzy zamykają oczy i nie chcą otworzyć, trzeba ich mocno namawiać, żeby otworzyli te oczy, zobaczyli wtedy, no pięknie to wygląda. Widać, że się niektórzy stresują mniej, niektórzy bardziej. Są tacy, którzy tak podchodzą do tego, jakby tak miało być. A no, my to widzimy, bo my latając z pasażerami, pasażer siedzi w pierwszej kabinie, tam gdzie siedzi zazwyczaj uczeń pilot lub pasażer, więc my widzimy, jak on się po prostu zachowuje, czy coś jest nie tak. Było widać, że nie tak, to można szybciej wylądować, uspokoić pasażera, że wszystko jest okej.
1: Okay. A mieliście jakieś dynamiczne, ekstremalne sytuacje, że na przykład ktoś przeszkadzał coś, że wypuśćcie mnie, coś takiego? O Jezu!
0: Ja też miałem taką panią, która miała chyba ADHD większe niż my wszyscy razem wzięci i pamiętam, zanim jeszcze wsiadła, to mi zaczęła wszystkie gałki dotykać, ruszać, a to do czego, a to do tamtego. No też złapała gałkę od wyrzucenia kabiny, odrzucenia w razie jakiejś awarii czy skoku, ale to wszystko było na ziemi. Musiałem ją uspokoić, powiedzieć, że nic nie może
1: związać, uspokoić.
0: Tak, i zazwyczaj to też tak uprzedzam pasażerów, żeby jeżeli będą się czuli niespokojnie albo nie są pewni, to żebyście złapali pasów. Tak jak się plecak łapie idąc pod górę i to jest najbezpieczniejsze zacisnąć, a ja o wszystkim będę informował i staram się, jak ja lecę, to przynajmniej mówię, teraz będzie to, teraz będzie tak, to jest okej, okay, tak żeby wyprzedzić tym słowem, że będzie takie uczucie, teraz będzie przyspieszenie, teraz będzie takie przeciążenie, teraz się przechylimy w tą stronę i to tak ma być, wszystko jest okej, okay, nie?
1: Teraz pani wypadnie, ale to tak ma być, no proszę pani, no.
0: Ale ma pani spadochron.
1: No właśnie,
0: tylko pociągnąć za rączkę.
1: Ale pani nie umie, a to niestety, no.
0: To musi pani lądować.
1: A jakie sekcje teraz się najbardziej dynamicznie rozwijają u was?
0: Teraz u nas ta samolotowa, z racji tego, że mamy dużo szkolenia. Szybowcowa to jest cały czas taki konstans. Spadochronowa, powiedzmy, też jest konstans. No, spadochronowa mogłaby się bardziej rozwinąć, ale to byśmy musieli mieć samolot do wyższych osiągnięcia wyższych pułapów w krótszym czasie, do skoków takich tandemowych i do takich akrobacji, no, bo spadochroniarze najbardziej lubią to spadanie, a nie spadanie już pod czaszą. I no i paralotniowa, to my mamy tą sekcję, ale tutaj tak naprawdę działa szkoła paralotniowa, ale paralotnie jest moda na to. To jest po prostu taki sport bardziej przyjazny do spróbowania, szybszy do wyszkolenia, no czy tam łatwiejszy, czy nie, to tam niech każdy sobie sam oceni, ja nie będę tego oceniał. Latałem kiedyś na paralotniach też troszeczkę, tak, ale no jest na pewno przyjaźniejszy, jeśli chodzi o możliwość szybkiego wyszkolenia, uzyskania, a tam nie ma licencji, tylko świadectwa kwalifikacji. No i też modą są takie małe samolociki, ultralighty, które też nie muszą, na które też pilot nie musi mieć licencji samolotowej, tylko świadectwo kwalifikacji. To są takie dziedziny, które najszybciej się teraz ogólnie rozwijają. Modelarstwo też jest teraz zainteresowanie, no bo te drony wszędzie i tak dalej latają. Każdy chce spróbować dronem albo czymś, jakimś samolotem, także to jest też taki popularny dosyć, może zainteresowanie bardziej w kierunku dronów, ale to modelarstwo też, chociaż to modelarstwo teraz się skupia na tym, że się kupuje model, wyposaża i się lata, a nie buduje go się samemu przez całą zimę i później się oblatuje i dopiero, nie, tam gdzieś nim wykonuje jakieś loty.
1: A jak u was ze sprzętem, powiedz mi, czy planujecie jakieś remonty samolotów? Również mówiłeś tutaj o remoncie tych dachów, bram, ale czy o sam sprzęt, w sensie latający, czy jest coś w planach?
0: No właśnie, ja zapomniałem powiedzieć najważniejszego, to co wyprzedziliśmy, bo pytałeś mnie wcześniej, czy wyprzedziliśmy coś
1: czasowo.
0: Tak. Nie zamierzaliśmy, a kupiliśmy szybowiec. właśnie taki, no powiedzmy, treningowy. Jest to Aspir CS. No stwierdziliśmy, że taki trzypolec by się przydał, bo to był pierwszy jest powiedzmy puchacz, później jest junior, bo te piraty to już tak już trochę te są stare szybowce. Junior, później jest ten Aspir, on ma już lepszą doskonałość niż junior, ma chowane podwozie, ma balast wodny i później jest Jantar. I w tym okienku brakowało nam szybowca, była okazja, stwierdziliśmy, są pieniądze na koncie, kupujemy. Także no wiadomo. No.
1: Ile kosztował?
0: Ten szybowiec, taki szybowiec, dokładnie nie wiem, nie pamiętam tej ceny, ale te szybowce są około, to są stare szybowce, większość szybowców jest starych, bo nowy szybowiec to może kosztować i powyżej miliona złotych, a sam szybowiec 30-40-letni, no to jest taki około tam no 40-50 złotych tysięcy PLN.
1: No to troszeczkę, chociaż i tak.
0: Tak, bo sam zakup sprzętu lotniczego to nie jest największy wydatek. Utrzymanie takiego sprzętu, bo powiem szczerze tak. Kupujesz szybowiec za powiedzmy 50 tysięcy, a przeglądy, wszelkie ubezpieczenia i inne jeszcze, jeżeli są naprawy, to może być co roku kolejne 10-15 tysięcy ładowania w ten szybowiec. Także na przykład po 5 latach to możesz się okazać, że ten szybowiec kosztował ciebie już nie 40-50, prawie 100.
2: To na tyle w tym magazynie. Zostańcie z Meloradiem Inowrocław. Do usłyszenia.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
2: Jakub Kozłowski, przed Wami magazyn reportera. Przed Aeroklubem Kujawskim kolejne miesiące pełne lotniczych emocji. Co wydarzy się na inowrocławskim lotnisku i jakie są najbliższe plany? Posłuchajcie sami.
0: Jeżeli po prostu byłby dużo latał, było dużo tych przeglądów, no wiadomo, są jakieś tam remonty, wymiany, bo godziny to trzeba wymienić stworznie, to są bardzo drogie sprawy.
2: A wydarzy się na inowrocławskim lotnisku i jakie są najbliższe plany? Posłuchajcie sami.
0: Jeżeli po prostu byłby dużo latał, było dużo tych przeglądów, no wiadomo, są jakieś tam remonty, wymiany, bo godziny to trzeba wymienić stworznie, to są bardzo drogie sprawy.
1: A wy mniej zrobiliście przegląd od razu wszystkich, czy po kolei robicie, jak to wygląda?
0: No udało nam się zrobić to w miarę sprawnie wszystkich szybowców.
1: Ile to trwało?
0: No to przyjeżdżają mechanicy tacy, którzy mają odpowiednie uprawnienia i przyjeżdżają na przykład na 2-3 dni, rozbierają te szybowce, demontują, sprawdzają wszystkie napędy, linki, przyrządy, stan powierzchni, okucia, czyli elementy mocujące, stworznie, wszelkie zabezpieczenia, sprawność sterów, lotek, hamulców aerodynamicznych. Przy samolotach oczywiście silniki, próby silników, próby oleju, no ogólnie wszystko, próby przewodów, także to wszystko jest pod wysoką kontrolą i pod wysokimi kosztami.
1: Co się u Was zmieniło najbardziej w przeciągu tych kilku lat? Tak zauważalnie.
0: Zauważalnie, co się u nas zmieniło w przeciągu, więcej chyba latamy od tego sezonu i zeszłego, bo to widać po prostu w podliczanych godzinach na koniec roku. To na pewno się dużo dzieje, ale z tym lataniem jest taki bardzo zasadniczy u nas problem. Nie wiem, czy wiesz, nie chwaliłem ci się, ale tutaj przyjeżdża do nas, jak latamy, codziennie, prawie codziennie, uwaga, policja, bo są zgłoszenia. Bo jest za głośno.
1: Ulubiony temat mój.
0: Słuchajcie, drodzy słuchacze, słuchajcie i policja musi brać te zgłoszenia na poważnie. My nie wiemy, czy to już ktoś tam w okolicach lotniska pisze jakieś scenariusze do komedii, bo to są, słuchajcie, takie historie. Jak samolot startuje, to podobno czuć na pobliskich osiedlach spaliny. Uwaga, jak samolot startuje, to tak głośno, że muszą okna zamykać. Jak szybowiec? Być może też, nie wiem. Bardziej te spaliny by mnie zastanawiały.
1: Jak latawiec startuje, też czuć.
0: Tak, to słuchajcie, i teraz co jeszcze? Tutaj było takie zgłoszenie, że samolot zahaczył liną holowniczą o dach. I to było najbardziej, ale właściciel nie mógł znaleźć tej usterki. Chyba na tym dachu bo żadne ubezpieczenie nie przyszło, ale policja musiała przyjechać. I teraz zastanówcie się Państwo. Jeżeli są tacy, może tym ludziom to naprawdę przeszkadza i ja nie mam, no rozumiem to, ale mogą przyjść do nas porozmawiać, dlaczego latamy w tych kierunkach. My musimy latać tak, jak nam Urząd Lotnictwa wytyczył ścieżki podejścia i nie możemy latać wyżej, niżej,

0: w lewo, w prawo i tak dalej. Jest taki wiatr i latamy tak, bo jak nie, a coś się stanie, to my za to odpowiadamy.
1: Jeszcze wiesz, życiowo, nie?
0: Jeżeli ktoś się wybudował na takiej ścieżce podejścia, no to trudno, no to musi to znieść. Lotnisko już jest prawie 100 lat, a jeżeli jemu to przeszkadza, to niech się cieszy, że nie wybudował się obok przejazdu pojazdów szynowych, bo tam jego telefon podejścia, no to trudno, no to musi to znieść. Lotnisko już jest prawie 100 lat, a jeżeli jemu to przeszkadza, to niech się cieszy, że nie wybudował się obok przejazdu pojazdów szynowych, bo tam jego telefony chyba by mniej skutkowały, jeśli chodzi o wykonywanie tych zadań przez policję.
1: Tak by szybko rozmontował szyny w nocy.
0: No.
1: Powiedz mi, jak wygląda jeszcze sytuacja, jeśli chodzi o tą galerię, którą mają tutaj budować, czy nie mają budować, bo teraz jakoś nie słyszę jakoś zbytnio często o tym. Rozmawiałem z waszym prezesem honorowym, tak?
2: Tak.
1: No to mówił właśnie o tym, że to nie jest zbyt dobra lokalizacja na taką miejscówkę, na taką inwestycję.
0: No tak, my zdajemy sobie sprawę z jednego. Miasto się rozbudowuje, miasto wchłania okoliczne tereny i jeżeli ta galeria będzie jedna czy druga, będzie zgodna z wybudowaniem i będzie zgodne z tym, co określił Urząd Lotnictwa Cywilnego i to nie będzie zagrażało bezpieczeństwu startów, lądowań, ani bezpieczeństwu gości, klientów tych galerii, my nie mamy nic przeciwko temu, jak najbardziej. No jeżeli tu będzie więcej ludzi wokół, może będziemy mieć więcej członków, może będziemy mieć więcej szkolących i tak dalej. Na razie no były tu jakieś rozmowy wstępne, panowie się przedstawili z tych jednej czy dwóch galerii, no fajnie, że w ogóle przyszli po sąsiedzku porozmawiać. Mówili, jakie mają plany, my mówimy też, jakie mamy potrzeby, jeśli chodzi o bezpieczeństwo i na tym na razie to stanęło. Nic nie wiemy więcej.
1: Czyli jest ogólnie, można powiedzieć, kompromis, jeśli chodzi o rozmowę?
0: Tak, jak najbardziej. No tutaj, no to nie będziemy się kopać z koniem, nie? Bo to nie ma najmniejszego sensu. Jeżeli będzie lotnisko mogło funkcjonować normalnie, no to nas to, mocno tam powiedzieć, mało co obchodzi, ale musi to być bezpieczne, nie? No, bo to jest najważniejsze.
1: Czego najbardziej u was brakuje teraz, z twojej perspektywy?
0: Mimo wszystko, że jest więcej pieniędzy w kasie niż w ostatnich latach i to co widać, że możemy po prostu nabywać jakieś statki powietrzne, robić te duże remonty tych statków powietrznych i śmiało latać tak, żeby przekraczać te bariery godzinowe, jeśli chodzi o przeglądy, bo nas na to stać, to tych pieniędzy brakuje, bo no niestety budynek hangaru ani ten nie były remontowane od, nie wiem, 30 lat. Sprzęt też by przydało się, przynajmniej jakiś samolot wielozadaniowy jeszcze jeden pozyskać. No pieniędzy brakuje, no ale na pieniądze ważne, żeby tutaj wszystko, żebyśmy mieli spokój, zdrowie, trochę szczęścia, a pieniądze musimy zarobić.
1: No pewnie, że tak. Pieniądze muszą być.
0: Tak jest.
1: Jak dużym wyzwaniem dla was, przejdziemy od razu płynnie do kolejnego pytania, są koszty obecnie związane z lataniem, utrzymywaniem sprzętu? Ile tak wydajecie rocznie może na to?
0: To pytanie by najlepiej powiedział nasz księgowy lub pani dyrektor, ale są to ogromne kwoty. To są ogromne kwoty, bo utrzymanie tego sprzętu to są największe po prostu pieniądze. Ja powiem tylko tak, no, przegląd samolotu specjalnie to nie było dużo jakichś tam napraw. No poleciał samolot na 2 tygodnie, tak naprawdę prace trwały tam z 3 dni. No był nieuruchomiony, no bo wiadomo, jakaś tam kolejka. Te prace trwały z 3 dni, no to jest tak naprawdę sprawdzenie, no stanu oleju, jego czystości pod względem składu jakichś tam różnych pierwiastków, czy po prostu jak ten to jest obraz jakby silnika, sprawdzenie wszelkich urządzeń, no coś tam poprawienie, no nawet nie było specjalnie jakichś wymian, o była jedna wymiana i skrowników i za to 30 tysięcy. No. A takich remontów może być 3. I to jest jeden samolot, później jest drugi. Są szybowce.
1: To się wszystko nagromadzi, nie?
0: I to wszystko się gromadzi, nie? A oprócz tego jeszcze są ubezpieczenia, nie? No bo ubezpieczenia, no to nie są ubezpieczenia w cenie samochodu nawet najdroższego, no bo tutaj to ubezpieczenie musi

0: zawierać to, że to lata, to tak jak samo jak samochód jeździ, ale tu się szkolą ludzie, młodzi ludzie, którzy pierwszy lot wykonują, tak naprawdę jak to starzy instruktorzy powiedzieli, a w tym pierwszym locie to on musi tak lecieć, tylko żeby umieć się uratować.
1: No to jest prawda. Powiedz mi, a jak to wygląda z perspektywy już doświadczonego pilota, ten twój pierwszy lot i później kolejne, czym one się różniły pod względem tego doświadczenia? Czy był ten jakaś nutka tego, wiesz, strachu, czy może stresu minimalnego, czy u ciebie w ogóle to nie występowało? I czy właśnie ten pierwszy lot był z kimś, czy już ten twój taki pierwszy, wiesz, można powiedzieć samodzielny, był, jakby tak powiem, samodzielny, jednoosobowy?
0: Nie, to zawsze tak jest, że tutaj się szkolimy, zawsze jest szkolenie z instruktorem. Mój pierwszy lot, to ponieważ mój tu tato tam latał, w dawnych czasach i kiedyś mnie mama tutaj przyprowadziła, miałem tam 10 lat, poleciałem jeszcze z instruktorem mojego ojca, szybowcem, pamiętam, Bocian. Super wrażenie na mnie to zrobiło. Byłem bardzo zachłyśnięty tym wszystkim. No, później zacząłem się szkolić na paralotach, później zacząłem się szkolić na szybowcach. To szkolenie szybowcowe to trochę właśnie rozwlekałem w czasie niepotrzebnie. No, ale fakt był taki, że ten etap pierwszy to w miarę szybko zrobiłem. I to było tak, że ten pierwszy etap, czyli to podstawowe, później troszkę syn się urodził i tak dalej, to wyglądało tak, że ten lot pierwszy samodzielny, no to pamięta każdy pierwszy samodzielny, no, pamiętam dokładnie ten lot, no było tam, pamiętam, podchodziłem do lądowania, no to się tak bardzo cieszyłem. Wpierw był stres, ale taki no stres, no to jest, musi być stres, bo jak nie ma stresu, to nie ma bezpieczeństwa.
1: Miałeś jakieś sytuacje dynamiczne, niebezpieczne?
0: I zaraz jeszcze wrócę, jak pamiętam, podchodziłem do tego lądowania, no to było takie wręcz wzruszające, fajne, no, że wylądowałem, no. No, sytuacje niebezpieczne są i na drogach, i w domu.
1: I na rowerze, i na pieszo.
0: I na rowerze, więc są zawsze, trzeba być czujnym i uważać. No, to jest życie, nie?
1: Czy pracujecie nad jakimś projektem, o którym jeszcze mieszkańcy nie wiedzą, a który mógłbyś zdradzić nam? Może jakiś integracyjny jeszcze dla mieszkańców?
0: No, cały czas chcemy tutaj, gdyby rozszerzać naszą działalność. No, mamy parę pomysłów takich, ale szczerze mówiąc, one są tak w początkowych fazach rozwoju, że nie wiemy, w którym się jak gdyby ugruntujemy i na razie to nie chciałbym mówić, ale no na pewno będziemy chcieli tutaj coś miłego dla mieszkańców spróbować robić, organizować, tak żeby po prostu przybliżyć to lotnictwo, nie?
1: Czy możemy się spodziewać jakichś dni otwartych, może jakichś pokazów dla rodzin, wiesz, tak jak ostatnio było na tym Dniu Dziecka, Dniu Rodziny.
0: Tak, jeśli chodzi o pokazy, mamy też tutaj takie propozycje od firm, które organizują, bo to jest bardzo dobre miejsce to nasze na pokazy, choćby ze względu na bliskie obwodnicy, spokój taki, że nie ma tu lotniska komunikacyjnego, jedynie się z wojskiem trzeba byłoby dogadać. To mamy takie propozycje, no ale tutaj to się zawsze opiera o sprawy takie bardziej urzędowe i fajnie jakby nas województwo, miasto wsparło. To znaczy nie nas nawet, żeby wsparło tą inicjatywę dla naszych mieszkańców, bo można tu zrobić bardzo fajne pokazy. Teraz są modne takie pokazy nocne, w Toruniu na przykład teraz będą pod koniec miesiąca.
1: I to, Highway coś tam.
0: Tak. I to nasze lotnisko jest naprawdę bardzo dobrze do tego, do tych warunków przez tych organizatorów jak gdyby oceniane. I no wystarczyłoby tylko przychylność no władz, no bo ja nie mogę powiedzieć, że nie są przychylni, ale z tego co wiem, ten organizator, nie wiem czy u tych w jakim czasie on był w tych urzędach, ale no nie było przychylności jakiejś, żeby to organizować.
2: A w
0: Toruniu się udało i proszę, i torunianie mają super imprezę, a to jest fajna sprawa, no bo każda impreza, która będzie w naszym mieście się działa, będzie tutaj jak gdyby
1: promocją.
0: Będzie promocją tego miasta dla różnych okolicznych miejscowości, ale tak na taka lotnicza, to tak naprawdę to będzie promocja dla Polski, bo tacy miłośnicy lotnictwa to przyjeżdżają z całej Polski. Gdzieś tam to miasto Inowrocław i lotnisko w Inowrocławiu by miało swój taki tam swoje 5 minut.
1: No to miejmy nadzieję, że tutaj coś się ruszy w tej materii. Zostawiamy.
0: Zapraszamy tutaj władze Inowrocławia, władze województwa. powiatu oraz gminy. Wszystkich zapraszamy do współpracy z nami.
1: Może w tym roku nawet jeszcze, albo w przyszłym, zobaczymy.
0: W tym roku wypadałoby podjąć rozmowy, żeby w przyszłym roku odbyły się pokazy.
1: Panie prezesie, czego panu życzyć? Tak już tytułem końca. I aeroklubowi oczywiście.
0: Aeroklubowi po prostu, żeby nie schodził z tej ścieżki, którą wybrał i szedł cały czas, choćby w takim tempie, jak idzie pod tą dość stromą górę, ale żeby to się po prostu rozwijało, a nie było stagnacji. A pilotom wszystkim, no to zdrowia, bo piloci muszą być zdrowi. No a jeszcze co aeroklubowi, no dużo sukcesów, szczególnie w jakichś tam zawodach i mistrzostwach, w których tam jest część naszych członków zaangażowanych.
1: Tego panu i oczywiście wszystkim członkom życzymy, a moim i państwa gościem był wiceprezes Aeroklubu Kujawskiego Sławomir Jędrzejczak. Dziękuję panie prezesie.
0: Tak zwany Jędras.
1: No Jędras. Nie oszukujmy naszych słuchaczy, Jędras wszyscy wiedzą.
0: Trzyma się Jędras. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam.
1: Zostańcie z nami.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn

0: wydają na co tylko chcesz.
1: Robimy imprezkę, także jakieś wsparcie by się przydało.
2: Artur, 500 zł leci już do ciebie.
1: Dziękujemy.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone. Największy punkt w Inowrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w Przedbojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą.
4: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.

0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
1: Jakub Kozłowski, przed Wami magazyn reportera. W Inowrocławiu nie milkną echa głośnej sprawy dotyczącej jednego z miejskich radnych. Działacze Konfederacji Marcin Wroński i Cezary Kośmicki domagają się wyjaśnień dotyczących m.in. przyznawania mieszkań komunalnych.
2: Dzień dobry, witam Państwa na konferencji i serdecznie dziękuję za tak liczną obecność. Jestem Cezary Kośmicki, jestem rzecznikiem Ruchu Narodowego w Inowrocławiu. Wraz z Marcinem Wrońskim, radnym powiatu inowrocławskiego, z braku reakcji na bieżącą sytuację, bieżącą aferę, która miała miejsce w urzędzie, postanowiliśmy poprzez przemilczenie tego przez środowiska główne ugrupowania w Inowrocławiu, chcieliśmy zabrać głos jako pierwsi. Poproszę o zabranie głosu Marcina Wrońskiego, radnego powiatu.
3: Zapewne wszyscy Państwo słyszeliście o aferze w Inowrocławiu. Rozpisują się o tym ogólnopolskie media, chociażby portal Onet.pl, stan wyjątkowy nakręcił o tym materiał, czy Gazeta Pomorska, czy wiele innych. W Inowrocławiu doszło do sytuacji bardzo skandalicznej. Mamy do czynienia z seksaferą, z załatwianiem mieszkań komunalnych w zamian za określone czynności seksualne przez jednego radnego. Jest to rzecz, która tak naprawdę jest chyba ewenementem w skali Polski, bo ja o czymś takim wcześniej nie słyszałem. My zajęliśmy jako Konfederacja, chcemy zająć właśnie w tej sprawie głos i też w imieniu mieszkańców, którzy się do nas zwracają i się pytają, zadać pewne pytania władze Inowrocławia. Ponieważ radny, o którym mowa, najpierw był w Platformie Obywatelskiej i wspierał poprzedniego prezydenta Ryszarda Brejzę, a obecnie, gdy zmieniła się władza, przeszedł do obozu Prawa i Sprawiedliwości i prezydenta Arkadiusza Fajoka, a więc przez ostatnie minimum 6 lat, 7, jest przy ścisłej władzy. Tu są dwa wątki. Jeden oczywiście to jest wątek naganny wręcz, skandaliczny. To jest rzecz rozpowszechniania bez zgody osoby pokrzywdzonej zdjęć pornograficznych i publikowania jej w sieci. Prokuratura prowadzi w tym kierunku jedno postępowanie, ale drugie jest to, na którym chcemy się skupić, jest to oferowanie i załatwianie mieszkań komunalnych w ramach za seks. Mieszkania komunalne to nie jest własność ani żadnego radnego, ani żadnego ugrupowania politycznego, który rządzi miastem, ani też nie jest własnością prezydenta miasta. To jest własność społeczności, nas, mieszkańców, dlatego ta sprawa nas bulwersuje. Jak można za własność miasta, własność komunalną żądać czynności seksualnych za załatwienie? Nadzór nad mieszkaniami komunalnymi, nad majątkiem miasta sprawuje prezydent miasta. Oczywiście przez różnego rodzaju spółki, swoich dyrektorów też, ale nadzór spoczywa na prezydencie miasta i odpowiedzialność za prawidłowe gospodarowanie nieruchomościami w mieście. Dlatego jesteśmy zdziwieni, że prezydent milczy na ten temat, nic się w ogóle nie wypowiedział, bo jak mogliśmy się dowiedzieć, to postępowanie w prokuraturze toczy się od początku marca, a mamy obecnie wrzesień, czyli mamy pół roku i przez pół roku nikt nie poinformował mieszkańców o takiej sprawie i mamy też następujące pytania. Od kiedy prezydent miasta wiedział, czy urząd miasta wiedział, że takie postępowanie się toczy, bo to jest niemożliwe, żeby przez ostatnie pół roku nikt nie wiedział. A chcę zwrócić uwagę na to, że dopiero w piątek, 4 września, została powołana komisja, która ma zbadać prawidłowość w przyznawaniu mieszkań komunalnych. Czyli co się działo przez te pół roku od marca do września w tej sprawie. Czy takie przypadki mogły być odosobnione i czy na to, że jest takie milczenie właśnie ze strony Urzędu Miasta, ma to wpływ, że radny ten zapewnia większość w Radzie Miasta dla obecnego prezydenta miasta. Także tutaj też chcę zwrócić na to uwagę, że prezydent miasta, jak obejmował swój urząd w maju 2024 roku, jedną z zapowiedzi była kontrola wstecz przy prawidłowości przyznawania mieszkań komunalnych. To była jedna z zapowiedzi też, oczywiście takiego bilansu otwarcia. Nic o tym nie słyszeliśmy, jak ten bilans w ogóle wyszedł. Także też byśmy chcieli się dowiedzieć, jakie były w ogóle wnioski, czy w ogóle cokolwiek było zrobione. I też oczywiście, czy te wyniki tej obecnej kontroli, która została zarządzona 4 września, będą opublikowane na BIP-ie, bo jeżeli dane personalne się usunie z takiego protokołu kontroli, to jak najbardziej on może być na BIP-ie opublikowany i my tego żądamy, żeby on był opublikowany, żeby mieszkańcy miasta mieli jak największy ogląd.
1: Do przedstawionych przez nich zarzutów odniósł się już inowrocławski ratusz, przedstawiając swoje stanowisko.
4: Ta konferencja i ten briefing zwołany tak naprawdę po kłosie konferencji pana radnego Marcina Wrońskiego, który no tutaj też w tym miejscu praktycznie zwołał konferencję i jakby przekazał informacje, wręcz zarzucając tutaj między innymi właśnie mi jako prezydentowi, ale też w ogóle władzą miasta, że nie reagujemy na pewne rzeczy, które się dzieją medialnie, a my siedzimy cicho, krótko mówiąc. Szanowni Państwo, trudno się odnosić do czegoś, czego do końca nie ustalono, ponieważ pragnę zauważyć, że, bo przesłuchałem sobie oczywiście też całe wystąpienie pana Marcina Wrońskiego, pana radnego, no i trudno nie odnieść wrażenia, że zaczął już kampanię polityczną tylko i wyłącznie i teraz no tutaj od kilku tygodni bezpośrednio uprawia tą politykę w sposób, który no w naszej, w mojej ocenie jest no nie do przyjęcia. Opiera się na faktach, o których rzekomo wie, ale do końca nie powie. Miałem okazję tutaj z panem redaktorem z Radia PIK już dzisiaj na ten temat rozmawiać, ale powtórzę jeszcze raz. Mówimy o personaliach, czy nie mówimy o personaliach? Mówi pan Marcin Wroński o radnym, który czegoś dokonał i o jakiejś kobiecie, która została pokrzywdzona. Szanowni Państwo, no i przede wszystkim o tym, że ani włodarz, ani miasto nie zareagowało, a od kilku miesięcy podobno toczy się jakieś postępowanie. Pierwsza ważna informacja dla mieszkańców Inowrocławia jest taka, że do tej pory do miasta Inowrocław nie wpłynęło żadne zawiadomienie, żaden dokument, który potwierdzałby fakt, że jest coś w prokuraturze. Z naszych informacji już w tej chwili no medialnych od piątku tak naprawdę, bo wtedy też faktycznie się dowiedzieliśmy, gdzie też między innymi Onet, podcast taki na Onecie widzieliśmy, gdzie rozmawiają redaktorzy na temat afery w Inowrocławiu. Podjęliśmy pewne działania, o których zaraz oczywiście też powiem, ale tam też nie padały żadne personalia, szanowni państwo. No nie możemy mówić o kimś, kto nie jest jakby... Sprawa nie toczy się przeciwko komuś, tylko jest w tej chwili postępowanie być może sprawdzające przez prokuraturę jest w toku. Więc trudno jakiekolwiek bardziej stanowisko tutaj zajmować z naszej perspektywy. Oczywiście po tych wszystkich doniesieniach medialnych z zeszłego tygodnia zleciłem kontrolę w Wydziale Gospodarki Lokalowej. Na jakby pierwszy etap, na pierwszy moment tej kontroli od momentu przyjścia do urzędu, mojego przyjścia do urzędu, czyli od 7 maja do tak naprawdę dnia dzisiejszego, kontrolujący będą sprawdzać wszelkie możliwe procedury, które no chcemy zobaczyć faktycznie, jak to wyglądało. No i tutaj się od razu nasuwa pewna myśl. Dziwię się panu radnemu Wrońskiemu, bardzo się dziwię, wieloletniemu radnemu, ale też wieloletniemu również przewodniczącemu klubu PiS-u, klubu radnych w Radzie Miejskiej, że brakuje podstawowej, elementarnej wiedzy panu radnemu, będąc tyle lat radnym, bo przecież pan radny powinien doskonale wiedzieć o tym, że mieszkań nie przyznają radni. To jest przede wszystkim pierwsza podstawowa rzecz. Są wszelkiego rodzaju przepisy, są wszelkiego rodzaju procedury i są wszelkiego rodzaju komisje, które później decydują, czy mieszkaniec może otrzymać lokal, czy też nie. Dlatego mówię, no tutaj ja to odbieram stricte z perspektywy politycznej. Zresztą, no tak jak powiedziałem, oglądałem to wystąpienie na tle Winderów, Konfederacji. Oczywiście ja do tego ugrupowania absolutnie nic nie mam, natomiast no, ewidentnie jest to szyte politycznie, można tak kolokwialnie powiedzieć. My czekamy oczywiście, poczekamy na wyniki kontroli. W międzyczasie od tej przedpołudniowej konferencji z państwem również zrobiliśmy jeszcze dodatkowe rozpoznanie sytuacji. Muszę powiedzieć, że od maja 2024, w zasadzie jesienią, tak, pani prezydent, miała miejsce również kontrola komisji rewizyjnej w naszym Wydziale Gospodarki Lokalowej, która nic nie wykazała, więc to też jest bardzo dobry sygnał dla mieszkańców Inowrocławia, że faktycznie takie praktyki, o których mówi m.in. pan radny Wroński, nie miały w naszym urzędzie miejsca. Oczywiście może powstać też pytanie, dlaczego tylko w tym okresie, kiedy ja objąłem urząd prezydenta. Mówię tutaj o pierwszym etapie. Jeśli w tym pierwszym etapie nie ustalimy takich nieprawidłowości, na pewno postaramy się również rozszerzyć tą kontrolę o wcześniejsze lata. Ale szanowni państwo, najważniejsza informacja jest w tej chwili taka, dla państwa i dla mieszkańców, że generalnie nie ma personaliów ani potencjalnego radnego, ani potencjalnej osoby pokrzywdzonej, tak? No nie możemy kogokolwiek skazywać, czy mówić o tym, czy o tamtym radnym i tak samo no, domniemywać, że któraś z mieszkanek Inowrocławia otrzymała lokal jak to mówił pan, powiedział pan Wroński, za... Więc no tutaj to są dość poważne oskarżenia, dość poważne zarzuty. Ja się bardzo cieszę, że zajęła się tym prokuratura, chociaż ubolewam nad tym, że do tej pory faktycznie jako prezydent nie wiedzieliśmy, ja jako prezydent nie wiedziałem, nie dostałem żadnej informacji, że właśnie w tej sprawie jest prowadzone jakiekolwiek postępowanie i tak naprawdę dowiedzieliśmy się z mediów. Natomiast wracając jeszcze do podcastu na Onecie, no tam jest naprawdę wiele nieprawidłowości. W samej wypowiedzi pani redaktor oczywiście też będę występował ze swojej perspektywy, czy urzędu, czy być może nawet ze swojej perspektywy prywatnej, aby pani redaktor wypowiedziała się do końca albo ewentualnie sprostowała swoją wypowiedź, ponieważ tam jest bardzo dużo nieprawdziwych informacji. Powiedziała również o tym, że zna z imienia i nazwiska radnego, więc też będziemy o to chcieli zapytać, no bo kreować rzeczywistość na podstawie domniemań albo prawdopodobnych wydarzeń jest bardzo prosto i bardzo łatwo. Oskarżyć człowieka również jak najbardziej można szybko. Natomiast kwestia później udowodnienia pewnych rzeczy, to są kolejne pewnie tygodnie czy miesiące prac służb. Mam nadzieję, że to zostanie dobrze wszystko wyjaśnione, bo na tym mi z perspektywy prezydenta zależy. W urzędzie miasta nie przyznają, z całym przekonaniem o tym mówię, lokali mieszkańcom radni. I nigdy tak nie było, bynajmniej za mojej tutaj obecności, za mojej kadencji. Są procedury, są przepisy, o których oczywiście państwo też doskonale wiecie, no wszystko musi dziać zgodnie z prawem i tak tutaj działamy, więc na pewno ta kontrola też, o wynikach tej kontroli państwa poinformujemy. Jeśli będziemy mieli ją przedłużyć czy wydłużyć o kolejny jakiś czasookres, też państwo dostaniecie taką informację. Na ten moment mam tylko dla państwa informację taką, że jesienią 2024 roku komisja rewizyjna, złożona m.in. z radnych, nie ustaliła żadnych nieprawidłowości, jeśli chodzi o przyznawanie mieszkań, z tym, że tam był też jakiś czasookres założony, nie wiem, pani prezydent, chyba 23 rok? Tak, w 23 roku. Także tutaj też była dość wąsko podjęta kontrola, ale jeśli trzeba, będziemy rozszerzyć, tak jak powiedziałem, na pewno to zrobimy. Zrozumiałe wystąpienie pana radnego, natomiast reakcja no, musiała nastąpić. W mojej ocenie jest to tylko i wyłącznie gra polityczna. Zresztą od kilku tygodni nadaktywny jest pan radny, który, no, tak jak powiedziałem wcześniej, reprezentował różne barwy polityczne. W tej chwili kolejne, rozumiem, kreuje kolejną swoją rzeczywistość, karierę. Nie chcę się odnosić do wystąpień wcześniejszych pana radnego, natomiast to, co się zadziało dzisiaj pod urzędem, no, wymagało natychmiastowej reakcji, dlatego też poprosiliśmy państwa dzisiaj jeszcze o spotkanie, bo no, nie może być też tak, że działamy na zasadzie domysłów czy jakiegoś prawdopodobieństwa. Jeśli macie państwo jakieś pytania, oczywiście jestem do dyspozycji.
1: To na tyle w tym magazynie. Zostańcie z Meloradiem Inowrocław. Do usłyszenia.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
1: Jakub Kozłowski, przed Wami magazyn reportera. Poezja, pamięć, przemijanie i życie na emigracji. Między innymi o tym rozmawiano podczas spotkania autorskiego z Dariuszem Zellerem w Inowrocławiu. Poeta, prozaik i dziennikarz opowiadał o swojej twórczości, własnej drodze artystycznej oraz najnowszym tomie pod tytułem, którego nie było. Co zdradził naszym słuchaczom? O tym już za chwilę.
5: Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie na wieczorze, a nawet można powiedzieć po południu literackim, późnym popołudniu literackim, z poetą, prozaikiem, dziennikarzem, na co dzień mieszkającym w Wielkiej Brytanii, Dariuszem Zellerem. Dzień dobry, Darku.
6: Dzień dobry, witam. Witam Państwa serdecznie. Bardzo miło.
5: Aż to jest ten moment. To jest ten moment, braw.
6: Drodzy Państwo, ja przepraszam, że przerwę na chwilę, ale jako, że pędzący rydwan czasu mnie chyba trącał swym skrzydłem częściej niż mojego rozmówcę, więc przejdźmy na tych, może.
5: Kuba, bardzo miło. Bardzo. Widzicie, jak wszystko przyjemnie idzie. Ja nazywam się Jakub Kozłowski i na co dzień pracuję w portalu KI24info i w Melo Radio Inowrocław. A moim gościem jest właśnie Dariusz Zeller. Dzisiaj, można powiedzieć, preludium i początkiem naszej rozmowy jest Twoja publikacja. Tytuł, już mnie sam tytuł zaciekawił, którego nie było. Tak było na materiałach, które mi podesłano. Darku, zacznijmy może tak naprawdę od końca. Kogo lub czego właściwie nie było? Tak właśnie, to jest bardzo ciekawy tytuł.
6: To jest świat, który nas otacza. Tak właściwie to, co teraz przechodzimy, to już jest przeszłość, czyli to, co nas spotkało i wszystko to, co jest przed nami, to jest właśnie to, co będzie nas troszeczkę też ograniczało. Ja tutaj w tej książce, w tej publikacji książkowej chciałem zawrzeć to, że ten świat, który mamy, ten we wspomnieniach, na zdjęciach, no to jest ten świat, który jest w nas oczywiście, ale ten świat, który już nie wróci, z tym, że to nie jest oczywiście opis negatywny, broń Boże, tylko no po prostu to jest nasza rzeczywistość, taka jaką jest i która zawsze była. Natomiast to jest kwestia tylko tego, jak do niego się, do tego czasu się odniesiemy. Ja tylko dodam, że ja dzielę akurat swój świat na dwa, czyli ten rzeczywisty i świat równoległy, który jest zawarty chyba w każdym z nas, tylko nie każdy z nas oczywiście odkrywa, ponieważ żyjemy w dobie wyścigu, tak można powiedzieć, brzydko mówiąc, wyścigu szczurów, no ale czasami warto się zatrzymać i spojrzeć w przeszłość na samych siebie, na naszych bliskich, na to, co nas kiedyś kształtowało i co ukształtowało.
5: A sumptem naszej rozmowy jest oczywiście Twoja twórczość, ale bardzo ciekawi mnie to życie pomiędzy Polską a Wielką Brytanią. Jak to
6: Przyznam szczerze, że od zawsze byłem taką niespokojną duszą. Ty chyba akurat... jeszcze przepraszam. Tutaj muszę podziękować Leonardowi, który zaprosił. Bardzo dziękuję, Leonardzie.
5: Tak, wielkie brawa. To jest miejsce na brawa.
7: I chyba, przyjemność po naszej stronie, gości.
6: I chyba mamy troszeczkę taką podobną duszę niespokojną, że no, lubimy gdzieś wyjeżdżać, lubimy coś poznawać. Pamiętam już lat mając kilkanaście, no oczywiście nie można było jeździć tak jak teraz, tylko chyba po krajach demokracji ludowej. Aczkolwiek no, dużo się jeździło wtedy samemu. Dodam tylko, w różne zakątki naszego pięknego kraju, pięknego zaznaczam. I oczywiście to się wiązało z wyjazdami też nad jeziora, czy do Jarocina, etc., etc. No ale często to były też wyjazdy może nie tyle artystyczne, co po prostu w kwestii poznawczej, żeby poznawać niektórych ludzi, których się zazwyczaj widziało tylko w telewizji, na przykład Herberta Różewicza, Ryśka Ridla, czy innych jeszcze znanych ludzi, tylko zaznaczmy, że jestem z Białegostoku, więc troszeczkę miałem dłuższą drogę, ale to też ukształtowało, że kilometry się nie liczą i czas się nie liczy, tylko wszystko to, co jest z nas, jest najważniejsze. I teraz wracając do Twojego pytania, troszeczkę łatwiej było oczywiście wyjeżdżając na długo, nie wiem czy na stałe, trudno to powiedzieć, z Polski. No oczywiście był taki sentymetr do tego miejsca i to, co nas, to co mnie, przepraszam, no troszeczkę przerażało, czy ja wrócę na pewno w to miejsce, które mnie akurat wychowało, ukształtowało. Wierzę głęboko, że tak, aczkolwiek jak na razie i tak mamy, przepraszam, jeszcze lepiej niż 30-40 lat temu, kiedy nie było tych telefonów komórkowych, kiedy no, były trudności i problemy z wyjazdami. Teraz nas dzieli właściwie, jeśli chodzi o Londyn, 2 godziny, więc nie jest to absolutnie żaden problem. Świat jest globalną wioską, więc te 2 godziny nie świadczą absolutnie o niczym. I wydaje mi się, że ludzie, którzy przynajmniej choćby na krótko wyjechali, tu chyba Leonard też się zgodzi, mają troszeczkę inną wizję postrzegania naszego kraju, ponieważ często my Polacy to jesteśmy, oprócz tego, że hipochondrykami, to też lubimy czasami ponarzekać, ale Uwierzcie mi Państwo, że Polska jest cudowna, Polska jest piękna. Jeśli ktoś nie widzi jej na co dzień, to no, jest zachłyśnięty. Przynajmniej ja mogę odnosić to do swojej osoby. Jest po prostu, to jest właśnie miejsce, z którego wyrośliśmy, z którego wyrosłem i do którego zawsze będę z sentymentem wracał. A czy kiedyś na stałe? I don't know. No to zobaczymy już.
5: Miejmy nadzieję. Czas pokaże, jak to się mówi. Darku, pojawia się myśl w opisie tego tomu, że książka wyrasta z doświadczenia utraty, ale nie tej nagłej i dramatycznej, tylko właśnie tej codziennej i niezauważalnej niemal. Co dla Ciebie to oznacza? Co dla Ciebie oznacza ta powolna utrata?
6: Powolna utrata to znaczy wszystko to, co dotychczas było w moim życiu, to, co mnie budowało, jest przeszłością po prostu, ale przeszłością tą pozytywną, ponieważ jeśli budujesz swój charakter, budujesz swoje jestestwo na podstawie tego, co było, oczywiście kwestia poszukiwawcza tutaj jest niezwykle istotna na przyszłość, natomiast jeśli znalazłeś tę ścieżkę, drogę, czy drogi, czy cel w swoim życiu, to nieważne już jest w tym momencie, co jest tym celem, czy to jest poezja, czy kultura i sztuka, czy to inne dziedziny życia. Na pewno trzeba, jak jeszcze raz wspomnę, obrócić się troszeczkę w przeszłość, aczkolwiek widzieć to, co przed nami jeszcze jest, więc czasami trzeba tę grubą kreskę niestety postawić i iść dalej po prostu.
5: A czasami też trzeba ją wymazać przez niektóre doświadczenia, które nas spotykają.
6: Wiesz co, Kuba, zgodzę się z Tobą, aczkolwiek chyba nie do końca też, tak? Ponieważ warto, no, brutalna prawda, warto się uczyć na błędach cudzych, ale umówmy się, no kto się uczy na cudzych błędach, prawda? Zazwyczaj na swoich to robimy i no i tak jest po prostu.
5: Piszesz o rzeczach, miejscach i ludziach, którzy nie znikają nagle, ale właśnie stopniowo wykruszają się z naszej pamięci. Co było tym pierwszym impulsem do napisania tego tomu? To jest bardzo ciekawa myśl. To też pokazuje, przepraszam, że Ci przerwę, to co z Anią rozmawialiśmy przed jeszcze naszym wywiadem, że właśnie pandemia wykruszała ludzi z naszych znajomych, z naszej pamięci stopniowo znikali.
6: Ale tutaj właśnie dobrze, że nawiązałeś do pandemii, ponieważ są dziedziny sztuki, w których no niestety artyści nie mogli działać kompletnie, no dajmy na to teatry, filmy i tak dalej. Natomiast jeśli chodzi o ludzi, którzy piszą, czy no właśnie tym się zajmują, czy malują, jak Leonard, no mieli, wydaje mi się, że to był dobry akurat czas. Ja wiem, że to dziwnie brzmi, ale właśnie wtedy mieliśmy ten zastój. Mogliśmy się zatrzymać, mogliśmy więcej poświęcić na pisanie, malowanie, na tworzenie niż wcześniej. Bo oczywiście każdy z nas, no taka jest brutalna prawda, pracuje, żeby mieć na rachunki, etc., etc. No ale w tym momencie akurat ten zastój kilkunastomiesięczny był pozytywny. Przynajmniej w moim akurat w moim przypadku, ale tak jak rozmawiam często z różnymi ludźmi podczas swoich spotkań, myślą właśnie też podobnie. I to jest no, taka brutalna prawda, ale no cóż, ale inaczej, nie chciałbym do tego już wracać.
5: O. Jak powiedział pewien pan prezydent, są plusy dodatnie i plusy ujemne.
6: Tak, pamiętamy tego pana.
5: Ile w tych wierszach, które też leżą na naszym stoliku i do których też wrócimy, jest twojej własnej biografii, a ile właśnie tej kreacji poetyckiej? Gdzie przebiega nimi ta granica między nimi?
6: Granica jest ulotna, oczywiście, ale to więcej jest mnie, oczywiście, mojej kreacji. Natomiast oczywiście, tak jak wspominałem, że mam ten świat równoległy, więc potrafię się odnaleźć bardziej w tym drugim świecie najczęściej. Dam taki przykład. Kiedyś już komuś to powiedziałem, że w przeciwieństwie na przykład do Wisławy Szymborskiej nie umiem na przykład dla przykładu pisać o leżącym na stole widelcu. Dla mnie to nie jest namacalne, ale oczywiście chylę czoła przed takimi mistrzami, mistrzyniami. Natomiast ja muszę to czuć, widzieć, mieć to coś w zasięgu dłoni, ręki albo przynajmniej swojej percepcji.
5: Tak, artyści bardzo różnią się od siebie tym, że właśnie inaczej postrzegają tą sztukę.
6: Ale to jest piękne. To właśnie na tym to polega, ponieważ gdybyśmy byli wszyscy tacy sami, jednakowi, no to byłoby to troszeczkę smutne. To widać zresztą na co dzień również, prawda? Troszeczkę nas dzielą niektóre sprawy, niektóre bardziej, niektóre mniej. Natomiast wydaje mi się, że akurat w tym przypadku, jeśli chodzi o wartości sensu stricte artystyczne, no to jest tylko i wyłącznie plus. Tylko pamiętajmy, żeby nie płynąć z prądem. Czasami pod prąd trzeba.
5: kiedyś widziałem takie spotkanie, na którym był Krzysztof Zanussi, Andrzej Wajda, Agnieszka Holland i oni mieli zupełnie inne perspektywy na niektóre produkcje, ale
6: potrafili... I dlatego są tacy wielcy.
5: Potrafili się wzajemnie dogadać i też o tym porozmawiałem z panem Krzysztofem Zanussim, bo miałem przyjemność z nim rozmawiać. To właśnie to poruszyłem, to mówi, i wie pan co? Pan mówi, jeszcze jest młody, to pan tego nie odczuwa, ale ta różnica, te subtelne różnice w ludziach właśnie są piękne, bo pokazują to, że poprzez nie właśnie docieramy do tej symbiozy.
6: To ja muszę tutaj państwu dodać, że to był 5 lipca, londyńskie spotkanie autorskie, które prowadzę od 4 lat. Miałem na nich 85-letniego aktora Jacka Domańskiego, który studiował z Danielem Obryjskim, grał u wszystkich tych reżyserów, których wymieniłeś teraz, Kuba, i właśnie powtarzał to samo. Oczywiście, jako że ma 85 lat, z niejednego pieca jadł chleb, no od takich mistrzów można tylko i wyłącznie się uczyć. No i to są święte słowa. To są święte słowa, to co powiedziałeś. To, co nas różni, może oczywiście nas też łączyć. To nie jest tylko kwestia tego naszego podejścia do świata, tylko naszej postawy życiowej.
5: Wracając do twojej emigracji do Wielkiej Brytanii, czy dopiero po wyjeździe i po powrocie kilkunastu latach zaczynamy dostrzegać w miejscach, które były dla nas zupełnie czymś zwyczajnym, takie coś specjalnego, co nas zatrzymuje, co wyróżnia te miejsca?
6: Ja to bym chciał, żeby każdy tak podchodził do tego. Natomiast no niestety, no, żyjemy w takim, a nie innym świecie, że coś dla duszy, coś dla ciała. Chylę czoła przed tymi, którzy jednak chcą poszukiwać coś dla duszy, i dla tych osób wszystko jedno akurat, gdzie by się nie odnaleźli, no to będzie zawsze wartość dodatnia. Natomiast jeśli żyjemy tylko i wyłącznie z dnia na dzień coś, aby mieć coś dla ciała, no to niestety tutaj to akurat to, co wspomniałeś przed chwileczką, no nie będzie aktualne, ale wierzę głęboko. My mamy taką polską duszę romantyczną, że większość z nas jednak no, tęskni za tym, co było, tęskni za tym też, co będzie poniekąd, ponieważ tacy jesteśmy, no po prostu jako Polacy, jako ludzie, a Polska nas chyba wychowała odpowiednio, przynajmniej w większości. No jestem takim, jestem pozytywnie nastawiony do tego, co się dzieje na przykład wśród młodych ludzi teraz. Spotykam się z nimi, częstokroć też wymieniam z nimi poglądy lub uczę historii czy literatury, i jest to rzecz

0: Człowiek bez znajomości historii nie będzie umiał budować przyszłości. To już od dawna jest powiedziane. Często to się odnosiło do lat, no niestety, wojennych, ponieważ niektórzy postrzegają, że to, co było, to było. Nie warto o tym mówić. Nie zgodzę się absolutnie z tym, ponieważ, jak to mówią wielu wspaniałych ludzi, chociażby Jan Paweł II, bez znajomości historii no nie stworzymy odpowiedniej przyszłości.
1: W omówieniu twojego tomu, które dostałem od Leonarda, przygotowując się do rozmowy, pada bardzo ciekawe zdanie. Pamięć staje się przestrzenią bardziej realną niż rzeczywistość. Zgadzasz się z omówieniem twojego tomu?
0: Zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak. Właśnie to nas różni od innych, że potrafimy wyciągać wnioski z tego, z tego postrzegania naszego świata. No i wierzę głęboko, że będziemy się uczyć na tych błędach, ale mówię innych niż swoich, i będziemy umieli budować sami siebie, ponieważ zacznijmy od siebie, a dopiero później wymagajmy tego od innych. No niestety teraz w dobie tych mediów społecznościowych chyba jest to troszeczkę, stoi teraz troszeczkę na głowie.
2: To na tyle w tym magazynie. Zostańcie z Meloradiem Inowrocław.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
2: Jakub Kozłowski, wracamy z kolejnym magazynem reportera. Literatura, pamięć i życie na emigracji były głównymi tematami spotkania autorskiego z Dariuszem Zellerem w Inowrocławiu. Poeta, prozaik i dziennikarz opowiadał o swojej twórczości, własnej drodze artystycznej oraz najnowszym tomie pod tytułem, którego nie było. Spotkanie odbyło się na ulicy Farnej 6 w Leonard Gallery. Jak to wyglądało? Posłuchajcie sami. Tylko w Meloradiu Inowrocław.
0: Natomiast wierzę głęboko, tak jak mówiłem, spotykając się z młodymi ludźmi, że ten świat, który będzie, to będzie piękniejszy świat od tego, który teraz jest. Dlatego jest tytuł mojego tomu, którego nie było, ale który będzie.
1: To jest przepiękne zdanie, które też nawiązuje poniekąd do piosenki Man in the Mirror.
0: Tak.
1: If you wanna make a change, tak. Look in the mirror.
0: Tak.
1: Spójrz przede wszystkim na lustro, spójrz na siebie i zacznij od siebie.
0: Dokładnie, zgadzam się, Kuba, z tobą w 100%.
1: To jest ciekawe w twoich publikacjach, co mnie też skłoniło do pewnej refleksji, bo wiadomo, po latach ludzie pewne rzeczy pamiętają tak, jak chcą pamiętać, a nie tak, jak...
0: Pamięć jest zawodna, tak.
1: Na ile możemy właśnie tej własnej pamięci ufać, twoim zdaniem?
0: Nie ma trudnych pytań, są trudne odpowiedzi. Tak. To jest właśnie jedno z nich. Natomiast na ile możemy ufać? Na ile możemy ufać sobie przede wszystkim, ponieważ mówię to dlatego, że to jest właśnie budowa nasza, naszej struktury człowieczej. Jeśli potrafiliśmy się odnaleźć w najbardziej prostych rzeczach, no to stawiajmy sobie kolejne cele. Kolejne przeszkody są po to, żeby je pokonywać przede wszystkim. No i nasza pamięć potrafi być zawodna, ale właśnie po to jest kultura i sztuka, żeby jednak tę chwilę obecną zawrzeć, czy to w formie obrazu, czy to w formie słowotwórstwa, jakkolwiek to nie brzmi. I wydaje mi się, że to jest właśnie, taka jest rola twórców. Ja nie mówię tutaj artystów, ponieważ też założyłem w Londynie takie stowarzyszenie autorów i twórców polskich w Wielkiej Brytanii. Celowo pomijając słowo jeszcze art, ponieważ większością ludzi, z którymi rozmawiam, z którymi się spotykam, oni nie chcą siebie nazywać nawet artystami, oni po prostu tworzą. Z czego to wynika? Oni nie kończyli też żadnych uczelni sztuk pięknych i tak dalej. Oni po prostu mają to z siebie i najpiękniejsze jest to, jak mogę odkryć, albo ci ludzie właściwie sami odkrywają sobie tę pozytywną cechę, żeby właśnie umieć tę chwilę obecną zawrzeć w formie sztuki. To jest najpiękniejsza nauka i najpiękniejsze, co mogło mnie dotychczas spotkać.
1: A pamiętasz formę sztuki, która wywarła na tobie największe wrażenie? Nie mówimy o samej poezji, ale może o muzyce, o obrazach.
0: To odniosę się do tego w ten sposób, że tak właściwie to ukształtowała mnie też muzyka, ale muzyka oczywiście z tekstem, co jest nieodłączne, przynajmniej dla mnie, chociaż we współczesnej muzyce, sam wiesz, że
1: bywa
0: to
1: różnie.
0: Wygląda, bywa różnie. No i właściwie to się zaczęło od tych wyjazdów w wieku nastu lat nad jeziora, po prostu na ogniska, śpiewało się, zazwyczaj oczywiście połowa lat 80., czyli Edward Stachura plus jeszcze kilku innych znanych poetów. Po nica do kłębka powolutku dochodziłem do tego, że no jest to wspaniała przygoda i początki to były jak 100%

0: To chyba u innych pisało się do tak zwanej szuflady, no ale na tym też się budowało troszeczkę swój warsztat, chociaż przyznam szczerze, że najpiękniejsze było to, że oczywiście skupiałem się na muzyce, żeby nie było, chociaż przystanąłem na harmonijce ustnej, co też jest zresztą przyjemne, bo...
1: Oczywiście, że tak.
0: Tak, ale akcent zawsze kładłem na tekst, na wersję pisaną i to było, to były takie początki akurat. Dlaczego to mówię? Dlatego, że w pewnym momencie skierowałem się, to zaznaczam, że to nie było oczywiście czasy komórek, nie było czegoś takiego. Miałem swoich dwóch mistrzów, Jana Lończuka świętej pamięci i Jerzego Binkowskiego, do których wychodziłem kilometry, dosłownie kilometry. Oni mieli cierpliwość straszną do mnie, ponieważ patrząc na to, co pisałem wcześniej, to no, musieli mieć dużo cierpliwości i dobra, i miłości w sobie, dlatego chciałbym teraz oddać młodym ludziom to, co sam uzyskałem od nich, żeby to postrzeganie przez nich, przez tych młodych ludzi było odpowiednie, tylko że zaznaczam, że to są teraz troszeczkę łatwiejsze i trudniejsze czasy, bo o ile ja musiałem te kilometry wyrobić do nich i liczyć na ich dobro, na ich cierpliwość, o tyle teraz media społecznościowe tę drogę skracają, ale to, co zawsze mówię, żeby nie opierać się, broń Boże, na relacji czy na opiniach w mediach społecznościowych, ale to już jest inny temat zupełnie.
1: No, media społecznościowe, wydaje mi się, zakończyły kilka karier przedwcześnie.
0: Zdecydowanie tak. Tam można być inkognito, mówić coś bez imienia, nazwiska. Natomiast w szczególności ludzie, zazwyczaj no, ludzie zajmujący się sztuką, ja nie mówię tutaj młodzi czy starzy, no, to są troszeczkę bardziej wrażliwi. No i można bardzo łatwo skrzywdzić lub po prostu to, co przed chwilą powiedziałeś, zakończyć czyjąś być może piękną karierę.
1: Tak, niektórzy nie mają tego dystansu, który... Wydaje mi się, że w obecnej dobie mediów społecznościowych powinno mieć więcej osób niż ma.
0: No i spójrz, a my jesteśmy od tego właśnie, Kuba.
1: No właśnie, my jesteśmy od tego i ci wszyscy ludzie tutaj mają dystans.
0: Drodzy Państwo, muszę powiedzieć, bo Kuba jest dziennikarzem, ja również jestem dziennikarzem
1: do tego jeszcze
0: w dużej mierze radiowym, także wiemy, a i oczywiście też działamy w mediach społecznościowych, więc wiemy to nie z teorii, ale z praktyki, prawda?
1: Oczywiście, tak. Że tak. Trzeba być obecnym, ale też trzeba być obecnym w dobrym smaku, czyli nie pokazywać, znaczy to jest moje zdanie, nie pokazywać, co się dzisiaj pije rano albo co się je na śniadanie 24 na dobę,
0: no, jesteś...
1: a w dobrym smaku pokazywać to, co się robi.
0: Jesteś marzycielem, ale o, tak,
1: no,
0: zgodzę
1: tak,
0: się z tobą.
1: Troszeczkę tak.
0: Ja to mogę sobie
1: tak.
0: Powiedzieć, że jestem kipisem, podobnie jak zresztą jak Leonard chyba, ale ty jesteś marzycielem.
1: Bardzo.
0: I chwała tobie.
1: Bardzo.
0: Bądź taki zawsze.
1: Darku, przejdziemy do... tego człowieka pomiędzy, bo pojawia się ten motyw człowieka pomiędzy, trochę między miejscami, przestrzeniami, ale też między, wydaje mi się, wersjami, swoimi wersjami samego siebie. Czy ty też jesteś troszeczkę człowiekiem pomiędzy?
0: Zdecydowanie tak, oczywiście, że tak. Myślę, że każdy z nas jest po części, jedni bardziej, drudzy mniej, jedni bardziej to zauważają, inni mniej, jedni w ogóle mogą nie zauważać tego, patrząc na świat współczesny, mogą się skupiać na innych walorach, bardziej powiedzmy sobie takich przyziemnych, no ale zdecydowanie tak, no każdy z nas jest w drodze pomiędzy punktem A a punktem B, natomiast jak postrzega tę drogę i w jaki sposób, czy ją określa, czy nie określa, no to już jest kwestia indywidualna każdego z nas, no ale właśnie tutaj wielkie brawa dla takich osób jak Leonard, że potrafią tę chwilę, którą mają w tym momencie uwiecznić w ten, a nie inny sposób, ponieważ to jest właśnie kultura, to jest nasza kultura, a my, tak jak wspominałem, Polacy marzymy się poszczycić tą duchowością od pokoleń, od wieków nawet można powiedzieć, więc możemy dużo powiedzieć na ten temat i nie mamy się absolutnie czego wstydzić.
1: Duchowością, patriotyzmem.
0: Mieszkając za granicą, wiem coś o tym, więc absolutnie jestem dumny z tego, gdzie się wychowałem, gdzie się ukształtowałem i Polska i kultura polska zawsze będzie w moim sercu.
1: A jak właśnie reagują Anglicy, jak mówisz, że jesteś z Polski? O! Wałęsa,
0: to zależy. No wiem, Wałęsa, kiełbasa, tak? Wódka. Nie, to troszeczkę się zmieniło, przyznam szczerze, ponieważ nie tylko Anglicy, ale oni odkrywają dopiero Polskę, bo dla nich, no, podobnie jak dla innych nacji zresztą w Europie Zachodniej, Polska to był taki zacofany kraj i właściwie większość z nich dalej tak uważa do momentu, kiedy sami nie dotkną tej polskości. No jak przyjadą, to już całkiem są zachwyceni tym wszystkim, co się dzieje, nie tylko Krakowem, zaznaczam. ale no właśnie, my pokazujemy, że można żyć inaczej, bezpieczniej, częstokroć. Przecież wielu Anglików przenosi się teraz do Polski, nie tylko zresztą Anglików, i dla nich to jest coś pięknego, a może powiem teraz bardziej przyziemnego, absolutnie. Zwykłe polskie sklepy nawet różnią się tym od wszystkich innych, że jest wszystko na swoim miejscu, czysto, pięknie, i o ile 20 lat temu, to właściwie to 100% tylko Polacy tam przychodzili, teraz tak pół na pół. Oni poznają, że jednak no my nie jesteśmy takimi zacofanymi, takim zacofanym ludem, że jednak potrafimy dbać o innych, że mamy piękną historię. Tutaj to już na inną odpowiedź, bo tu mogę troszeczkę też...
1: Prosimy bardzo, mamy czas.
0: Ponieważ no właśnie, są takie proste rzeczy, których oni nie zauważali. Oni nas traktowali jeszcze do niedawna jako może tanią siłę roboczą, to może zbyt brutalnie, ale no jako ludzi, którzy no jednak nic sobą tak większego nie reprezentują. Oczywiście pomijając kilka znanych nazwisk najbardziej, ale przyznam szczerze, że ostatnimi czasy jest to coś pięknego, ponieważ tuż po przyjeździe, po 2004 roku, kiedy Europa się otworzyła na te nowe kraje, między innymi na Polskę, no to jednak wyglądało to inaczej. Ci, którzy przyjeżdżali jeszcze wcześniej, mówili, że na przykład na ulicy wstyd było powiedzieć coś po polsku. No teraz oczywiście już sytuacja jest diametralnie inna, ale to jest właśnie piękne, że z roku na rok to się zmienia na plus. Zdecydowanie na plus. No ma to oczywiście też inny wątek, ale o tym akurat może nie będziemy mówić, bo zejdziemy troszeczkę na sprawy emigracyjne, politykę i tak dalej.
1: I to jeszcze mamy kilka spotkań na pewno przed nami pasjonujących, tak. Ale też wydaje mi się wpłynęło na trochę na tą opinię żelazna kurtyna, pod którą byliśmy tyle lat.
0: No właśnie, tylko na kogo właśnie. To gorzej wpłynęło, bo teraz możemy powiedzieć.
1: Teraz oczywiście. Jesteśmy w takim miejscu, że możemy to pytanie zadać.
0: Zdecydowanie tak, ale tutaj wielki, wielki plus dla nas jako społeczeństwa, jako dla narodu, to, że potrafimy się zawsze jako Polacy odnaleźć i potrafimy radzić sobie w przeciwieństwie do innych. Mówię to z całą powagą, ponieważ możemy być dumni. Polak, jeśli nawet czegoś nie będzie potrafił wykonać, czy nie będzie potrafił zrobić, będzie się uczył. I to jest właśnie ten plus. To zaznaczam, że to nie chodzi tylko o Wielką Brytanię, ponieważ jak jeździłem na spotkania czy w Wiedniu, w Rzymie, w krajach Beneluxu, w Belgia, Holandia, wszędzie mniej więcej jest podobnie. Także możemy być dumni z tego, jacy jesteśmy. Oczywiście mamy swoje wady, zalety, ale kto ich nie ma?
1: Oczywiście, kto ich nie ma. Tom otwiera Wolna Republika Marzeń. Dlaczego właśnie ten utwór miał być początkiem całej publikacji?
0: Dlatego, że chciałem tutaj na samym wstępie, tak podobnie jak tutaj w przedostatniej mojej książce Nauka czytania pamięci, tam z kolei to się zaczyna od słów Kiedy mówię poeta, żeby wprowadzić czytelnika w ten świat równoległy, w mój świat równoległy, więc to jest oczywiście może troszeczkę górnolotne, może takie marzycielskie, ale z drugiej strony no troszeczkę uduchowienia chyba też nikomu nie zaszkodzi, a to, co tutaj piszę w tych pierwszych słowach tego wiersza, no właśnie pokazuje ścieżkę, którą będzie później czytelnik podążał. Więc to jest takie ukierunkowanie drugiej strony na to, co może być później zawartości.
1: Piszesz tam o odmowie chodzenia na skróty. Co dla ciebie właśnie oznacza to niechodzenie na skróty? Nie tylko w literaturze, ale też w życiu naszym codziennym.
0: To jest odwaga cywilna, żeby te przeszkody, które nas spotykają, pokonywać, bo one po to są przede wszystkim, a na skróty chodząc nic, tak przynajmniej mam taką nadzieję, że nie doświadczymy tego, co powinniśmy doświadczyć, czyli oczywiście bólu, oczywiście radości, oczywiście westchnień, oczywiście spojrzeń. Wszystko, co nas czeka, to nas właśnie buduje. Ja po raz kolejny to powtarzam i wiem, że tak jest. No, na własnym doświadczeniu mogę to powiedzieć. I dlatego mówię, że to chodzenie na skróty nas ogranicza z wielu przeżyć, które są niezbędne do tego, żeby móc normalnie funkcjonować, stawiać czoła kolejnym, nie tylko przeszkodom, ale po prostu rzeczywistości tej, która jako jest. Natomiast ta rzeczywistość, która będzie, no mam nadzieję, że może być tylko i wyłącznie piękniejsza, ale tylko wtedy ona taka będzie, kiedy my sami od siebie zaczniemy budowanie tego świata przyszłego.
1: bardzo często, ja teraz tak uproszczę do tej właśnie drogi na skróty i drogi, którą powinniśmy podążać, bardzo często ludzie wybierają tą pierwszą, bo się boją ze strachu, a idąc tą właściwą mogą przeżyć miliard innych.
0: Wiesz co, boją się albo po prostu są na tyle wygodni. Zauważ, że świat kształtuje nas teraz jako ludzi bardziej wygodnych. Mamy wiele rzeczy, których kiedyś nie było. My kiedyś musieliśmy sobie radzić w różnych dziedzinach życia w sposób bardziej, powiedzmy sobie, prosty, prymitywny, nie wiem, jak go zwał, to go zwał. Natomiast teraz wszystko mamy w zasięgu ręki. Tylko czy na pewno o to chodzi? Oczywiście, że wszystko jest dla ludzi. To jest rzecz jasna i oczywista. Natomiast wydaje mi się, że odrobina tego wysiłku nikomu jeszcze nie zaszkodziła. Trzeba jednak stawić czoła temu, co nas otacza.
2: To na tyle w tym magazynie. Zostańcie z nami.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
2: Jakub Kozłowski, przed wami magazyn reportera. Poezja, pamięć, przemijanie i życie na emigracji. Między innymi o tym rozmawiano podczas spotkania autorskiego z Dariuszem Zellerem w Inowrocławiu. Poeta, prozaik i dziennikarz opowiadał o swojej twórczości, własnej drodze artystycznej oraz najnowszym tomie pod tytułem, którego nie było. Co zdradził naszym słuchaczom? O tym już za chwilę.
0: Patrzymy i żyjemy czyim życiem, czyjeś rzeczywistością. Każdy ma swoją własną percepcję i własne postrzeganie świata. Każdy ma swoje własne horyzonty. No tyle tylko, że trzeba czasami pokazać, brutalnie mówiąc, palcem, zrób to, postaraj się, spróbuj. Jeśli nie spróbujesz, to nie odnajdziesz.
1: Jak to małe dziecko, jak nie dotkniesz, to się nie oparzysz. Nie?
0: Dokładnie.
1: Nie będziesz wiedział, że nie masz dotykać czajnika. No,
0: dokładnie, pięknie to powiedziałeś.
1: W interpretacji tomu pojawiają się mocne nazwiska filozoficzne. Heideggera, Sartre, no Sartre, bardzo mocne nazwisko. Na ile właśnie ta filozofia wpływa na twoje pisanie? Ile właśnie ich samych jest w twojej twórczości?
0: Wiesz co, zacznijmy od Heideggera. Heidegger powiedział, że życie jest drogą ku śmierci, wolnym zabieraniem. Czyli taka brutalizacja tej filozoficznej myśli, ale tak jest. Właśnie ostatnimi czasy rozmawiałem z panią profesorą pewną i no właśnie ona dostrzegła w tym, co pisze właśnie Heideggera, ale z drugiej strony, jeśli chodzi o malarstwo tutaj już chylę czoła przed Leonardem, ja z kolei się odnajduję bardziej u Hieronima Boscha, Albrechta Dürera, czyli to też no nie są to piękne pejzaże, to nie jest Wyspiański bynajmniej, tylko w każdym z nich są zawarte jakieś zagadki, jakieś właśnie są takie niuanse, które trzeba odkryć. Tak jak w naszym życiu. Wszystko, nie wszystko jest piękne, ładne, a wszystko, co nas spotyka, nawet te negatywne rzeczy, możemy jednak obrócić na tę stronę pozytywną. Tak właśnie jest wbrew pozorom u Hieronima Boscha, któremu zadedykowałem tutaj dwa wiersze, tak właściwie nawet.
1: A o tym Sartrze, co byś powiedział. Bardzo ciekawe właśnie to drugie nazwisko.
0: Wiesz co, to jest właśnie na tej samej zasadzie, którą teraz powiedziałem, że są ludzie, znamy przynajmniej ludzi z historii, którzy określali nasze dziedzictwo, nasze jestestwo na to, jakimi ludźmi byliśmy kiedyś, jakimi ludźmi możemy być w przyszłości, jakimi ludźmi jesteśmy teraz. Jeśli chodzi o tę osobowość, no właśnie on zrobił to w taki sposób, który do mnie akurat trafia. Ja nie mówię, że do Państwa musi też trafiać, ale od tego mamy swoją wizję postrzegania rzeczywistości, żeby się odnaleźć w tym. I o ile jedni do nas łatwiej mogą trafiać, drudzy trudniej, to tak czy inaczej, to o czym wspomniałeś, trzeba budować siebie w oparciu o znajomość faktów, o znajomość dziejów, znajomość historii, znajomość literatury. Nic nie pójdzie, tutaj na skróty nie pójdziemy. Jeśli pójdziemy na skróty, to nie poznamy tego po prostu. Nie poznamy Sartra, nie poznamy Boscha, nie poznamy Heideggera, nie poznamy innych ludzi. To jest po prostu to, że skoro jesteśmy tu i teraz, no to musimy postarać się zbudować nie tylko już siebie, chociaż od siebie zaczynamy zawsze i dlatego są książki, dlatego są obrazy, no ale właśnie po to, żeby móc coś przekazać innym. No bo my jesteśmy tu i teraz, oczywiście, no ale kiedyś to będzie właśnie na zasadach, którego nie było. Więc musimy pozostawić coś potomnym.
1: Też chodzi o doświadczenie i to pozytywne i negatywne, które nas kształtuje każdego dnia.
0: Ale rzeczywiście, że tak. No, świat nie jest piękny, ale też nie jest brutalny, nie jest czarny, tylko i wyłącznie zaznaczam, bo potrafi być.
1: Co jest ważniejsze dla ciebie? To, co sam chcesz pokazać w wierszu, czy to, co czytelnik sam odkryje zinterpretuje.
0: Pytanie bardzo dobre, natomiast osoba, która cokolwiek tworzy, zaznaczam, oczywiście opinia drugiej strony jest bardzo ważna, bardzo istotna, to jest rzecz jasna, natomiast absolutnie nie można tworzyć z myślą taką, żeby się przypodobać komukolwiek, ponieważ nie oddamy w tym momencie własnego serca, własnego ducha, własnej wizji postrzegania rzeczywistości taką, jaką my postrzegamy. A w ten sposób też nie trafimy do tej grupy odbiorczej, na której nam też zależy, czyli do osób, które mają podobną wizję, podobnie patrzą na świat, podobnie patrzą na różne mechanizmy, które nas kształtują i którymi się posługujemy na co dzień. I tylko i wyłącznie, kiedy jesteśmy szczerzy, znów tutaj ta droga na skróty.
1: I pojawia się cyklicznie w naszej rozmowie.
0: Dokładnie. Nie ma czegoś takiego. Po prostu musimy być sami szczerzy ze sobą. Jeśli jesteśmy szczerzy z sobą, to inni będą też nas tak traktować.
1: Jesteś poetą, prozaikiem, ale również dziennikarzem. Jak te trzy sposoby posługiwania się słowem ze sobą współistnieją? Czy ten dziennikarz przeszkadza poecie, czy pomaga?
0: Zacznę od tego, że dawno, dawno temu, a może całkiem niedawno, ale dobrze, to nie są smerfy.
1: Odległej galaktyce.
0: Tak. Jak każdy, zastanawiałem się, co można w życiu robić, żeby, może właśnie, żeby robić to, co się lubi. A że od zawsze lubiłem pisać, zawsze jakoś tak przy mnie to było. Malować nie umiałem, zaznaczam Leonard. Kiedyś jak w czwartej klasie narysowałem bociana, pani pochwaliła, że ładny samolot, to już wiedziałem, że moja kariera w tym kierunku to raczej nie pójdzie. Natomiast jeśli chodzi o samopisanie, chciałem związać jedno z drugim. Oczywiście pisałem, w Białymstoku jeszcze kurier poranny i tak dalej, wiadomości sportowe, koszykówka, a jakże. I tak ponica do kłębka. I właśnie tutaj to, o czym rozmawialiśmy chyba też, żeby być dziennikarzem, trzeba było poświęcić troszeczkę życia, czyli nauka, studia, różnorakie praktyki.
1: Nie tylko posiadanie telefonu.
0: Dokładnie. W tych czasach, jak patrzę na przykład na Facebook, większość z Państwa na pewno ma, każdy może być kim chce, ale w Facebooku zaznaczam. Kiedyś się mówiło, że papier przyjmie wszystko. Teraz internet przyjmie wszystko i można tylko chcieć, oczywiście, że chcieć to móc, ja to rozumiem. Natomiast to nie chodzi tylko o zawód dziennikarski, tylko żeby być w tym fachu dobrym, trzeba jednak właśnie te kilometry zrobić, trzeba dziesiątki kartek zapisać, trzeba godziny spędzić przy mikrofonie, o czym zapewne wiesz. I w tym właśnie się odnalazłem. Ja przyznam szczerze, przez długi czas byłem dziennikarzem piszącym, ale tutaj też muszę Państwu powiedzieć ze smutkiem, ponieważ kiedyś się liczyły dłuższe teksty, jeśli chciało się opisać bitwę, opisać cokolwiek, wstęp, rozwinięcie, zakończenie, lead, oczywiście odpowiedni tytuł, mogły być to teksty wielostronicowe. Teraz nikt tego w ten sposób nie robi. Wystarczy wejść chociażby na Facebooka, ten tekst przeczytasz w 2, 3, 4 minuty i ludzie wtedy wchodzą. Jeśli jest coś dłuższego, niestety ludzie wtedy nie czytają tego. Ja mówię to z ubolewaniem, ponieważ to właśnie pokazuje, że nie zawsze ta zmiana idzie ku lepszemu. Że jeśli chodzi o dziennikarstwo, to fajnie jest oczywiście pracować w tym zawodzie, bo poznajesz nowych ludzi, możesz innych nauczyć troszeczkę postrzegania. Może nauczyć to za dużo powiedziane, ale pokazać niektóre mechanizmy, niektóre rzeczy, sytuacje, zdarzenia w sposób piękny. Natomiast to jest troszeczkę takie uproszczenie, to co teraz się dzieje. Ale właśnie, łatwo teraz powiedzieć, my jesteśmy dziennikarzami, łatwo to powiedzieć, że tak powinno to wyglądać, ale to tak niestety nie wygląda i to nie chodzi tylko o polskie media. To jest po prostu kierunek, który akurat jeśli chodzi o nasz zawód jest nie do końca prawidłowy, tak mam wrażenie takie.
1: Też bardzo wiele osób opacznie rozumie dziennikarstwo.
0: Tak, zdecydowanie, ponieważ w Polsce, nie tylko w Polsce, przepraszam, jest to pokazane jako piąta siła, no, czyli piąta władza tak zwana. Natomiast te media, które są gdziekolwiek poza granicami, Poloninen media, chociaż ja nie lubię tej nazwy Poloninę Polskie, media poza granicami kraju, mają inną rolę zupełnie. My nie będziemy stanowić o tym, jak mają ludzie postrzegać rzeczywistość, tylko mamy troszeczkę inne zadania, czyli przede wszystkim pomoc naszym rodakom, tym społeczeństwom, środowiskom lokalnym. I to jest troszeczkę coś innego, chociaż wiele osób no, myli to jedno z drugim, ponieważ wydaje się im, że media, tak jak jeszcze do niedawna, mogą wszystko zrobić. No, mogą oczywiście, ale co najwyżej spaczyć czyjś światopogląd na różne sytuacje.
1: Bardzo często
0: to jest złe.
1: Ta czysta woda nie jest czystą wodą bardzo często.
0: Zdecydowanie tak.
1: Media, dziennikarstwo, dobre dziennikarstwo wymaga konkretu, rzetelne dziennikarstwo wymaga
0: rzetelne
1: konkretu. Ale poezja bardzo często zostawia ten margines niedopowiedzenia. Jak ty łączysz te światy, ten język poetycki, dziennikarski?
0: Nie łączę.
1: Da się w ogóle go jakoś pogodzić w twojej głowie?
0: Jedyne, co łączy mnie tutaj jedno z drugim, to słowo niekoniecznie pisane, bo pracując w radiu, to jest słowo mówione. To tak, to łączy. Natomiast to, co właśnie powiedziałeś przed chwilą, że trzeba zostawić troszeczkę niedopowiedzenia. To znaczy nie traktujmy odbiorcy jak idioty, bo każdy ma oczywiście rozum, ale trzeba troszeczkę taki system kija marchewki zastosować, żeby ta osoba sama do niektórych wniosków doszła. Nie można pisać wszystkiego czarno na białym, chociaż oczywiście to też jest jeden z kierunków szczególnie współczesnej poezji, jak to niektórzy profesorowie uczą wciąż na studiach, chociaż ja się nie zgadzam z tym osobiście. Natomiast no właśnie, trzeba tę furtkę troszeczkę zostawić.
1: Czy to pisanie otwarte o przemijaniu z wiekiem staje się trudniejsze czy łatwiejsze z perspektywy właśnie tych miejsc,
0: znaczy, które ja uważam, że jeszcze wszystko, co najlepsze przede mną, zaznaczam. Ja się nigdzie nie wybieram, absolutnie. Łatwiejsze. Ale nie, to może powiem inaczej. To nie chodzi, czy łatwiejsze, czy trudniejsze, ale jesteś w tym momencie bardziej wiarygodny. Bo gdybym to napisał jako 13-latek na przykład, odnośnie przemijania, to bym był no, mało wiarygodny w swoich słowach. Natomiast z biegiem czasu, jak to Grażyna Łobaczewska śpiewała swego czasu, czas nas uczy pogody. Piękna no, taka piosenka.
1: Czy to jest twój pierwszy raz w Inowrocławiu, czy już ileś razy tutaj odwiedziłeś?
0: Nie, jestem po raz pierwszy, jestem zachwycony. Oczywiście dziękuję Lanarcie raz jeszcze. I właśnie to jest oczywiście...
1: No na pewno nie.
0: To jest, tylko jeszcze raz muszę państwu powiedzieć, od kilku dni jestem w Polsce, bo nie było mnie kilka lat i Polska się zmienia na plus. Ja mówię oczywiście o tych wizualnych kwestiach, nie wnikam tutaj w żadne inne sytuacje. Naprawdę możemy być tylko i wyłącznie dumni. Inowrocław również jest piękny. No i chciałbym właśnie jak najwięcej tutaj zobaczyć. Mam nadzieję, że jeszcze dzisiaj zdążę, o ile moja przyjaciółka pozwoli.
1: No oczywiście. Darku, tytułem końca, czego ci życzyć? To jest standardowe pytanie, które zawsze wszystkim zadaję w rozmowach.
0: Wiesz, tak się mówi.
1: Zdrowie masz.
0: Mówi się weny, ale wena... Nie, wena będzie. Jak wiesz, jak głęboko... To jest tak, że... To nie jest przygoda, to jest sposób na życie, muszę państwu powiedzieć. Przygodą to może być czasami dziennikarstwo, zaznaczam czasami, nie w moim przypadku, no ale jeśli ktoś już... Miałem przed 2 lata temu 30-lecie swojej pracy artystycznej, no skoro już tyle lat poświęciłem na to, to znaczy, że już jestem zbudowany z tego po prostu. To, co kiedyś Edward Stachura śpiewał, jestem w tych ramach i to się nie zmieni, więc weny nie. No może, żeby po prostu tylko jeszcze czas był, żeby więcej można było pisać. Mam obok swojego domu park i jedną ławeczkę, na której 3/4 rzeczy, które powstaje, to właśnie na tej mojej ławce. Jestem w ogóle starej daty piszącym. Dlaczego? Dlatego, że pisząc artykuł, wywiad, czy coś tam w gazecie, czy do portalu, mogę to zrobić w komputerze. No, nie napiszę poezji ani prozy na komputerze, ani na komórce, ani na tabletach. No nie, musi być długopis, musi być kartka, tylko i wyłącznie. Tylko i wyłącznie w ten sposób. Tym bardziej, że to są często takie jak nitka na igłę się nanizuje, to tak samo jest ze słowami czasami. Te słowa trzeba zapisać, żeby ich później nie zapomnieć. Albo sentencje, albo inne rzeczy. I czasami to jest tak, że musisz to później poukładać jak puzzle, żeby to miało ręce i nogi, jedną całość, ale tylko i wyłącznie zaznaczam w oparciu o długopis i kartkę.
1: I tego ci życzymy. Tych literackich puzzli, samych pozytywnych literackich puzzli, a moim Państwa gościem był poeta, prozaik pan Dariusz Zeller. Dziękuję.
0: Dziękuję Państwu. Drodzy Państwo, ja przed spotkaniem rozmawiałem z Jakubem i poprosiłem go, żeby przeczytał, ale teksty nie z tej najnowszej mojej publikacji, czyli którego nie było.
2: To na tyle w tym magazynie. Zostańcie z nami.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.

0: to promocja.
1: Bocian! Patrz! Bocian!
2: Bocian odleciał jak DJ Akun do Dubaju.
3: Odlatujemy! Odlot!
2: Parawany zniknęły z nadbałtyckich plaż. No i to jest ten moment, że ja wchodzę cały na biało i mówię... No dzień dobry po wakacjach! Nowa energia, nowe weekendowe melo i stary ja! Opoka zapraszam w weekendy od 10:00.
0: Rano obudzi największego śpiocha.

0: Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Każdy z nas ma swoje smaki, ale swojskie smaki smakują każdemu. Zapraszamy do sklepu Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości. Przez cały tydzień, także w niedzielę, czekają na Was swojskie ciepłe wędliny, wyroby z dziczyzny, konina, wiejskie kurczaki i kaczki oraz garmażerka. Swojskie Smaki to gwarancja jakości i najlepszego smaku. Sprawdź koniecznie. Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości.
0: O reklamie. Autopromocja.
2: Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
0: Idę w melo.

0: 18. Pychu, zapraszam.
1: Autopromocja. Melo Radio Melo Wrocław. Słuchaj na 98.1 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Melo Wrocław.
2: Jakub Kozłowski, przed wami magazyn reportera. Piłka nożna, w której biegać nie wolno, ale sportowych emocji zdecydowanie nie brakuje. W Inowrocławiu rozwija się walking football dla zawodników po 50. O pomyśle i pierwszych turniejach rozmawialiśmy z Jackiem Sobczakiem. Tylko w Meloradiu Inowrocław.
3: Dzień dobry, Jakub Kozłowski, portal Kite24info i Meloradio Inowrocław, a wraz ze mną wyjątkowy gość, prezes Akademii Piłkarskiej Błękitny Inowrocław i inicjator walking footballu w naszym mieście, pan Jacek Sobczak. Dzień dobry, panie Jacku.
4: Witam serdecznie.
3: Panie Jacku, pierwsze pytanie, no niecodzienna inicjatywa, ja się o niej dowiedziałem kilka dni temu. Walking football brzmi trochę jak piłka na zaciągniętym ręcznym. Gdzie w takim razie są te największe emocje futbolowe?
4: Czy ja wiem, czy na zaciągniętym ręcznym, tu bym, że tak powiem, troszeczkę zmienił tok myślenia. Futbol chodzony, bo to jest polska nazwa walking footballu, ja przez przypadek trafiłem. Gdzieś w internecie obił mi się temat, że istnieje taka drużyna. W akademii, którą ja prowadzę 6 lat, mam też drużynę dzieci z niepełnosprawnościami Football Plus. I jak usłyszałem o takiej inicjatywie, że jest walking football, od razu się do tego zapaliłem i pomyślałem sobie, dlaczego u mnie w akademii nie miałoby być takiego zespołu. Większość ludzi kojarzy futbol chodzony z brakiem ruchu, a to jest, to tak nie jest, wręcz przeciwnie. Trzeba bardzo dużo chodzić, bardzo dużo się ruszać. Oczywiście są pewne ograniczenia, których się trzeba trzymać, ale jest to wspaniała dyscyplina, która oprócz tego, że rozwija umiejętności ruchowe, też bardzo duży nacisk kładzie na fair play, na taką więź między zespołami. W walking footballu są, tak jak mówiłem, specjalne zasady, które niekoniecznie obowiązują w piłce. I większość moich znajomych, a są to głównie byli piłkarze, bo też tak sobie pomyślałem, żeby troszeczkę zagospodarować moich byłych kolegów, z którymi miałem przyjemność grać w Goplani, w Kujawi, w Noteci, bo tak się składa, że ja we wszystkich trzech klubach inowrocławskich grałem. Zresztą mam z każdego z tych klubów świetne wspomnienia i do dzisiaj kibicuję wszystkim trzem klubom. Może to się wydać dziwne, aczkolwiek, no nie ukrywam, serce mam, tak jak wszyscy po lewej stronie, ale serce mam bardziej na Orłowskiej, bo przez tyle lat byłem piłkarzem, byłem prezesem również i tak dalej, trenerem. No ale wracając do walking footballu. Mamy w drużynie byłego drugoligowca, Grzesia Nowaczyka. Nie wypominając wieku, bo to nie o to chodzi, aczkolwiek nasza drużyna jest jako seniorzy 50+. Grzesiu Nowaczyk, który powiedzmy, w 78 roku grał w drugiej lidze. Moja skromna osoba, jak tak mówię o Goplani, tak jak już mówiłem, trochę przybliżyłem swoją sylwetkę. Kornel Semenowicz, to jest znany z Goplani Inowrocław, z Kujawi Inowrocław.
3: Nasi odbiorcy na pewno kojarzą.
4: Oczywiście. Adaś Dzwonarkiewicz, Jurek Wachowicz, kojarzeni głównie z Gopłem Kruszwica, Benek Szociński. Aczkolwiek nie zamykamy się tylko i wyłącznie na byłych zawodników, bo są też, trenują z nami zawodnicy, którzy niekoniecznie grali w piłkę na jakimś tam, powiedzmy, poziomie, ale świetnie się odnajdują w walking football.
3: A co jest właśnie trudniejsze dla byłego piłkarza? Dobrze zagrać, czy powstrzymać się przed tym biegiem za piłką? No bo to dla niektórych może być trudność. Jak mój wujek, którego spotkałem, o którym rozmawialiśmy na poza anteniu, mówił, że czasami się zapomina. Czasami mówi, chce biec, ale wie, że nie może, no bo takie są zasady.
4: Zgadza się. To jest pewne ograniczenie, jedno z tych właśnie tematów. I są też zespoły jak Arka Gdynia, ŁKS, mają reprezentantów Polski w swoich składach, jak Marek Dziuba w ŁKS-ie. I mówią właśnie, że problem jest taki piłkarski, bo właśnie są takie zapędy, żeby podbiec, żeby zagrać ciałem, nie można grać ciałem, nie można dotknąć przeciwnika, ale wiele jest świetnych tematów. Je trzeba mieć niesamowity przegląd pola, trzeba jakby linię podania trzymać i tak dalej, także w tym temacie to jest po prostu świetna sprawa.
3: Ile razy się ktoś zapomniał na treningu i ruszył tym sprintem i było, o, proszę pana, ale tak nie biegam, a zapomniałem.
4: Wielokrotnie. Sami się na tym łapiemy. Aczkolwiek byliśmy teraz na turnieju 2 tygodnie temu w Charzykowach, koło Chojnic, gdzie dostaliśmy troszeczkę lekcję futbolu chodzonego na początku, ale później już było o wiele lepiej, a już na treningu tydzień temu, pomimo ulewy, pomimo deszczu, trenowaliśmy i z takim zapałem, że każdy po prostu się wciągnął w ten temat.
3: Jak prawdziwi sportowcy, pomimo warunków pogodowych niesprzyjających trzeba trenować.
4: Oczywiście. U nas też zasada jest taka, że my nie narzekamy. Jest to inicjatywa 50+. Mamy zawodników, nie wypominając nikomu wieku, którzy zbliżają się i do 70 roku życia i mają 60+ i tak dalej, ale dla nas wiek to tylko, jak to mówią, liczba.
3: No i pięknie, tego się trzymajmy. Bo to jest ciekawe, kiedy właśnie rozgranicza się to, czy to jest szybki marsz, czy bieg, czy chodzenie, bo to jest właśnie to, co wydaje mi się jest kluczowe
4: tak.
3: W tej dyscyplinie.
4: Zgadza się. To jest ciężko jakby, bo trzeba trzymać pozycję statyczną, trzeba przyspieszyć, nie można łamać jakby tych standardów. Najlepszy przykład podam Roberta Korzeniowskiego, który był dyskwalifikowany często właśnie za podbiegania, za jakieś inne tematy, nie zawsze słusznie. Jest to bardzo podobne. Ja nie ukrywam też, że chcę przeprowadzić taki trening pokazowy z jednym z trenerów chodu sportowego lub zawodnikiem, być może za Wiszę Bydgoszcz, jeżeli się uda, aby też nam przybliżył technikę i tak dalej. Ale tak jak już powiedziałem, jak chodzi się, to nie znaczy, że się nie zmęczy. Wręcz przeciwnie.
3: Zdarzają się już dyskusje z sędziami. Proszę pana, przecież ja szedłem, co pan chce ode mnie? Piłkarzy?
4: Zdarzały się na początku. Nie ukrywam, że przepisy są bardzo restrykcyjne. Ja nie ukrywam, podczas gry w piłkę lubiłem z sędziami porozmawiać. Jako trener zresztą też. Zresztą w ogóle mówią, że ja lubię mówić. To prawda.
3: Coś nas łączy już.
4: Tak. Jest 5 przewinień, które sędzia wbija w taki specjalny przyrząd. I te 5 przewinień, czyli faul, czyli jakakolwiek dyskusja, próba dyskusji z sędzią, sędzia nie dyskutuje z zawodnikiem, tylko wbija w urządzenie, oddala się. Po 5 przewinieniach jest rzut karny dla przeciwnika i to jest krótka piłka. Nam już, że tak powiem, coraz rzadziej przychodzą dyskusje i na treningach, po prostu akceptujemy. Jest to też świetny temat, ja nie ukrywam, i dla mnie nauka, bo człowiek się uczy całe życie. Ja też chwilami się zapominałem, tak jak mówiłem, i na boisku, i czasami na ławce, emocje i tak dalej. Jakby to powiedzieć, w tym wieku to jest kapitalny temat trochę na jakby takie wyciszenie psychiczne.
3: No tak, odpoczywamy. Fizycznie przede wszystkim, tak. Psychicznie też. Skąd to się wzięło? To niech pan nam przybliży ten walking football, z jakiego kraju?
4: Walking football ma jakby 2 odmiany, niemiecką i angielską. Przepisy gry grają też w Walii. Centrum w Polsce powstało w Łodzi około 6-7 lat temu. Założycielem był Jarosław Paradowski, który notabene był u nas 2 tygodnie temu, gościł u nas tutaj w Inowrocławiu. Bardzo prężnie działa, jest prezesem Walking Football Polska. Większość klubów to są kluby z województwa, z pobliży, z okolic Łodzi. To jest ŁKS Łódź, to jest Włókniarze Aleksandrów, to są drużyny ze Zgierza, jest województwo pomorskie Charzykowy, jest Arka Gdynia. My jesteśmy jako pierwsi w województwie kujawsko-pomorskim. I teraz nowy zespół powstał w Kaliszu, Kalisja Kalisz, gdzie notabene za tydzień jedziemy na mecz, aby zagrać z Kalisją Kalisz. Także jest to dyscyplina, która się rozwija. I mam nadzieję, że nowe zespoły powstaną. Być może w Inowrocławiu, w Kujawsko-Pomorskim. Nie ukrywam, mielibyśmy też bliżej trochę, aczkolwiek te wyjazdy są fajne. Na wyjeździe w Charzykowach był zespół z Opatowa, który przyjechał 550 km, a zawodnicy zachowywali się, jakby przyjechali 50 km. Dla nich to nie robiło żadnej różnicy.
3: Bo to jest ta sama atmosfera, to chęć walki, tak. Ale to jest taka walka przyjemna. To też jak rozmawialiśmy na poza anteniu, jest wysiłek, ale nie tak jak w zwykłym futbolu. Tak. To jest ciekawe.
4: Jasne. Niesamowite wrażenie, bo jeżeli ktoś szuka jakby takich wrażeń, walki, taki typowo wręcz... Są tacy zawodnicy, którzy grają w lidze TKKF-u, którzy niekoniecznie chcą w futbol chodzony grać. Trzeba po prostu mieć do tego przekonanie. Ja nie ukrywam, że też taką historię sobie przypomniałem 2 tygodnie temu. Spotkałem po 35 latach na turnieju zawodnika z Ukrainy, Oleg Ariabko, który 35 lat temu podczas meczu Goplania Chemik trzymał czerwoną kartkę. Dostał tą czerwoną kartkę, rzucił piłkę we mnie na stadionie Nawierzbińskiego. Nie ukrywam, że zrobiliśmy rekonstrukcję wydarzeń. Nagrałem filmik, który fajnie też nam wyszedł, powspominaliśmy. Także też walking football, zdarza się pięknie, że spotyka się byłych kolegów z boiska.
3: Ale rekonstrukcję tym razem pan w niego piłką?
4: Nie.
3: Cały czas tak?
4: Może fajnie było zrobić coś takiego.
3: Odbicie lustrzane by było zrobione.
4: Tak, fajnie, fajny pomysł. Być może jak się spotkamy następnym razem, zrobimy w ten sposób, ale mówię, no, coś wspaniałego.
3: A są transmisje z tego? Można to oglądać?
4: Z tego, co mi wiadomo, transmisji takich nie ma, aczkolwiek istnieje Liga Łódzka. Grają te zespoły, które wymieniałem w Lidze Łódzkiej. Są dostępne filmiki, powiedzmy, z turniejów, które się odbywają, bo te zespoły, nie ukrywam, że grają turnieje międzynarodowe. Zespół ŁKS-u nie był na turnieju 2 tygodnie temu. Grali turniej w Hamburgu, gdzie grali między innymi z Borussią Dortmund, w którym występował Sebastian Kehl, był reprezentant Niemiec. Praktycznie każdy zespół, który kilka lat gra, również w turniejach międzynarodowych bierze udział. Zespół WFC Charzykowy, wczoraj z trenerem rozmawiałem, wyjeżdża niedługo do Palermo na turniej. Ja nie ukrywam, że Akademia Błękitni, nasz zespół, też w planach mamy w przyszłym roku wyjazd. Co prawda, no, być może nie będą to Włochy albo gdzieś tam Australia, chociaż do Australii też jeżdżą. Ale myślimy o tym, żeby wyjazd taki zagraniczny też zrobić.
3: To przez te kilka lat u nas w naszym kraju się prężnie to rozwija, z tego co słyszę, ta dyscyplina.
4: Rozwija się, grają też kobiety. Grają też kobiety, tak. Na turnieju grały również kobiety. My graliśmy w kategorii 50+, kobiety 40+, ŁKS Ladies. Większość zespołów z okolicy Łodzi, bo tam to jest rozwinięte. Ja nie ukrywam, że z tyłu głowy też mam przyszłościową drużynę kobiet, którą chciałbym w Akademii tutaj powołać.
3: To głowa pełna pomysłów. Czy pan śpi w ogóle, panie Jacku? Czy cały czas jakieś tutaj nowe plany piłkarskie?
4: Nie no, muszę spać, wiadomo, bo pewnie, że śpię. Mam pomysły, które staram się realizować w Akademii. Wydaje mi się, że to idzie w dobrym kierunku. Jest to w tej chwili akademia taka międzypokoleniowa, bo mamy dzieci w wieku od 6 do 12 lat, które trenują na stadionie na Orłowskiej, grają w rozgrywkach KPZPN-u od pasji do futbolu.
2: To na tyle w tym magazynie. Zostańcie z Meloradiem Inowrocław. Do usłyszenia.
1: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
2: Jakub Kozłowski, wracamy z kolejnym magazynem reportera. Po zakończeniu piłkarskiej kariery wcale nie trzeba odkładać korków na zawsze. Walking Football pozwala byłym zawodnikom ponownie poczuć rywalizację na boisku. O inowrocławskiej drużynie i planach na przyszłość opowiedział nam trener Jacek Sobczak. Tylko w Meloradiu Inowrocław.
4: Później te dzieci od wieku młodzika idą grać do klubu naszego partnerskiego, do Goplanii Inowrocław. Bardzo się cieszę, bo już około 20 zawodników, łącznie z tym, że co niektórzy już są blisko pierwszego zespołu i to fajnie, bardzo się cieszę. Także mamy grupę tutaj dzieci uczestniczących w rozgrywkach KPZPN-u. Jest grupa dzieci z niepełnosprawnościami, która się nazywa Nieuchwytni, w programie Football Plus. Też jest niesamowity temat dla dzieci. Byliśmy na turnieju w tym roku w Gdańsku, na Polsat Arena. Wspaniałe rozgrywki. Teraz jedziemy 26 do Płocka. Mamy drużynę Walking Footballu. Mamy też drużynę 60+, Boci, to jest dyscyplina paraolimpijska. Myślę o kobietach. A jeszcze tam parę innych tematów z tyłu głowy. Są, ale nie powiem.
3: To przy kolejnej rozmowie. Jak było w pewnym filmie, wiem, ale nie powiem. Na boisku włącza się, mimo tych innych zasad, czy na boisku cały czas się włącza ten dawny piłkarski charakter i chce się wygrać za wszelką cenę. Pomimo tego, że się nie biega, bo to jest jednak kluczowe w tym.
4: Nie ukrywam, że to już siedzi w człowieku. To już jest. Ja poza tym, że gram w piłkę, w walking football, gram sobie też amatorsko w tenisa. Wczoraj poznałem nową dyscyplinę. Byłem w Bydgoszczy. Grałem z kolegą w padla.
3: Przed chwilą myślałem o tym, widzi pan?
4: Tak. Graliśmy w padla. Nie ukrywam, że ciągnie mnie do nowych dyscyplin sportowych, których nie uprawiałem i które naprawdę fajnie działają. Ale wracając do pytania odnośnie piłki i tych emocji, są, ale może to i dobrze, że nie wypominając wieku, aczkolwiek mówię, no te emocje gdzieś tam, ja słynąłem z takiego, powiedzmy, charakteru boiskowego i będąc jako trener senioru, bo też wiele drużyn prowadziłem seniorskich, stwierdziłem niedawno, że zakończę swoją pracę z seniorami. Jest to dla mnie jakiś taki element trochę wyciszenia, nowych takich, powiedzmy, innych emocji. O, troszeczkę są emocje, bo na pewno są, ale jakby w inny sposób przeżywam to.
3: Ale cały czas to jest przedłużenie tej piłkarskiej drogi.
4: Tak jest, oczywiście. To jest jakby podstawa tego.
3: Co najbardziej pana zaskoczyło, kiedy pierwszy raz pan zagrał? Jakie były emocje?
4: Co mnie zaskoczyło? Znaczy, ja powiem tak, pierwszy trening, który przeprowadzaliśmy, dla nas było nas tam około 12 zawodników na treningu. Praktycznie byliśmy wieloma rzeczami lekko zszokowani, a po wizycie całego szefa, prezesa Walking Footballu Jarka Parodowskiego, gdzie on te przepisy tak jeszcze nam uściślił.
3: Prezesa takiego ogólnopolskiego.
4: Tak, tak. Jeszcze bardziej jakby byliśmy troszeczkę tacy, może nie przybici, broń Boże, ale tacy, te przepisy nas mocno tak trochę zastanawiały, ale nie ugrywam teraz, im bardziej poznajemy, tym bardziej nas to wciąga.
3: Tak, bo to z czasem człowiek bardziej wchodzi w to, tak wchłania tak. W swoją dyscyplinę, którą tak. Teraz trenuje. A jak chłopacy w drużynie, kto ma największy problem? No możemy zdradzić z tym, żeby nie biegać, z zapamiętaniem, żeby nie biegać?
4: To znaczy, powiem tak.
3: Uśmiechnął się pan.
4: Powiem tak. U mnie zawsze istnieje powiedzenie o szatni piłkarskiej. Ja lubię zdradzać tematy różne, aczkolwiek to nie jest żadna tajemnica. Każdy z nas ma jakieś swoje przyzwyczajenia. Każdy z nas gdzieś próbuje zrobić jakąś sytuację taką, która zdarza się bardzo często, że zapominamy się łącznie ze mną. Gdzieś tam podbiegamy i tak dalej, próbujemy faulować, ale jest dużo zabawy. My to traktujemy na zasadzie bardziej takiej właśnie zabawy, niż takiego pójścia na wynik i tak dalej. Chcę powiedzieć, że na tym turnieju dwa tygodnie temu były puchary oczywiście, nam się udało trzecie miejsce w Lidze Europy zdobyć, ale największy puchar i największe jakby tutaj nobilitacje i zasługi zdobyła drużyna, która zdobyła puchar Fair Play. I największy puchar. Tak. Organizatorzy przyznają na takich zawodach puchar Fair Play, czyli dla drużyny, która najmniej fauluje, najmniej sprawia problemów właśnie sędziowskich, tak? I to jest puchar Fair Play. I on jest najbardziej honorowany. Może to się wydać dziwne, ale tak jest.
3: Powinno być we wszystkich dyscyplinach taki puchar, moim zdaniem. Przydałby się.
4: Przydałby się. Też tak uważam.
3: Walking Football to poważna rywalizacja, czy właśnie możliwość odzyskania tego, czego najbardziej brakowało po zakończeniu tego normalnego grania? Bo niektórzy, jak już przechodzą na tak zwaną piłkarską emeryturę, no nie widzą alternatywy, a to można powiedzieć jest swego rodzaju alternatywa.
4: Jest alternatywa, aczkolwiek oczywiście my przyjmujemy każdego. Wiadomo, że kryteria 50+, muszą być jakby spełnione. Oczywiście, jeżeli ktoś przyjdzie do nas na trening, będzie miał 40 czy 45 lat, jak najbardziej może trenować. Wiadomo, że no, na turniej jest limit wiekowy. Zaczynamy podchodzić do walking football na zasadzie nic na siłę. Jeżeli są piłkarze, nie ukrywam, którym proponowałem, nie byli zainteresowani. I wcale się temu nie dziwię, bo powiedzieli wprost, że oni po prostu wolą piłkę taką czy na hali kontaktową i tak dalej. Ja to szanuję, ale tu jest, bo piłkarze, może wymienia, bo jak pan tu już tutaj nazwiska czy jakieś tam powiedzonka gdzieś takie. Są zawodnicy, jak na przykład Tomek Bakiera, z którym grałem w Goplanii przez wiele lat. Może się mylę, może Tomek się pojawi. To jest trochę też taka zachęta dla niego.
3: Ty, mam nadzieję, że ogląda.
4: Też mam taką nadzieję. Tomek Bakiera, który bazował głównie na szybkości, na wytrzymałości, na bieganiu i tak dalej, w tej piłce myślę, że trochę straciłby atutów, aczkolwiek mam nadzieję, że tak jak pan tutaj redaktor mówi, będzie oglądał, wysłucha, być może się pojawi, żeby mi udowodnić, że nie mam racji.
3: Zakasuję rękawy już, to ja stracę i już jest na boisku, już jest na następnym treningu.
4: Oby tak było.
3: Panie Jacku, co u pana w ogóle, jeśli chodzi o ten futbol? Po tej, można powiedzieć, karierze trenerskiej, prezesowej, teraz w tym walking footballu, co może być następne, jak pan myśli? Czy to już jest absolutnie, można powiedzieć, takie zamknięcie tej piłkarskiej klamry u pana?
4: Nie, sądzę, że nie. Ja powiem, tak nawiązując do Goplani, bo nie ukrywam, że Goplanie w sercu mam i kibicuję. Byłem teraz na dwóch ostatnich meczach. Jutro wybieram się do Janowca. Notabene dwóch moich wychowanków z 90. rocznika, Bartek Goczkowski i Mariusz Łęga, występują w podstawowym składzie. Dawid Jaszczemski, trzeci, który gra. Także mam satysfakcję z tego powodu. Nie ukrywam, że mam ciągle pomysły związane z piłką. Jednym z pomysłów po roku mojej prezesury, gdzie robiłem co mogłem, żeby klub ratować, wydaje mi się, że cel swój osiągnąłem, przekazałem klub ludziom, którzy mają jakby większe możliwości marketingowe, większe możliwości takie powiedzmy działania. Po roku prezesowania wpadłem na taki pomysł. Przez rok jeździłem po całym kraju i zwiedziłem wszystkie stadiony ekstraklasy i gdzieś mniej więcej połowy pierwszej ligi. Byłem w Niecieczy, byłem w Niepołomicach, byłem praktycznie w każdym miejscu. Nie ukrywam, że zabierałem też żonę. Na połowę wyjazdu jeździłem sam, aby troszeczkę odreagować od tego wszystkiego.
3: Wiadomo. A żona lubi piłkę nożną, jeśli wolno spytać?
4: Żona, chcę powiedzieć, powiem tak, jak ma nie lubić żona piłki nożnej, skoro, i to jest chyba ewenement, to co ja teraz powiem, bo ja nie słyszałem o takiej historii, od nikogo. W 93 roku, po ślubie, po weselu, Na drugi dzień Goplania grała mecz o godzinie 11 w trzeciej lidze. Zostałem poproszony w piątek, bo mieliśmy problemy kadrowe. 6 zawodników nie mogło grać, kartki, kontuzje. Poprosili mnie działacze, czy ja nie stawiłbym się na mecz w niedzielę, po weselu.
3: Po weselu?
4: Po twoim weselu. O 6 w Dąbrowce skończyło się wesele. Oczywiście nie od początku wyszedłem. Graliśmy z ostatnim zespołem w tabeli. Bodajże było to po Wiśle Dzierżgoń. Wydawało się, że do przerwy będzie 4-5-0 i nie będę musiał wejść.
3: Ale?
4: Moja teściowa, jak usłyszała po weselu, że ja jadę na mecz, to myślała, brzydko mówiąc, że ja zwariowałem. Ale pojechałem. W 60 minucie wszedłem. Dałem asystę do Macieja Hanczewskiego bodajże. Wygraliśmy 1-0. Także ja historii nie pamiętam, żeby ktoś po swoim weselu grał. No to wszystko jakby, no pytanie, czy moja żona lubi piłkę nożną, no jakby, no powiem tak trochę żartobliwie, no jest trochę skazana. Notabene syn Konrad również w piłkę grał, wychowany Goplani. Obecnie prowadzi w Polonii Bydgoszczy 2 grupy młodzieżowe. Notabene poszedł do klubu, którego byłem bardzo blisko w 1988 roku.
3: Czyli?
4: Polonia Bydgoszcz.
3: Proszę bardzo, wszystko w rodzinie.
4: Także historia jakby zatacza koło. Mało też kto o tym wie. Klub Goplanie Inowrocław ma swoją historię. Niedawno obchodzi cały czas 105-lecie. Z tego, co się dowiadywałem, są 3 pokolenia, jakby ojciec, syn i dziadek, którzy grali w pierwszym zespole. I być może ja się mylę, być może ktoś się zgłosi. Mój tata grał w Goplani w latach 60. Ja grałem w Goplani i grał mój syn. Wszyscy w pierwszym zespole. Grali, jakby grały dwa pokolenia. Między innymi Sławek Szefler i synowie, ale 3 pokoleń ja nie pamiętam. Chyba, że ktoś mnie z tego błędu wyprowadzi. Także, czy piłka jest jakby no ze mną piłka? Mało tego. Ja się urodziłem w Gryfowie Śląskim, bo ja nie jestem z Inowrocławia. Naprzeciwko stadionu. W Mirsku mieszkałem na Dolnym Śląsku, w innej miejscowości, naprzeciwko stadionu.
3: Nie ma przypadku.
4: Także nie ma przypadku, tata był piłkarzem.
3: Wszystko w DNA zostało.
4: Także, no nie ukrywam. A żona wiele mi pomaga, też tutaj w działalności akademii, klubu. Co roku organizujemy Dzień Dziecka, Błękitną Gwiazdkę. Takie właśnie dla wszystkich drużyn. Żona też tutaj się pomaga.
3: Wspiera
4: cały jako wolontariusz i tak dalej. Tak, także żona się przyzwyczaiła. Początki były trudne, ale w tej chwili to wręcz jest... A zwłaszcza po tych wyjazdach, gdzie po całej Polsce jeździliśmy, a najbardziej mojej żonie spodobało

0: kamera, ludzie. My nie byliśmy na meczu, bo byliśmy dzień wcześniej bodajże w Mielcu na meczu Stali Mielec i na drugi dzień, świetny temat, naprawdę. I Niepołomice, gdzie ten stadion, że on spełniał standardy ekstraklasy, to ja do dzisiaj jestem lekko zszokowany, bo w telewizji tego nie widać, bo są reklamy i tak dalej. Teraz Puszcza gra w pierwszej lidze.
1: To na tyle w tym magazynie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Inowrocław.
1: Jakub Kozłowski, przed Wami magazyn reportera. Piłka nożna, w której biegać nie wolno, ale sportowych emocji zdecydowanie nie brakuje. W Inowrocławiu rozwija się walking football dla zawodników po 50. O pomyśle i pierwszych turniejach rozmawialiśmy z Jackiem Sobczakiem. Tylko w Meloradiu Inowrocław.
0: To były inne czasy. Ja to zawsze mówię, że takie spotkania po meczu, czy gdzieś w tygodniu, takie oczywiście w granicach rozsądku, zawsze służą integracji i taką pamiętam sytuację, niekoniecznie związaną tutaj z tematem Ronaldinho, ale my jechaliśmy na mecz bodajże do Stargardu Szczecińskiego, jeden z kolegów znalazł arbuza w 90 roku w lesie. Tak, okazało się, że ten arbuz był niezbyt świeży i wziął go do autobusu i poczęstował nim niby w żartach trenera żyjącego już pana Janusza Gulewicza, również dwóch zawodników. Okazało się, że ten arbuz był niezbyt świeży.
3: Zabójczy.
0: Tak, no co, różne historie. Mówiąc tak trochę pół żartem, pół serio na temat jakby go plani, mógłbym pewnie książkę napisać. A być może to zrobię.
3: Właśnie.
0: Kiedyś. Dlaczego może nie? Kiedyś to zrobię. Bo nie ukrywam, że to też jest jakby dla mnie temat do przemyślenia. Ja lubię wyzwania, nie lubię ludzi, którzy narzekają, którzy mają takie podejście do życia negatywne. Lubię ludzi otwartych, którzy chcą coś robić i chcą działać.
3: Trzeba się cieszyć z życia, jest takie krótkie. Dlaczego? Ja kiedyś słyszałem bardzo ciekawe powiedzenie, po co tracić czas na jakieś błędne przemyślenia, jakieś kłótnie, jak życie jest takie krótkie. Trzeba korzystać, brać pełnymi garściami.
0: Oczywiście, ja nie ukrywam, że w ostatnich miesiącach to, co pan redaktor powiedział, to mogę się podpisać dwoma rękami, bo jakby sytuacje trochę zdrowotne, nie chcę tutaj wchodzić w szczegóły, bo to też jakby dało mi dużo do myślenia, dużo do jakiejś tam, powiedzmy, przełożenia to na życie. No jesteśmy tylko ludźmi, robimy błędy, ale trzeba po prostu myśleć pozytywnie i działać. I tak jak to na początku mówiłem, cel mojej akademii jako prezesa jest taki, żeby skupiać ludzi i dzieci, i osoby z niepełnosprawnościami, i seniorów, żeby byli aktywni, żeby jakby jakiekolwiek problemy zdrowotne, życiowe, żeby po prostu starać się minimalizować.
3: Jak wygląda ta sytuacja, wracając już do walking footballu samego, sytuacja przedmeczowa w szatni? Czy jest właśnie pełna mobilizacja, czy raczej taka bardziej swobodna atmosfera, te żarty, o wiele
0: jest,
3: bardziej swobodna.
0: Jest bardziej swobodna, aczkolwiek to też mamy tutaj temat z Grzesiem Nowaczykiem, bo wspólnie prowadzimy zespół w duecie. Chcemy tutaj pewne rzeczy jakby poukładać, bo też to powtarzam zawodnikom naszym, którzy trenują, pomimo tego, że to jest zabawa, ale muszą być zasady, czyli tak jak my jako trenerzy prowadzimy zespół, różnie z tym bywa. Ja nie mówię, że tam jakieś problemy są, broń Boże, ale trzeba po prostu mieć świadomość tego, że są trenerzy, jest kapitan Adaś Dzwonarkiewicz,
3: Pozdrawiamy serdecznie.
0: Oczywiście, tak. Adaś zawsze uśmiechnięty. Ja takie pozytywne

0: takie pozytywne osoby właśnie bardzo, bardzo... Znaczy, no mówię, być może trafi do nas ktoś, kto mało się uśmiecha i...
1: A wy sprawicie, że się będzie cały czas uśmiechał?
0: Oczywiście. No, zachęcam. Trenujemy w piątki o godzinie 18. Dzisiaj mamy trening. Orlik Mątwy. Także co piątek trenujemy, zapraszamy. Albo po prostu ze mną bezpośrednio kontaktować się. Nikogo na pewno nie odrzucimy. Jeżeli będzie to osoba, która jest o wiele młodsza, być może znajdziemy dla niej miejsce w jakimś tam innym temacie, czy jakoś analityka, czy... Także my się chcemy rozwijać i nikogo nie skreślamy. Serdecznie zapraszam do Walking Football.
1: Czy są jakieś, można powiedzieć, widełki wiekowe, 70-80, czy dopóki nie. Nogi poniosą?
0: No tu właśnie te nogi poniosą, tu jest też kolejny temat, panie redaktorze. Nie ukrywam, że wspomniałem o moim tacie, który skończył 87 lat, który jeździ samochodem, może to się wydać dziwne, no nie jeździ w trasy, nie wiadomo jakie, jeździ sobie do sklepu, załatwia wszystkie swoje sprawy urzędowe.
1: Że jest wszystko w porządku, dlaczego nie?
0: Tak, oczywiście. I opowiem taką historię, taką krótko. 20 osób z rodziny spotkało się kiedyś u taty na imieninach, bo tata na Czesława zaprasza gości. Zanim tata wyszedł, 20 osób w wieku 30, 40, 50, 20 narzekało, że kogoś coś boli, że komuś coś jest i tak dalej. Wyszedł tata i krótko i zwięźle powitał gości, fajnie, że jesteście, co u was słychać, jak się czujecie. 87 lat. Wszystkim przeszło wszystkie choroby. Pojawiły się tematy zupełnie inne. Nikomu nie przyszło do głowy, żeby stękać i narzekać. I tak powinno być.
1: Tata Czesław, dobrze tak, wypałem? 87. No to życzymy tacie Czesiowi wszystkiego dobrego, 100 lat.
0: Tak.
1: A panie Jacku, wracając jeszcze tak tytułem końca, czy właśnie ten walking football to jest wyznacznik tego, że futbolowa emerytura, piłkarska emerytura już nie istnieje? Przestaje istnieć dla tych, którzy chcą oczywiście.
0: Jasne, oczywiście. Są różne formy. Są różne formy. Są koledzy, którzy grają w piłkę halową, na Orliku i tak dalej. Jest część kolegów, którzy jakby nie kontynuują tego tematu, ale nie ukrywam, że ten walking football to jest dla nas, to jest raz, że to jest coś nowego, bo my się cały czas uczymy przepisów, taktyki, bo to są bardzo, żeby strzelić bramkę w walking footballu, to nie jest tak jak w piłce, bo ja może przybliżę, podam kilka takich przykładów, jakie są zasady gry. Nie można grać głową.
1: O, to jest ważne.
0: Nie można grać głową. No niestety, trochę mnie, że tak powiem to, bo nieskromnie powiem, grając w piłkę dużo bramek tą głową strzelałem i trochę akurat w moim przypadku, ale to mówię, głową nie można grać.
1: Da się oduczyć.
0: Tak, można grać wyłącznie do poziomu bioder, czyli wyżej piłka nie może grać, tak. O faulach wspominałem, nie ma żadnego dotknięcia, nie można opierać się, nie można zastawiać i tak dalej. Przez to trzeba szukać innych alternatyw, innych rozwiązań, linii podania, różnych ustawień. Także to jest właśnie fajne w futbolu chodzonym, że jest wbrew pozorom trudniej strzelić bramkę niż w piłce nożnej takiej tradycyjnej. Bo zespoły, które już grają, potrafią się i ustawić i tak dalej. Także to jest naprawdę fajne. To samo stałe fragmenty, to nie są takie stałe fragmenty. Rzut karny jest na przykład nietradycyjny, tam z 11 czy 9 metrów. Rzut rożny jest wykonywany w ten sposób, że z rzutu rożnego musi być piłka zagrana, musi być w ruchu, przekroczyć połowę boiska i drugi zawodnik uderza za połowę boiska na pustą bramkę, bo gramy w tej wersji naszej bez bramkarzy, aczkolwiek można też grać z bramkarzami. My gramy w tą wersję bez bramkarzy i na tą mniejszą bramkę trzeba trafić. No nie ukrywam, w Goplani nie strzeliłem jednego rzutu karnego. Notabene w Kaliszu, tam gdzie za tydzień będę, na innym stadionie. No w Harzykowych ja rzutu karnego nie strzeliłem.
1: Ale za tydzień pan strzeli, jak będzie okazja.
0: Za tydzień nie podejdę, podejdzie inny kolega.
1: Okej. No to może jeszcze będzie okazja, spokojnie.
0: Może i będzie.
1: Panie Jacku, ogólnopolski turniej walking football w Inowrocławiu, co pan myśli? To
0: oczywiście,
1: jest pytanie.
0: Jasne. Ja już o tym też myślę, nie ukrywam. W tym roku być może jeszcze nie.
1: No bo już tak końcóweczka.
0: Tak, ale w przyszłym roku na pewno. I to nie tylko ogólnopolski turniej walking footballu, bo i też zamierzam przy współpracy z Football Plus, bo jesteśmy w tym programie Football Plus, zorganizować i turniej walking footballu. Nie wiem, być może uda się zrobić i razem taki turniej. Turniej i Football Plus, i Walking Footballu. Także...
1: Ta fuzja.
0: Tak. Mamy tutaj możliwości w Inowrocławiu. I obiekty mamy, i mamy... mamy tutaj i bazę, i tak dalej. Także już myślimy o tym, żeby taki turniej przeprowadzić.
1: Panie Jacku, tak na zakończenie kilka słów do naszych słuchaczy, odbiorców, którzy chcieliby, ale jeszcze może się tutaj wahają, dołączyć do drużyny, do Akademii Piłkarskiej Błękitnia. Zaprezentuję koszulkę, którą pan Jacek
0: Jasne.
1: Przyniósł. Proszę bardzo.
0: Jeżeli ktokolwiek chce się ruszać i tak jak tutaj już wcześniej mówiłem, nie musi to być senior 50+, chce się ruszać, dobrze bawić, w inny sposób piłkę nożną uprawiać, chcę troszeczkę też jakby więcej włączyć głowę w to wszystko, serdecznie zapraszam. Nasza akademia jest otwarta, tak jak mówiłem, w piątki trenujemy, rozwijamy się. Jeżeli będzie taka potrzeba, a już o tym myślę, bo mamy drużynę 50+, już blisko jest drużyna 60+, która, bo jest nas około w tej chwili 20 z trenujących zawodników. Być może kobiety, tak jak mówiłem. Być może również też mam taki pomysł. Mogę zdradzić to, bo aczkolwiek wiele klubów później moje pomysły wykorzystuje, ale to dobrze, niech wykorzystują, że to służy fajnie dzieciakom. Nie ukrywam, że mam w planie, kiedyś były domy dziecka, w tej chwili to są placówki, które nazywają się jako domy wsparcia, i chcę nawiązać współpracę. Tu w Inowrocławiu jest kilka takich domów, w Orłowie, w Gniewkowie, i będę chciał też takie placówki włączyć tutaj i walking football, i jakby w działania akademii, żeby jeszcze bardziej rozszerzyć, żeby to była taka i międzypokoleniowa z racji wieku, ale i z racji też powiedzmy pewnych ograniczeń, pewnych różnych życiowych jakichś zawirowań i tak dalej. Także akademia jest dla każdego. I takie nasze sztandarowe hasło, piłka nożna bez barier i ograniczeń, istnieje. I to nie jest tylko hasło, ale to jest rzeczywistość.
1: I tego panu życzymy. A tak na zakończenie, panie Jacku. Dużo planów, dużo inicjatyw. Czego panu tak personalnie życzyć? Bo to jest standardowe pytanie, które zawsze zadaję. Zdrowie jest w pakiecie u mnie już na starcie.
0: Powiem tak. Personalnie, wiadomo, tak jak to pan redaktor mówi, zdrowie jest najważniejsze. Mam takie ciche marzenie. Mamy wnuka 3-letniego, który notabene jest na większości treningów syna w Bydgoszczy. Obserwuję również treningi żużlowców. Notabene na rowerze czasami próbuje się zachowywać jak żużlowiec Polonii. Przerósł dziadka, pradziadka i tatę. Być może będzie spełniał się w piłce, aczkolwiek to nie jest najważniejsze. Ważne, żeby był dobrym człowiekiem. Ale to jest moje takie ciche marzenie, że być może kiedyś doczekam wnuka, który zagra w Ekstraklasie, może w reprezentacji Polski. No, kto zabronił marzyć?
1: Właśnie. I tego panu życzymy, a moim i państwa gościem był prezes Akademii Piłkarskiej Błękitni Inowrocław i inicjator walking footballu, pan Jacek Sobczak. Dziękuję panu.
0: Bardzo dziękuję.
1: Do zobaczenia na murawie.
0: Bardzo dziękuję. Do zobaczenia.
2: To na tyle w tym magazynie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM. Zostańcie z Melo Radiem Inowrocław. Do usłyszenia.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia i Nowrocław.
2: Jakub Kozłowski, przed Wami magazyn reportera. Przed Aeroklubem Kujawskim kolejne miesiące pełne lotniczych emocji. Co wydarzy się na inowrocławskim lotnisku i jakie są najbliższe plany? Posłuchajcie sami.
4: Dzień dobry, Jakub Kozłowski, Meloradio Inowrocław, a wraz ze mną prezes, wiceprezes zarządu Aeroklubu Kujawskiego, Sławomir Jędrzejczak. Dzień dobry, panie wiceprezesie.
5: Dzień dobry, witam wszystkich.
4: Cześć Sławek, no przejdźmy na tył, przecież się znamy już jakby sekonie.
5: Tak jest.
4: Co tam? Dobrze się widzieć, dobrze cię widzieć.
5: Wzajemnie. Troszkę czasu minęło.
4: No prawie rok.
5: No prawie rok, tak, tak. Trochę więcej czasu, więc możemy trochę porozmawiać.
4: A czas leci szybko.
5: No niestety.
4: Jak z perspektywy Aeroklubu Kujawskiego oceniacie to, co udało się zrealizować w tym 2026? A było tego sporo.
5: Było tego sporo, pomimo problemów, no, które spotyka każdy klub, każde przedsiębiorstwo i tak dalej. Staramy się pozytywnie myśleć i prowadzić ten aeroklub drogą wybraną przez nasz zarząd i panią dyrektor. Co możemy? Od przyziemnych spraw może zacznę. Wyremontowaliśmy w 50% biurowiec i część po części, część gościnną, czyli łazienki i taki pokój, gdzie można sobie zrobić kawę i tak dalej, taki powiedzmy socjalny.
4: Powiem ci, że jak wszedłem, to musiałem sprawdzić, czy na pewno nie pomyliłem budynków. Bardzo ładnie, normalnie Sky Tower we Wrocławiu.
5: Bardzo dziękujemy, super. Prócz tego dużo problemów mieliśmy ze statkami powietrznymi, ponieważ one miały, jak je po prostu przejęliśmy z tym nowym zarządem, oba samoloty, które najwięcej u nas latają, miały końcówki jak gdyby godzin przed dużymi pracami, dużymi remontami. No i wpadliśmy jakby w tą zasadzkę. I to już nasz zarząd, nasza dyrekcja musiała pokryć te wszystkie koszty. Było to na każdy z samolot grubych kilkadziesiąt tysięcy złotych za te przeglądy. Podobna sytuacja była z szybowcami, chociaż tutaj trochę prościej. W tym roku nie mamy żadnych dotacji, ale tak jak widzisz, radzimy sobie bardzo dobrze. Szkolimy pilotów szybowcowych, jest to grupa chyba 8 nowych. Doszkalamy tych, którzy byli wcześniej tutaj jak gdyby szkoleni, ale to w ramach różnych wsparcia różnych firm. Tym razem jak gdyby sami pozyskaliśmy tych 8 kandydatów. Mamy też szkolenia spadochronowe, ale co jest ważne, teraz po prostu szerzej szkolimy pilotów samolotowych. I tak jak ja pamiętam, wcześniej to był jeden pilot samolotowy wyszkolony może na 2 lata. No nie chcę przesadzać, że 3. Teraz mamy dostęp do instruktorów. No i w tym momencie szkoli się chyba 6 czy 7. Już niektórzy skończyli. Ja po prostu w tym roku, biorę ten rok, 2026, to jest około 6-7 pilotów samolotowych. To biorąc pod uwagę wcześniejsze działania, no to był jeden, mówię, pilot na 2 lata.
4: No, poprawiło frekwencyjnie.
5: Frekwencyjnie się poprawiło. Wracają też ludzie do nas, którzy kiedyś tam odeszli z różnych przyczyn. Co jest bardzo fajne, działa też sprawnie tutaj Klub Seniorów Lotnictwa, którym prezesuje mój instruktor, który nauczył mnie latać, pan Mirek Nowicki. Więc no wszystko idzie jak gdyby w dobrym kierunku. Bardzo dużo mamy jeszcze przed sobą, ponieważ tak, budynki są zaniedbane i musimy tutaj sporo inwestycji poczynić. Najgorsze, co przed nami, to jest remont dachów nad warsztatem szybowcowym, spadochroniarnią, garażami. No i oczywiście, no, żeby to wszystko jakoś wyglądało, też byśmy chcieli położyć nową elewację.
4: Czyli nie tylko remont tężni, basenu, ale również aeroklubu.
5: Tak jest, remont aeroklubu. No, każde wsparcie ze strony władz będzie mile widziane, jeżeli ktoś się przychyli do tych naszych potrzeb. No właściwie tyle. No, też mamy taką ciekawą ofertę. W tym roku zaczęliśmy pracować nad współpracą i organizacją różnych imprez z różnymi firmami. tak jak kiedyś chcemy wrócić, żeby na tym lotnisku odbywały się jakieś wystawy, czy nawet targi, bo i takie miejsca były, pamiętam, targi rolnicze, które kiedyś były, była tu masa nowoczesnych traktorów. Plac jest dostępny, infrastrukturę też mamy, no nie najgorszą, bo wszystko, co jest potrzebne do takich organizacji, takich imprez, jest na terenie naszego lotniska. Więc jeżeli będą potencjalni chętni, choćby żeby zapoznać się, jak można tu coś zorganizować, zapraszamy. Czy to będą imprezy dla jakiejś gospodarcze, biznesowe, czy też to będą po prostu imprezy rozrywkowe. Jesteśmy otwarci na taką współpracę, a także myślimy o wymianie tych dużych drzwi hangarowych i też, jeżeli byłby sponsor, to będziemy szukać tutaj kogoś takiego, żeby po prostu wymienić te drzwi na lżejsze w zamian za jakąś bardzo dobrą już wtedy za darmo współpracę, umieszczenie logotypu na tych drzwiach hangaru. Pamiętam, jak tu kiedyś było logo Polo Marketu, które ja kiedyś sam przez rok po prostu wychodziłem i z tego co wiem, to jak była ta reklama tutaj Polo Marketu, to nawet niektórzy tutaj zjeżdżali, bo myśleli, że tutaj jest ten sklep. A to jest droga przelotowa, mimo wszystko jeszcze między Toruniem a Koninem i sporo samochodów tu jeździ. No i to jest tak na wlocie do Inowrocławia, tak jak ktoś tam myśli jeszcze o takiej tradycyjnej reklamie. A są takie nieraz potrzeby, choćby wizerunkowe, bo wiadomo, dzisiaj w internecie się wiele dzieje, to zapraszamy serdecznie.
4: Ktoś zjeżdżał, myślę, że to jest Polo Market, ale tu może się pan przelecieć. O, no to zostaje.
5: No właśnie. I tak samo możemy tutaj też powiedzieć o lotach. Tak samo możemy tutaj powiedzieć właśnie o lotach zapoznawczych na samolotach, na szybowcach, do których zapraszamy mieszkańców Inowrocławia oraz powiatu z tego względu, że bardzo raz można zobaczyć nasze miejsce Inowrocław, nasz piękny Inowrocław, bo ja tak go oceniam. To jest
4: przepiękne miasto.
5: To jest moje osobiste zdanie, ale mam nadzieję, że niektórzy podzielają też to zdanie.
4: Kilkadziesiąt milionów ludzi teraz nas słucha, też podzielają.
5: Bardzo fajnie, bardzo, bardzo się cieszę. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Można zobaczyć sobie właśnie nasze miasto, Solanki i okolice, obwodnice i inne pola i nawet walczewskie lasy z lotu ptaka, ale też lot jest po to, żeby sprawdzić, jak się człowiek czuje w powietrzu, czy to będzie ten lot zapoznawczy przed szkoleniem, czy przed jakimś dłuższym lotem, nawet może wycieczkowym, bo ktoś się obawia, że jak będzie się czuł w powietrzu. Zapraszamy, możemy tutaj codziennie do godziny 13 w biurowcu aeroklubu kupić taki voucher, zapoznać się. Zapraszamy serdecznie. No i tyle na ten temat mogę powiedzieć.
4: Czy zrobiliście w tym roku coś szybciej niż zakładaliście? Udało wam się terminowo na przykład przyspieszyć niektóre sprawy, niektóre inwestycje, na przykład ten remont biura albo jakieś imprezy też?
5: No to tak, zdarzyło się nam, nie planowaliśmy takiej imprezy z okazji Dnia Dziecka, ale że po prostu, żeby zachęcić też młodzież tutaj do naszego do naszej sekcji modelarskiej. Chcieliśmy przybliżyć to lotnisko i zorganizowaliśmy jeszcze z innymi firmami, sponsorami Dzień Dziecka był Dzień Dziecka, Dzień Rodziny właściwie dla mieszkańców Inowrocławia i okolic.
4: To jest ten event, na którym był balon?
5: Tak. To jest ten event i bardzo tutaj pogoda i frekwencja nam się udała, także to była jedna impreza, która taka była nieplanowa, a wyszła. Zrobiliśmy też, jeśli chodzi o takie akcje, to zbiórkę na schronisko tutaj dla czworonogów. Też to była taka akcja, której nie planowaliśmy, ale zebraliśmy sporą kwotę, którą mogliśmy przekazać. No sami potrzebujemy też pieniędzy. Może kiedyś my będziemy potrzebować takiej zbiórki. W tym momencie mogliśmy pomóc, bardzo chętnie pomogliśmy. A co jeszcze zrobiliśmy? Tak, no to co stwierdziliśmy, że musimy zrobić, to pomimo wydatków takich, żeby sprzęt i samoloty mogły latać, czyli związane z pracami na tych maszynach, zrobiliśmy ten remont tego budynku już po części, w 50% jest zrobiony, No jeszcze tutaj zostały te pokoje gościnne dla tych szkolących się osób, ale no to wyszło tak troszkę do przodu.
4: Czy u was są sami z Inowrocławia? Znaczy chodzi o osoby szkolące się? Czy tylko tutaj z województwa, czy raczej może też z innych regionów Polski? Jak to wygląda?
5: Są z Inowrocławia, są z województwa, ale są też tacy, którzy przyjeżdżają z innych miast, z innych województw, ze względu na to, że jest tutaj tak po prostu przychylna atmosfera dla nich, ale też nie jest to taki aeroklub, który no po prostu szkoli i wypycha i nowych szkoli, bo tutaj też tak aerokluby działają. Tutaj po prostu się tworzą jakieś tam fajne znajomości, przyjaźnie, ale też piloci, którzy tutaj się wychowali, zostali pilotami zawodowymi lub innymi członkami załogi, gdzieś się rozpierzchli po świecie, chcą szkolić swoich pupili, czyli
4: padawanów.
5: Maluchów w naszym aeroklubie. Może nie maluchów, bo to 16 lat to nie taki maluch, no ale chcą szkolić u nas i to są też tacy. Także jeśli chodzi o ilość członków, nie narzekamy.
4: Kiedyś robiłem wywiad, nawet niedawno, z Borysem Gniewkowskim od was też. Czy on jeszcze lata?
5: Lata. Borys Gniewkowski lata, on już jest chyba trzeci rok teraz, tak.
4: Tak bardzo taki rozgarnięty, bystry chłopak.
5: No, mamy tu wielu takich młodzieńców bystrych. Borys, tak, jak najbardziej. I też jest bardzo ambitny Mateusz Drogowski, który upodobał sobie sport szybowcowy i nie będę tutaj nic więcej mówił, żeby nie zapeszyć, ale pnie się do góry po jakichś tam stopniach swojej kariery, także kibicujemy jemu również.
4: Jakie wydarzenia lotnicze są, panie prezesie, przed nami jeszcze w najbliższych miesiącach, na tą jesień, zimę, wiosnę 2027 w naszym aeroklubie kujawskim, ale nie tylko?
5: Co tutaj może się wydarzyć jeszcze, to na pewno będziemy obchodzić święto lotnictwa. Jak to zagrali? No na pewno nie będzie w tym roku jeszcze pokazów, bo to za krótki czas, żeby w ogóle coś tam takiego zrobić, ale no my będziemy to w jakiś sposób świętować. Z tego co, nie mam teraz kalendarza, ale wiem, że były wpisane jakieś jeszcze zawody, chyba modelarskie i jeszcze jakieś, nie wiem czy nie mikrolotowe. Ale tuż z panią dyrektor by trzeba było porozmawiać, bo ona tutaj to pilotuje wszystko, pani Dorota Kaczmarczyk. I co jeszcze? No, ale szkolenia to będą cały czas, tak długo jak pogoda pozwoli. No szybowcowie wiadomo się skończą jesienią, ale takich, chyba że jeszcze będą jakieś imprezy takie niezwiązane dokładnie z lataniem. W naszym lotnisku to pewnie jeszcze będą jakieś, no bo niektórzy wykorzystują ten nasz obiekt do różnych organizowania różnych właśnie wydarzeń i pewnie coś tam jeszcze będzie. No ale na niebie na pewno nas nie zabraknie.
4: A ile macie w ogóle samolotów, szybowców teraz na ten moment?
5: Część już jest prywatnych, tak to wygląda. My mamy dwa samoloty, jest to Jak-12M wielozadaniowy, służący do holowania szybowców, do wyrzucania skoczków, taki po prostu koń roboczy, brzydko mówiąc, chociaż bardzo poczciwy, super samolot, już wiekowy, jeszcze na tych typach to jeszcze nasi ojcowie latali, o, można tak powiedzieć, i dziadkowie, nie? Ale to są samoloty, które są naprawdę dobrych konstrukcji. No i czasem są wypierane, wiadomo, przez nowocześniejsze, ze względu na przepisy i tak dalej. Mamy też Cessna 150, jest to samolot taki turystyczny i służy i szkolny właściwie, no bo Cessny są wszystkie samolotami umożliwiającymi szkolenie. Wykorzystujemy też samolot jeden tutaj, który u nas bazuje, Cessna 182, czasami do holowania szybowców, czasami do skoków spadochronowych.
2: To na tyle w tym magazynie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM.
3: To jest tydzień.

0: Kino Wrocław. Słuchaj na 98.1 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Odświeżyłabym za to swój salon.
2: 200 w tym momencie trafiają do twojej kieszeni. Leć do bankomatu.
1: Dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

najdeš vín a ani jednej kalórii. Melo. Pod każdym względem lepsze niż każdy energetyk. Melo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
1: Niektórzy zabalowali wczoraj w czasie Dobrego Melo z Meloradiem. Tym bardziej cieszę się, że jesteście i będziecie mieć pewnego rodzaju fory, bo już teraz zdradzam, że po 12 podejmij wyzwanie. Będę miał dla was skiety z naszej limitowanej edycji. Ale teraz sobie trochę pogramy. Rumors i Thomas Gray, Opokasie ma.

Whatever turns you on, Axwell i Bon. To jest jeden z najgorętszych bangerów na naszej antenie. Sięgajcie po naszą muzykę również do naszych kanałów muzycznych i na playermeloradio.pl. Za chwilę coś świeżego od DJ-a Fresh. Rita Ora śpiewać będzie Hot Right Now. Takie numery wspierać możecie również w 30 Meloradio, na w każdy piątek na antenie, ale głosujecie nieustannie. To od was zależy, jak dobrze sobie poradzą w kolejnym zestawieniu wasi ulubieni artyści. Playermeloradio.pl. Tam wszystko.

tym gościem nie ma nudy. Take it slow to taki posmak, bym powiedział, tego, co działo się wczoraj w nocy. Dzisiaj w nocy, minionej nocy. Bo Robin Schulz to przecież jedna z naszych gwiazd. Gwiazd dobrego Melo. Magic Symphony i Sibyl już za chwilę pojawi się u nas w weekendowym Melo. Fajnie, że jesteście. Dajcie znać, co u was. WhatsApp na meloradio.pl.

alone. Ciekawe, ile stopni pokazują termometry w waszych domach. Wiem, dzięki tej muzyce robi się tam naprawdę gorąco, ale nie ma co ukrywać, że noce są już coraz chłodniejsze. Trzeba wymieniać lekkie letnie kołderki na pierzynki. Dajcie znać, czy kochacie jesień, czy nie. No, ta Polska złota może być naprawdę piękna. W których miejscach waszym zdaniem Polski jesień jest najcudowniejsza? Dajcie znać, może wyślicie zdjęcia. Czekam na was na naszym WhatsAppie. Niezmiennie znajdziecie go, wbijając meloradio.pl na waszych smartfonach. Chase the Feeling, Timmy Trumpet. To jest nówka, którą gramy wam w meloradiu. Dosłownie przed momentem wypłynęła i niech płynie na szerokie wody. Ale Farben razem z nim.

0: David Guetta i Zara Larsson. Pasuje ten duecik do siebie, musicie przyznać. This one's for you. Tuż przed godziną 11 spoglądam sobie na te piękne zdjęcia, które wysyłacie w naszej cudownej polskiej jesieni. Nawet grzyba na zdjęciu dostrzegłem. Podobno nie ma ich tak dużo jeszcze.
1: A już o 11 zagramy.
0: A u nas to jak prawdziwków po deszczu. Marlon Hofstadt. Tych muzycznych grzybków, rzecz jasna, zbierajcie żniwo. I like punktualnie o 11 w weekendowym Melo.

0: Reklama.
1: Nieważne, ile masz lat i jak patrzysz na świat. Dobry wzrok to zespół optometrystów, którzy zadbają o Twój komfort widzenia. Oferujemy szeroki wybór opraw i szkieł najwyższej jakości. Terapii widzenia u najmłodszych. Dogodny system rad i okulary progresywne już od 499 zł. Zapraszamy Królowej Jadwigi 4 w Inowrocławiu. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystać. Na dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Wyobraź sobie nowe mieszkanie gotowe do zamieszkania z umiarkowanym czynszem i zaledwie kilka minut od Inowrocławia. Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Gminy Inowrocław prowadzi nabór wniosków na nowoczesne mieszkania o umiarkowanym czynszu w Cieślinie koło Inowrocławia. Bezpieczny i stabilny najem, mieszkania wykończone pod klucz, świetna lokalizacja, tylko 2 km od Inowrocławia. Nabór trwa do 30 września. Wejdź na www.simgi.pl. Sprawdź warunki i złóż wniosek. SIM gminy Inowrocław. Bezpieczny najem na lata.
0: Po reklamie.
7: Siemano, Marlon Hofstadt. Jak powiedziałem, tak zrobię i zagram. Numer zatytułowany I Like. Niech dobra energia poleci w waszą stronę, bo to weekendowe Melo w Melo Radio. Poka, cześć.

Chyba jestem jednym z największych fanów Liwki, tak, uwielbiam ją. Uwielbiam jej muzykę, uwielbiam Poza Tobą Nic. Przepiękny numer w Melo Radio, to weekendowe Melo. Pozdrawiamy wszystkich, którzy są z nami teraz i tych, którzy niestety muszą pracować. No ale cóż, zbyt wielu niedziel handlowych w tym roku nie ma, więc to dobra informacja dla tych, którzy w handlu pracują, bo przynajmniej w niedzielę możecie trochę dłużej pospać. No chyba, że zrobicie teraz głośno, to już spania nie będzie u sąsiadów. The Logical Song, Scooter.

Wiem, że przy tym numerze ciężko ustać, ale nie wolno wychodzić z samochodu, nawet jak świeci się czerwone światło, nie wolno tańczyć na ulicy. Nie, w samochodzie możecie podrygiwać. Pozdrawiamy tych, którzy są w drodze teraz, wracają do domów, albo może dopiero na weekend wyjeżdżają. W końcu niedziela, to przecież też weekend. Jeszcze nawet południe nie wybiło. Neptunika, What If w Melo przed momentem.

0: Radio. Na co tylko chcesz.
1: Na tą tartyń, który rozsuł się w drobny mak.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Melo to twój ulubiony soundtrack. Melo to twój najlepszy bar.

0: Radio. Podkręcamy tempo każdego dnia. Autopromocja. Reklama.
1: Twoje auto zasługuje na najlepszą ochronę i wygląd.
2: Zabezpiecz lakier folią ochronną PPF i zapomnij o zarysowaniach.
1: Chcesz nowy kolor? Zmienimy go folią w dowolnym odcieniu.
2: Polerowanie i powłoki ceramiczne to blask i ochrona na lata.
1: Dodaj stylu, przyciemnimy szyby i zapewnimy więcej prywatności.
2: Imperial Detailing Studio, Inowrocław, ulica Świętego Mikołaja 7.
1: Zadzwoń 570 771 571.
2: Zadbaj z nami o swoje auto.
3: Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone, największy punkt w Inowrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w Przedbojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą.
4: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Marzy ci się piękny trawnik, ale nie masz czasu na jego założenie i pielęgnację?
6: A może twój stary trawnik jest zrujnowany?
5: Wyroluj wszystkie trawnikowe kłopoty na dobre. Zamów gotowy trawnik z rolki. Plantacja w Solcu Kujawskim oferuje najwyższej jakości trawniki rolowane. Nasz trawnik to pełny, zdrowy i stuprocentowy system korzeniowy, bez siatki, gliny czy kamieni. Produkujemy różnego rodzaju trawniki. Zadzwoń, a my pomożemy dobrać odpowiedni dla ciebie.
7: Zapoznaj się także z ofertą robotów koszących, systemów nawadniających i ziemi pod trawnik.
5: Więcej szczegółów na trawnikirolowane.com. Zapraszamy.
0: Po reklamie. Meloradio Inowrocław. Słuchaj na 98,1 FM.

Not giving up on love. Armin van Buuren, Sophie Alice Baxter. Ależ on sobie potrafi dobierać te wokalistki, które po prostu czarują swoimi głosami w jego numerach. A ja chciałbym zaczarować rzeczywistość. Jeśli troszkę brakuje na koncie, a na przykład potrzebujecie odświeżyć sobie klimatyzację w samochodzie, to chętnie pomożemy. Mamy dla was szybką kasę i już jutro w poniedziałek ruszamy z kolejną rundą naszej zabawy. Pytamy, na co potrzebujecie pieniędzy i rozdajemy. Wbijajcie na meloradio.pl, tam szczegóły szybkiej kasy. A teraz szybko lecimy do numeru Gipsa PZ zatytułowanego Karnawał. Teraz w weekendowym Melo.

pobudzę mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Felix Jan, Close Your Eyes w Melo Radio. To weekendowe Melo, w którym, no właśnie, w weekendy już tak mamy, że lubimy rzucać wam wyzwanka, więc wkrótce to się wydarzy. Bądźcie czujni, kto jest z nami od samego rana, ten wie, że właśnie na południe to dzisiaj zaplanowałem, a do zgarnięcia małe co nieco z naszej szafy Melo Merchu. Ale najpierw to troszkę pogramy.
1: A już o 12 zagramy.
0: Na początek Bibi Rexha, David Guetta, Sad Girls. Zaraz wracam.

0: Autopromocja. Pada deszczyk, popaduje.
1: Odsłon Poreszów leje.
0: Czy to już czas na pumpkin spice latte i siedzenie pod kocykiem? No, zdecydowanie nie. Ale na weekendowe melo? Jak najbardziej. Zagram i do tańca, i do weekendowych powrotów z City Breaków. No i będę miał też prezenty. Wchodzicie w to? No to umówieni. Konrad Straczek, zapraszam w niedzielę od 15.
2: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: Halo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Szukasz nowoczesnego i trwałego ogrodzenia? Zadzwoń do RecoSteel. Oferujemy szeroki wybór asortymentu. Ogrodzenia panelowe, palisadowe, bramy, furtki, rury i profile ocynkowane. A wszystko to w atrakcyjnych cenach. Darmowy projekt i wycena. U nas kupisz ogrodzenia na raty. Zaufały nam już tysiące klientów. RecoSteel. Sosnowiec koło Mogilna. Telefon 694 221 533. Zapraszamy do kontaktu.
2: Luna. Pralnia chemiczna Luna poleca swoje usługi. Czyścimy każdy rodzaj odzieży. Czyszczenie odzieży roboczej. Czyścimy skóry. Pierzemy dywany, poduszki i kołdry. Magiel, pranie wodne. Pralnia chemiczna Luna. Skwer handlowy, Aleja 800-lecia 27. Telefon 665 042 313. Luna, Luna, Luna.
3: Nieważne ile masz lat i jak patrzysz na świat. Dobry wzrok to zespół optometrystów, którzy zadbają o Twój komfort widzenia. Oferujemy szeroki wybór opraw i szkieł najwyższej jakości. Terapii widzenia u najmłodszych. Dogodny system rad i okulary progresywne już od 499 zł. Zapraszamy Królowej Jadwigi 4 w Inowrocławiu. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Każdy z nas ma swoje smaki. Ale swojskie smaki smakują każdemu. Zapraszamy do sklepu Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości. Przez cały tydzień, także w niedzielę, czekają na Was swojskie ciepłe wędliny, wyroby z dziczyzny, konina, wiejskie kurczaki i kaczki oraz garmażerka. Swojskie Smaki to gwarancja jakości i najlepszego smaku. Sprawdź koniecznie. Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
1: Siemanko, wyzwanie już przygotowane. Jeśli chcesz je podjąć, no to dzwoń do studia. 321-321-777. Meloskiety z naszej limitowanej edycji czekają na ciebie. A gramy już za chwilę. Set Girls, Bibi Rexha, David Guetta dla was teraz. Opoka, siema.

0: Kygo, Take Me Back w Meloradio. Michał razem ze mną, siemano.
1: Cześć.
0: Michał, po głosie wnioskuję, że szkołę masz już dawno za sobą.
1: No już to parę lat minęło.
0: Dobra, a pamiętasz swój najbardziej taki znienawidzony przedmiot?
1: No nie miałem chyba takiego bardzo nienawidzonego.
0: A, czyli
1: biologia, historia?
0: Wzorowym uczniem, dobrze, biologia, historia. To ja chciałbym cię zaprosić do wyzwania matematycznego. Masz coś przeciwko?
1: Nie.
0: Dobrze, jesteś gotowy?
1: Tak.
0: No to zaczynamy, 2 plus 2?
1: 4.
0: Zawsze, chociaż są tacy, którzy mówią, że nie. 4 do potęgi drugiej?
1: 16.
0: 16 odjąć 7?
1: 9.
0: I pierwiastek z 9 to?
1: 3.
0: Brawo, a 3 odjąć 1 to 2 i dokładnie tyle skarpet leci do ciebie na lewą i prawą nogę. No stary, poszło ci po prostu znakomicie. Gratuluję serdecznie, możesz być wzorem do naśladowania. Pozdrawiasz kogoś?
1: Pozdrawiam Dawida z Lubonia.
0: Pozdrawiamy.
1: Miał problemy z nosem ostatnio.
0: Pozdrawiamy, chłopaki, bawcie się dobrze. Pakujemy skiety, wysyłamy do ciebie. No a kolejne Podejmij Wyzwanie wkrótce na naszej antenie. Bądźcie czujni. Podejmij Wyzwanie.

0: Ostatnie dwa lata były dla niego przełomowe. Miliony wyświetleń w socialach, mnóstwo sprzedanych singli, no i zainteresowanie ze strony największych światowych wytwórni. Gnarly, szwedzki DJ i producent u nas z nóweczką, która dosłownie paręnaście dni temu pojawiła się na naszej antenie. Gnarly, Wasted, przed momentem, zapamiętajcie ten pseudonim. A za chwilę ten, którego znacie, Calvin Harris.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Reklama. Marzy ci się piękny trawnik, ale nie masz czasu na jego założenie i pielęgnację?
1: A może twój stary trawnik jest zrujnowany?
0: Wyroluj wszystkie trawnikowe kłopoty na dobre. Zamów gotowy trawnik z rolki. Plantacja w Solcu Kujawskim oferuje najwyższej jakości trawniki rolowane. Nasz trawnik to pełny, zdrowy i stuprocentowy system korzeniowy, bez siatki, gliny czy kamieni. Produkujemy różnego rodzaju trawniki. Zadzwoń, a my pomożemy dobrać odpowiedni dla ciebie.
2: Zapoznaj się także z ofertą robotów koszących, systemów nawadniających i ziemi pod trawnik.
0: Więcej szczegółów na trawnikirolowane.com. Zapraszamy po reklamie. And I met you in the summer, to my heartbeat sound. We fell in love as the leaves turn.

takie plany, slipy. Chwilę muszę łapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci powiem, że ja robię tylko przy...

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, jest taka moda, jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to trzy dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja nie próbuję skleić, zleję. Zimną masz pożegnanie, ściskam przykro łap. Główne danie nie przegryzka w bistro. Posiedzimy, pokważymy takie plany. Zrobimy to, co do zrobienia mamy. Jutro syna kiedyś tam poprzesuwamy. Ogłosimy weekend, tydzień odwołamy. Tu z ekipy nikt nie będzie zajechany bez lipy. Wakacje w mieście odpalamy. Mamy tipy i atrakcje, straty pokrywamy. Pogonimy ten kawałek.

Be My Lover, High Patton i David Guetta w Melo Radio. Gorący numer. Czytam, że Morze Śródziemne nagrzewa się z jakąś zmożoną prędkością, pół stopnia na dekadę. No i różne perturbacje może to powodować, a w Bałtyku stabilnie, bez zmian, cały czas. Także aż człowiekowi nie chce się wchodzić. Gdzie byliście w tym roku na wakacjach? Dajcie znać, które morze wybraliście i czy w ogóle to było morze. Czekam przy WhatsAppie, znajdziecie go na meloradio.pl. Tam przekierowanie do komunikatora. Tobi Romeo, Fly High, proszę.

0: Dzięki Słyszysko i Eli Henderson. Ten klasyk, muzyczny antyk, można by powiedzieć, został nieco odświeżony. React ze znanym wam samplem z numeru Children. Prawie 13, a my sobie lecimy przez to niedzielne popołudnie. Ciekawe, co tam w nadchodzącym tygodniu przed wami. Jak macie ochotę pochwalić się planami, proszę bardzo. Ja sobie wrócę do waszych wiadomości po 13.
1: A już o 13 zagramy
0: Self-Aware Lumix.

0: Reklama.
1: Nieważne, ile masz lat i jak patrzysz na świat. Dobry wzrok to zespół optometrystów, którzy zadbają o Twój komfort widzenia. Oferujemy szeroki wybór opraw i szkieł najwyższej jakości. Terapię widzenia u najmłodszych. Dogodny system rad i okulary progresywne już od 499 zł. Zapraszamy Królowej Jadwigi 4 w Inowrocławiu. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Każdy z nas ma swoje smaki. Ale swojskie smaki smakują każdemu. Zapraszamy do sklepu Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości. Przez cały tydzień, także w niedzielę, czekają na Was swojskie ciepłe wędliny, wyroby z dziczyzny, konina, wiejskie kurczaki i kaczki oraz garmażerka. Swojskie Smaki to gwarancja jakości i najlepszego smaku. Sprawdź koniecznie. Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.
0: O reklamie.
7: Siemanko, 13 na zegarkach. Przed nami Lumix z numerem Self-Aware. To jest mocny numer. Mam nadzieję, że wyrwie Was z butów. Dobrej zabawy. Opoka, siema.

0: a to mój numer z Kizo Taxi.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był leki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja

Sylwa Bampa On Tonight w weekendowym Melo. Tu Melo Radio, jak się bawicie, jak się macie po południu w niedzielę, gotowi na nowy tydzień? No to pochwalcie się, jakie największe wyzwania przed wami w nadchodzących dniach. Ja mogę zdradzić, że w nadchodzącym tygodniu czeka mnie wymiana opon. Uwaga, jeszcze nie na zimowe, a na letnie, bo są już w takim stanie, że po prostu jeździć się na nich nie da. No money, no właśnie, to też wydatek, jakby nie patrzeć. Jeśli brakuje wam kasy, to za chwilę będę miał na to radę. Galantis teraz.

Heaven Thomas Gray w Melo Radio. Dobry numer. Zabieramy was wysoko, wysoko nad ziemię, żebyście mogli z innej perspektywy spojrzeć na świat, z tej, która no chyba daje takie poczucie wolności. Mam nadzieję, że tak dzisiaj z nami się czujecie. Za chwilę wracamy z numerem One Love Takes Over.

0: Miał twój projekt. Odwiedź nas w Przedbojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą.
1: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na ikea.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
0: Po reklamie.

One with the Wolves, Robin Schulz to gwiazda dobrego melo, grał w nocy z soboty na niedzielę w ramach setów największych, najgrubszych, najmocniejszych nazwisk światowej sceny EDM, bo właśnie w dobrym melo tylko po takich DJ-ów sięgamy. A jeśli wy chcielibyście sięgnąć po bonusową kaskę, no to jutro ruszamy z kolejną rundą szybkiej kasy. Tak, zbliża się sezon wymiany opon, to też kosztuje. Jeśli potrzebujecie na wymianę albo nowe kółka, przynajmniej na jednego kapcia, to dajcie znać, meloradio.pl, tam przyjmujemy wasze zgłoszenia. Pytamy o to, na co potrzebujecie pieniędzy, a my z szybką kasą wracamy do was już jutro w nowym tygodniu. Fate, Alan Walker i Ava Max teraz w Melo.

emocji mam na barkach znów. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż, lecz trochę łatwiej, gdy we dwoje można go dźwigać. Lubię samotność jak nikt, ale samemu mi ciężej.

0: In the Name of Love, Martin Garrix, Bibi Rexa, czekamy na nowy album Martina z niecierpliwością. Jesień tego roku, późna jesień, to ma być właśnie ten czas. Na albumie mają pojawić się oprócz niego Madonna, U2 czy choćby Ed Sheeran. Więc warto czekać. Czekamy też na kolejną godzinę weekendowego Melo, to już za chwilę.
1: A już o 14 zagramy
0: Save My Love, Kygo i Khalid.

0: Reklama.
1: Twoje auto zasługuje na najlepszą ochronę i wygląd.
2: Zabezpiecz lakier folią ochronną PPF i zapomnij o zarysowaniach.
1: Chcesz nowy kolor? Zmienimy go folią w dowolnym odcieniu.
2: Polerowanie i powłoki ceramiczne to blask i ochrona na lata.
1: Dodaj stylu, przyciemnimy szyby i zapewnimy więcej prywatności.
2: Imperial Detailing Studio, Inowrocław, ulica Świętego Mikołaja 7.
1: Zadzwoń 570 771 571.
2: Zadbaj z nami o swoje auto.
3: Marzy ci się piękny trawnik, ale nie masz czasu na jego założenie i pielęgnację?
4: A może twój stary trawnik jest zrujnowany?
3: Wyroluj wszystkie trawnikowe kłopoty na dobre. Zamów gotowy trawnik z rolki. Plantacja w Solcu Kujawskim oferuje najwyższej jakości trawniki rolowane. Nasz trawnik to pełny, zdrowy i stuprocentowy system korzeniowy, bez siatki, gliny czy kamieni. Produkujemy różnego rodzaju trawniki. Zadzwoń, a my pomożemy dobrać odpowiedni dla ciebie.
5: Zapoznaj się także z ofertą robotów koszących, systemów nawadniających i ziemi pod trawnik.
3: Więcej szczegółów na trawnikirolowane.com. Zapraszamy.
1: Wyobraź sobie nowe mieszkanie gotowe do zamieszkania z umiarkowanym czynszem i zaledwie kilka minut od Inowrocławia. Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Gminy Inowrocław prowadzi nabór wniosków na nowoczesne mieszkania o umiarkowanym czynszu w Cieślinie koło Inowrocławia. Bezpieczny i stabilny najem, mieszkania wykończone pod klucz, świetna lokalizacja, tylko 2 km od Inowrocławia. Nabór trwa do 30 września. Wejdź na www.simgi.pl. Sprawdź warunki i złóż wniosek. SIM Gminy Inowrocław. Bezpieczny najem na lata.
0: Po reklamie.
6: Siemanko, dzień dobry, wjeżdżamy do Was z kolejną porcją gorącej muzy na niedzielne popołudnie. Save My Love i Khalid już teraz. Kygo razem z nim, rzecz jasna, tu Opoka w studiu Meloradia. Fajnie, że jesteście.

Josh Baker, Popik, Bascomp, My Place. Wśród informacji, które można powtarzać na okrągło, są oczywiście te, które powodują, że no, chce nam się wstawać, że chce nam się patrzeć w przód, że chce nam się na coś czekać. Mam nadzieję, że czekacie na tegoroczne Boże Narodzenie. Wiem, jeszcze za wcześnie, żeby zacząć to wielkie odliczanie, ale na zegarze Szlachetnej Paczki to odliczanie już się zaczęło, bo Szlachetna Paczka szuka wolontariuszy, więc jak macie dobre serducha i trochę czasu i chcecie pomóc, to może warto byłoby się zainteresować. A tegoroczne święta Bożego Narodzenia będą bardzo długie, bo Wigilia w czwartek, wolny piątek, sobota i za tę sobotę jeszcze można odebrać dzień wolny, więc mam nadzieję, że poszalejecie w tym roku w grudniu. A teraz szalejcie przy kolejnej muzycznej propozycji od Meloradia.

Lost Frequencies, Mary Froh z numerem Paraiso w Melu Radio. To weekendowe Melo. Proszę o meldunek, gdzie jesteście i co porabiacie. Czekam przy WhatsAppie, znajdziecie go na meloradio.pl. Wystarczy wstukać na smartfonach, na dole komunikator.

0: Reklama.
1: Nieważne, ile masz lat i jak patrzysz na świat. Dobry wzrok to zespół optometrystów, którzy zadbają o Twój komfort widzenia. Oferujemy szeroki wybór opraw i szkieł najwyższej jakości. Terapii widzenia u najmłodszych. Dogodny system rad i okulary progresywne już od 499 zł. Zapraszamy Królowej Jadwigi 4 w Inowrocławiu. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
0: Po reklamie.

Kermi Lumix, Kaszmir Karra w Melo Radio. Gorących numerów więcej w 30 Melo Radio na w piątki o 18 na naszej antenie, ale głosujecie cały czas. Więc wbijajcie na player meloradio.pl i sprawdźcie, który numer jest waszym numerem uno w nadchodzącym wydaniu. Zerknijcie również do propozycji, bo mamy ciekawe numery do notowania, które jeszcze w nim nie są, ale mam nadzieję, że przynajmniej kilka z nich wkrótce się tam pojawi. W notowaniu było Everlasting, Armin van Buuren, już nawet na topie. Jeśli się podoba, to zróbcie głośniej. Teraz dla was śpiewa Sasza.

Call My Name i Shaus, to numer, którym macham do Was, dzięki za ten weekend, no i co? Do następnego, za chwilę zmiana za sterami, bawcie się dobrze z Konradem, opoka, cześć! A już o 15.

0: Reklama. Szukasz nowoczesnego i trwałego ogrodzenia? Zadzwoń do RecoSteel. Oferujemy szeroki wybór asortymentu. Ogrodzenia panelowe, palisadowe, bramy, furtki, rury i profile ocynkowane. A wszystko to w atrakcyjnych cenach. Darmowy projekt i wycena. U nas kupisz ogrodzenia na raty. Zaufały nam już tysiące klientów. RecoSteel. Sosnowiec koło Mogilna. Telefon 694 221 533. Zapraszamy do kontaktu.
1: Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone, największy punkt w Inowrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w Przed Bojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą.
0: Po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
2: Śniadanie do łóżka, później spacer. No mam nadzieję, że wy też dobrze zaczęliście niedzielę. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam na wspólne popołudnie. Karnawał na początek tej godziny.

podłodze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

Actually Bonnie, whatever turns you on. No mnie na przykład kręci to powiadomienie w telefonie, kiedy przychodzi wypłata albo w ogóle dodatkowe pieniądze na moim koncie. Coś czuję, że wy też macie podobnie, a jeżeli właśnie kasa was kręci, no to mam dobrą wiadomość, bo już jutro będziecie mieli szansę na zgarnięcie 200 w Meloradiu w szybkiej kasie. Na to tylko potrzebujecie na randkę, na wyjazd, na jakąś fajną kolację albo może na nowe felgi do samochodu. Wchodźcie na meloradio.pl już teraz i zgłaszajcie się do zabawy.

0: Offenbach i Four to the Floor. To już 27 minut po 15, to Melo Radio w niedzielę, a ja, słuchajcie, przeglądam internety i uwaga, wczoraj ktoś zgarnął 44 794 855 zł. Ponad 44 bańki. Co wy byście zrobili z taką kasą? Dajcie znać na WhatsAppie Melo Radio. No jestem ciekaw, jakie byście mieli pomysły. No jak to mówią, za marzenia nie karają. Chemistry już za chwilę u nas, podkręcamy tempo.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Reklama.
1: Nieważne, ile masz lat i jak patrzysz na świat. Dobry wzrok to zespół optometrystów, którzy zadbają o Twój komfort widzenia. Oferujemy szeroki wybór opraw i szkieł najwyższej jakości. Terapii widzenia u najmłodszych. Dogodny system rad i okulary progresywne już od 499 zł. Zapraszamy Królowej Jadwigi 4 w Inowrocławiu. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Ten numer chyba nigdy mi się nie znudzi, Anioły i Demony. U nas 18 minut do 16. 44 bańki. Czajcie, że ktoś tyle wczoraj wygrał. Mordeczko, jak słuchasz, to pożycz chociaż jedną. Pytałem, na co wy byście wydali taki hajs. Karolina napisała na WhatsAppie, że kupiłaby za to fabrykę czekolady, bo może jeść ją kilogramami. No zupełnie się nie dziwię. Irek kupiłby sobie samolot, żeby co tydzień latać na wakacje. O, się rozmarzyłem. Z kolei Wiktoria, uwaga, wydałaby ten hajs na prawników, bo odchodząc z roboty wygarnęłaby wszystko szefowi.

0: Move Your Body, no tytuł przy niedzieli myślę, że jak najbardziej pasujący. Tak podkręcamy tempo w Melo jeszcze przed 16:00. No a biorąc pod uwagę, że dzisiaj pewnie u niektórych rosoły, schabowe i inne, no to warto się poruszać. Po 16:00 też to zrobimy.
1: A już o 16:00 zagramy
0: Dracula. Punktualnie o 16:00, bo kiedy inni gadają, my gramy.

0: Back home. Reklama. Luna. Pralnia chemiczna Luna poleca swoje usługi. Czyścimy każdy rodzaj odzieży. Czyszczenie odzieży roboczej. Czyścimy skóry. Pierzemy dywany, poduszki i kołdry. Magiel, pranie wodne. Pralnia chemiczna Luna. Skwer handlowy, Aleja 800-lecia 27. Telefon 665 042 313. Luna.
1: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
2: Każdy z nas ma swoje smaki. Ale swojskie smaki smakują każdemu. Zapraszamy do sklepu Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości. Przez cały tydzień, także w niedzielę, czekają na Was swojskie ciepłe wędliny, wyroby z dziczyzny, konina, wiejskie kurczaki i kaczki oraz garmażerka. Swojskie Smaki to gwarancja jakości i najlepszego smaku. Sprawdź koniecznie. Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości.
3: Po reklamie.
4: Do Halloween jeszcze moment, ale u nas się zrobi tak trochę wampirycznie. Dracula otwiera nam 16. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

Ile ja uchwila winiam w Melo, to jest weekendowe Melo. W niedzielę już nie tylko wiele osób jest singlami, ale i uwaga, nie organizujemy ślubów. Takie staty mi się rzuciły w oczy w internetach. W zeszłym roku zawarliśmy najmniej małżeństw od czasów wojny, ale za to rekordowo rośnie liczba intercyz, czyli tej opcji, że każdy sam odpowiada za swój hajs. No ciekawe w takim razie, kto płaci, jak żona zarysuje furkę albo za nowe torebki? Coś czuję, że nie chcę wtedy sama. Calvin Harris, Thinking About You, to już teraz przed nami. Za chwilę też m.in. Candy Night. Oj, podkręcamy tempo w Melo.

Robin Schulz i Take It Slow, to Melo Radio, to 26 minut po 16, a za chwilę będę miał dla was fajną opcję na to, żeby całkowicie za darmo popodróżować sobie i w Polsce, i w Niemczech. Zagra nam też Sam Say.

0: Reklama. Twoje auto zasługuje na najlepszą ochronę i wygląd. Zabezpiecz lakier folią ochronną PPF i zapomnij o zarysowaniach. Chcesz nowy kolor? Zmienimy go folią w dowolnym odcieniu. Polerowanie i powłoki ceramiczne to blask i ochrona na lata. Dodaj stylu, przyciemnimy szyby i zapewnimy więcej prywatności. Imperial Detailing Studio, Inowrocław, ulica Świętego Mikołaja 7. Zadzwoń 570 771 571. Zadbaj z nami o swoje auto. Marzy ci się piękny trawnik, ale nie masz czasu na jego założenie i pielęgnację?
1: A może twój stary trawnik jest zrujnowany?
0: Wyroluj wszystkie trawnikowe kłopoty na dobre. Zamów gotowy trawnik z rolki. Plantacja w Solcu Kujawskim oferuje najwyższej jakości trawniki rolowane. Nasz trawnik to pełny, zdrowy i stuprocentowy system korzeniowy, bez siatki, gliny czy kamieni. Produkujemy różnego rodzaju trawniki. Zadzwoń, a my pomożemy dobrać odpowiedni dla ciebie.
2: Zapoznaj się także z ofertą robotów koszących, systemów nawadniających i ziemi pod trawnik.
0: Więcej szczegółów na trawnikirolowane.com. Zapraszamy!

Wiktor Jakida i Księga Żywiołów w Melo. Co byście powiedzieli na podróż całkowicie za free? No to teraz jest taka opcja, bo powstało coś takiego jak polsko-niemiecki bilet przyjaźni. No i jeżeli macie od 18 do 27 lat, no to możecie go sobie ogarnąć. Wystarczy tam wejść, słuchajcie, na stronę, wypełnić jakiś formularz, no i cyk, macie bilet, z którym możecie za darmożkę pojechać do Niemiec, pojeździć sobie, pozwiedzać, pojeść, wrócić do Polski. No wiadomo, że to nie będzie all inclusive w Hiszpanii albo w Grecji, ale za darmo, no to kto by nie chciał. A to David Guetta i Hypaton.

0: Tiesto, Kashmir i Secrets. Tylko z Meloradiem. Jeszcze przed 17 możecie poczuć się jak na dobrym melo, chociaż z drugiej strony podejrzewam, że niektórzy nawet jeszcze przed tą 17 mogą kontynuować imprezę, którą zaczęli wczoraj i wcale się nie dziwię.
1: A już o 17 zagramy
0: Fate. Tak mocno uderzymy punktualnie o 17, bo kiedy inni gadają, my gramy.

0: Reklama.
1: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
6: Alan Walker i Ava Max, tak mocno zaczniemy 17, ale za chwilę też m.in. Justin Bieber i Nicki Minaj. Będzie też polski akcent Smola z tej Trips. Konrad Traczek, witajcie i zapraszam.

to już kwadrans po 17. Happiness is so sad, to Melo Radio. A kiedy ostatnio udało się wam coś utargować, nie licząc tej stronki do zamawiania ubrań, żeby jakiś taki tam rabacik sobie ogarnąć? Bo trafiłem, słuchajcie, właśnie na nagłówek w internetach. Koreańczycy poszli nad morskie oko, próbowali negocjować cenę z góralami. No, większego fopa w górach już chyba popełnić nie można. Obawiałbym się wręcz, że za targowanie to można dostać podwójną stawkę dudków. Na szczęście w Melogramy całkowicie za darmo. Galantis i Roxette to już teraz przed nami. Za chwilę też Topic i Becky G. Podkręcamy tempo w niedzielne popołudnie.

0: Tak podkręcamy tempo w Meloradiu. Thomas Gray, Heaven, 26 minut po 17. Dzisiaj, słuchajcie, ogólnopolski dzień przedszkolaka w kalendarzu. No chyba każdy z nas pamięta te czasy. Niektórzy też trochę tęsknią za tymi czasami. No właśnie, co wy byście chętnie zrobili teraz? Co mogliście robić jako przedszkolaki? Za czym najbardziej tęsknicie? Dajcie znać w głosówce na WhatsAppie Meloradia albo w wiadomości. Odnośnik do WhatsAppa macie na meloradio.pl. Za czym najbardziej tęsknicie z czasów dzieciństwa? Ja na przykład najbardziej za legalnymi drzemkami w ciągu dnia. No, w sumie kto mi zabroni? September za chwilę, a ja idę na drzemkę.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Reklama.
1: Nieważne, ile masz lat i jak patrzysz na świat. Dobry wzrok to zespół optometrystów, którzy zadbają o Twój komfort widzenia. Oferujemy szeroki wybór opraw i szkieł najwyższej jakości. Terapii widzenia u najmłodszych. Dogodny system rad i okulary progresywne już od 499 zł. Zapraszamy Królowej Jadwigi 4 w Inowrocławiu. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto korzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Wyobraź sobie nowe mieszkanie gotowe do zamieszkania z umiarkowanym czynszem i zaledwie kilka minut od Inowrocławia. Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Gminy Inowrocław prowadzi nabór wniosków na nowoczesne mieszkania o umiarkowanym czynszu w Cieślinie koło Inowrocławia. Bezpieczny i stabilny najem, mieszkania wykończone pod klucz, świetna lokalizacja, tylko 2 km od Inowrocławia. Nabór trwa do 30 września. Wejdź na www.simgi.pl. Sprawdź warunki i złóż wniosek. SIM Gminy Inowrocław. Bezpieczny najem na lata.
0: Po reklamie.

0: Anima i Ellie Goulding, tak podkręcamy tempo w Melo na 19 minut przed 18. Dzisiaj ogólnopolski dzień przedszkolaka. Ja pytałem was, za czym wy najbardziej tęsknicie z tych czasów, kiedy było się przedszkolakiem? No i Wiktoria się nagrała na WhatsAppie, Melo.
1: Za czym tęsknię? Za brakami sprawdzianów i za drzemkami.
0: O tak, to było totalnie najlepsze. Człowiek nienawidził zawsze tych drzemek w przedszkolu, ale teraz to by dużo dało. No i za brak sprawdzianów to myślę, że też Karo też się nagrała.
2: A najbardziej tęsknię za tym, że ktoś mnie wtedy utrzymywał w 100% i nie byłam odpowiedzialna za żadne wydatki, jeżeli chodzi o ubrania, jedzenie czy koszty utrzymania mieszkania. Myślę, że to był największy atut bycia przedszkolakiem. Pozdrawiam, Karo.
0: Totalnie, też pozdrawiam, ale na to też jest rozwiązanie, słuchajcie. To znają wszyscy ci, którzy są studentami i jadą do domu rodzinnego. Jedziecie, bierzecie dużą walizkę, a później tam wpychacie wszystko, co jest w chacie i wtedy człowiek trochę zaoszczędzi zawsze, nie?

0: jeszcze przed 18 w Melo Fragma, tak podkręcamy tempo w niedzieli. A żebyście nie przegapili żadnego dźwięku, to pamiętajcie, że warto pobrać naszą apkę Melo Radia. No i wtedy możecie nas słuchać w każdym miejscu Polski, a nawet świata.
1: A już o 18 zagramy
0: Just the way you are. Nie tylko na świecie, ale i w kosmosie. Punktualnie o 18 zagramy, bo kiedy inni gadają, my podkręcamy tempo.

0: Reklama. Szukasz nowoczesnego i trwałego ogrodzenia? Zadzwoń do RecoSteel. Oferujemy szeroki wybór asortymentu. Ogrodzenia panelowe, palisadowe, bramy, furtki, rury i profile ocynkowane. A wszystko to w atrakcyjnych cenach. Darmowy projekt i wycena. U nas kupisz ogrodzenia na raty. Zaufały nam już tysiące klientów. RecoSteel. Sosnowiec koło Mogilna. Telefon 694 221 533. Zapraszamy do kontaktu.
1: Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone, największy punkt w Inowrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w przed Bojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą. Po reklamie.
2: Niezależnie, czy jesteście teraz na ploteczkach z Bestii, czy może sami siedzicie i jedziecie w furce, dla każdego coś miłego. Milki i David Guetta na początek. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

chodzą po ścianie. To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

Gibbs, Pezet i Formany i Karnawał. Tak, podkręcamy tempo w Meloradiu. 14 minut już po 18. Ja, słuchajcie, przeglądam internety. No i okazuje się, że nie wystarczy spać 8 godzin, żeby się wysypiać. No bo żeby być wypoczętym, a nie zmęczonym, no to trzeba jeszcze według tych wszystkich badaczy mądrych zasypiać regularnie o tej samej porze, także w weekendy, i wstawać też o tej samej porze. No to powodzenia. To ja już chyba jednak wolę poimprezować, a wyspać się na starość.

Oh yeah, ale to dobry numer. Majo maj, to Melo Radio, to 26 minut po 18. Co można zrobić dla miłości? No okazuje się, że można przejść ponad 4000 kilometrów. O tym powiem wam za chwilę. Zagra nam też Magic System, Magic in the Air. To za moment.

0: Reklama.
1: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
2: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która Ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
0: Po reklamie.

To jest to Laylao i to Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, 19 minut przed 19. Słuchajcie, ile można pokonać kilometrów, żeby znaleźć wymarzoną kobietę? No, jeżeli się jest takim zwierzątkiem, likaonem pstrym, no to 4000 kilometrów ponad ostatnio takie trzy zwierzaki w poszukiwaniu swoich partnerek pokonały, no i pobiły wszelkie rekordy. Także dziewczyny, jeżeli wasz facet powie, że ma za daleko, żeby pójść do piwnicy po ogórki, no to powiedzcie mu o tej historii. A to świeżynka w naszej playce, Timmy Trumpet, Ale Farben i Chase the Feeling.

0: się nam klimatycznie zrobiło jeszcze przed 19. Robin Schulz, James Blunt. No taki idealny numer do tego, żeby gdzieś tam na przykład drugą połówkę złapać za rękę w samochodzie, albo za coś innego na przykład. No w każdym razie po 19 też zagramy.
1: A już o 19 zagramy
0: Tobiego Romeo. Fly Away u nas punktualnie o 19, bo kiedy inni gadają, my gramy. Oczywiście, jeśli chodzi o to tam łapanie, to coś innego niż za rękę, to miałem na myśli na przykład za ramię albo gdzieś tam po głowie pogłaskać na przykład. No, o to chodziło.

0: Reklama.
1: Twoje auto zasługuje na najlepszą ochronę i wygląd.
2: Zabezpiecz lakier folią ochronną PPF i zapomnij o zarysowaniach.
1: Chcesz nowy kolor? Zmienimy go folią w dowolnym odcieniu.
2: Polerowanie i powłoki ceramiczne to blask i ochrona na lata.
1: Dodaj stylu, przyciemnimy szyby i zapewnimy więcej prywatności.
2: Imperial Detailing Studio, Inowrocław, ulica Świętego Mikołaja 7.
1: Zadzwoń 570 771 571.
2: Zadbaj z nami o swoje auto.
3: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
0: O reklamie.
4: To wiadomo na początek, za chwilę też Lorin, ale będzie też John Summit i The Chainsmokers. To wszystko w przygotowanej przeze mnie playce. To co, gotowi? Zaczynamy. Konrad Traczek, cześć, witajcie i zapraszam.

Alok i Jennifer Lopez. Tak podkręcamy tempo, to Szkwadrans po 19:00, to Melo Radio. Bardzo chętnie też podkręcimy stan waszych kont, waszych portfeli. No bo wiecie, jesień to różne wydatki, jakieś tam pumpkin spice'y i inne. No więc wystarczy, że już teraz wejdziecie na meloradio.pl, a jutro szansa na 200 w szybkiej kasie w Melo Radio. Na co tylko potrzebujecie, piszcie na meloradio.pl, a my jutro z wielką chęcią pomożemy.

Wasted w Melo Radio, tak podkręcamy tempo. Już za chwilę u nas Avicii i Rita Ora, jeszcze przed 20 też Axwell i Bon. No jednym słowem, będzie można się poruszać podczas tych ostatnich godzin niedzieli.

0: Slay.
1: Reklama. Marzy ci się piękny trawnik, ale nie masz czasu na jego założenie i pielęgnację?
2: Może twój stary trawnik jest zrujnowany?
1: Wyroluj wszystkie trawnikowe kłopoty na dobre. Zamów gotowy trawnik z rolki. Plantacja w Solcu Kujawskim oferuje najwyższej jakości trawniki rolowane. Nasz trawnik to pełny, zdrowy i stuprocentowy system korzeniowy, bez siatki, gliny czy kamieni. Produkujemy różnego rodzaju trawniki. Zadzwoń, a my pomożemy dobrać odpowiedni dla ciebie.
3: Zapoznaj się także z ofertą robotów koszących, systemów nawadniających i ziemi pod trawnik.
1: Więcej szczegółów na trawniki rolowane. Zapraszamy.
4: Po reklamie.

To Jack Jones i Where Did You Go? To Mel Radio, to 19 minut do 20. My jak zawsze podkręcamy tempo, a tymczasem internet zapłonął za sprawą nowych fotek Maćka Musiała, które zrobili paparazzi. Maciek, słuchajcie, spotkał się z koleżanką najprawdopodobniej. No i czytam nagłówek: Maciej Musiał gaworzy w modnej kawiarni i okłada oko lodem ze szklanki. Czyżby za nim ciężka noc? No, albo ciężka noc, albo jeden z tych patentów z TikToka pokroju wsadzania stóp do wody z octem, bananem i proszkiem do prania, żeby być wiecznie młodym.

Praca po moście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Ależ to świetnie gra. No, życzę wam, żeby ten przyszły tydzień też wam tak świetnie grał jak Sigala na antenie Meloradia jeszcze przed 20. No i w ogóle dobrego tygodnia. Ja wracam w sobotę po 15. Także powodzonka, bądźcie niegrzeczni. Hej!

0: Reklama. Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone. Największy punkt w InnoWrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w Przedbojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą. Po reklamie.
1: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia InnoWrocław.
2: Jakub Kozłowski, wracamy z kolejnym magazynem reportera. Aeroklub Kujawski ma przed sobą kolejne wyzwania i wydarzenia. Co czeka miłośników lotnictwa w najbliższym czasie? Posłuchajcie sami, tylko w Meloradiu InnoWrocław.
3: Może będzie niebawem druga taka cesta, jeszcze tutaj musimy to wszystko uzgodnić. Nic nie mogę obiecywać, co fani lotnictwa zobaczą na niebie. Po prostu to musi się jakby dziać wszystko swoim trybem. I co jeszcze mogę powiedzieć, to a jeśli chodzi o szybowce, to mamy tak, dwa puchacze szkolno-treningowe, mamy jantara wyczynowego, mamy juniora, taki treningowy szybowiec i Astira CS-a, to jest też szybowiec taki, powiedzmy, treningowe, kiedyś na zawodach się na nich latało, bo też ma balast wodny w skrzydłach, taki trochę lepszy niż junior. Więc te szybowce mamy, te używamy, mamy jeszcze dwa piraty, mamy też jeszcze w dyspozycji dwumiejscowy szybowiec Bocian i to są szybowce, które posiada aeroklub, ale są tu też jeszcze szybowce inne, które mają członkowie prywatne i możemy tu zobaczyć takie szybowce jak LS-y, Astiry też prywatne i czy tam dwumiejscowego pięknego Janusa.
2: A od czego zaczyna właśnie taka osoba, która przychodzi do Was i mówi, chce zostać pilotem? Jak to wygląda ten cały proces?
3: Ja powiem tak może, jak to zazwyczaj wygląda. Na początku to się dziecku podobają samoloty, patrzy w niebo, tata mu skleja samoloty, później idzie do modelarni, buduje te samoloty, próbuje ich w locie, coraz lepsze, zdalnie sterowane radiem. Jest w pewnym wieku, jeżeli rodzice mu podpiszą zgodę i jest zdrowy, może zapisać się do aeroklubu na skoki spadochronowe lub szkolenie szybowcowe. W tym momencie zaczyna od teorii, następnie szkolenie szybowcowe, jest to kurs do szkolenia podstawowego, gdzie kończy się na wykonaniu kilku, pięciu teraz tylko, kiedyś było 20 samodzielnych lotów i wtedy, kiedy się uzyskiwało trzecią klasę pilota szybowcowego, teraz jest to, tak w cudzysłowie, trzecia klasa, no i dalej się szkoli do licencji, jest to skrócony czas, bo kiedyś trzeba było wylatać 75 godzin, żeby dostać licencję szybowcową. Dzisiaj już jest tylko 15, no przełom. Zastanawiające jest to, no, ale taki jest fakt. I co jeszcze mogę powiedzieć? No i wtedy szkolenie za samolotem, szkolenie w lotach termicznych, przelotach, no to już każdy czytam akrobacji. Szkolenie spadochronowe tak samo jest podstawowe, później może rozwijać dalej samolotowe. Polega na tym samym, co szybowcowe, jest to w jakichś tam etapach, choć często i poprawnie jest, jeśli ktoś spróbuje latać na szybowcach, nabierze wprawy, bo one są jakby trudniejsze w pilotażu, nie mówię tutaj w obsłudze, tylko w pilotażu, to wtedy łatwiej będzie mu po prostu pilotować samolot i skupić się na innych parametrach pracy silnika i tak dalej. To tak wygląda dalej, jeżeli ktoś chce iść dalej, to masz licencję pilotaż samolotowego, robi zawodową, a później odpowiednio robi uprawnienia na samoloty wielosilnikowe. Nie muszą to być od razu duże, mogą być to małe samoloty dwusilnikowe. Jak już ma te wszystkie uprawnienia, HPL i dalej kariera już za sterami dużych samolotów i parę godzin siedzenia przed kokpitem. Inni wybierają drogę taką, że latają samolotami bardziej realnie, czyli cały czas trzymają drążek i to jest też kariera pilotów zawodowych. Mamy tutaj takiego pilota, który gasi lasy, lata dromaderem i to jest praktycznie, jak opowiada, bardzo ciekawa sprawa, bo on tam leci po prostu, jak jest ten pożar, bierze 2 tony wody i zrzuca taką bombę na płonący las i to jest, no, to jest takie, powiedzmy, latanie przez duże L. No i jeszcze jest latanie wojskowe, no to też jest wiadomo, że tam też się nie siedzi przed komputerem, tam trzeba też cały czas jak gdyby czynnie pilotować. Także jest coś takiego. Kiedyś powiedzmy, nie trzymajmy się tu liczb, ale powiedzmy 100 godzin pilota wojskowego, a 1000 godzin pilota liniowego, no to wygląda tak, że przez te 100 godzin ten pilot wojskowy, on cały czas pracował manualnie w tym samolocie i pilotował tego samolotu, żeby leciał. A ten pilot, który lata w liniach, to przez te 1000 godzin, to nie chcę powiedzieć, że siedział tych godzin 990, a 10 pilotował, ale tak naprawdę podobnie to wygląda. Zazwyczaj startują, lądują, a reszta cały lot. Także te godziny są bierne, a tu już są czynne. Taka ciekawostka.
2: A ile tak mniej więcej czasu mija od pierwszego szkolenia do pierwszego samodzielnego lotu?
3: To różnie. Jeżeli na szybowcach, jeżeli pogoda pozwoli, to może być nawet kilka dni, może nie kilka, no powiedzmy tak, żeby to było wszystko zgodnie z przepisami, no niech to będzie 10 dni, 2 tygodnie. Jeżeli pogoda nie pozwoli, ktoś nie przychodzi regularnie na te loty, cofa się, przychodzi rzadziej, później się cofa go od ćwiczenia, no to może latać nawet uczyć się kilka lat, zanim poleci samodzielnie. No ale jednak z doświadczenia to wiem, że jeżeli coś ktoś podejmuje, to najlepiej to robić jednym. Więc to, co mogę doradzić, to najlepiej, jeśli ktoś podejmuje szkolenie, przychodzić jak najczęściej, bo wtedy łatwiej się przyswaja to latanie i sprawniej i bezpieczniej. No i przede wszystkim szybciej człowiek się uczy. Większe są postępy.
2: A ile mniej więcej miałeś osób takich, które były zszokowane tym lataniem? Co jest największym zaskoczeniem dla osób, które pierwszy raz siadają za sterami?
3: No, wykonując takie loty z pasażerami, to no tak, co było, jeżeli to jest start za wyciągarką, to te przeciążenia, które są na wyciągarce, więc szybkie przyspieszenie w tam 3 sekundy do setki i od razu ten lot taki dość stromy do góry pod kątem, no nie wiem, 45 stopni powiedzmy i później takie przeciążenie ujemne, kiedy pilot musi oddać drąga, czyli wyrównać lot, jest taki moment stanu nieważkości i wyczepienie liny, to jest to się tak dużo szybko dzieje i dużo, że ludzie są bardzo zaskoczeni. Niektórzy są wręcz podziwiają ten widok z góry, jak ten świat pięknie i czysto wygląda, nie? Malowniczo po prostu, nie? To też jest takie częste wrażenie. Niektórzy, miałem też takich pasażerów, którzy tak się przestraszyli, no wsiedli, bo chcieli, bo mieli chęć, albo dostali to w prezencie, jakiś tam taki lot.
2: A ile u was kosztuje lot?
3: Lot kosztuje 250 zł. Szybowcowy 350 za samolotem.
2: Ile?
3: 250 ile? No to jest tak około do 10 minut, do 10 za samolotem do 15, ale to powiem szczerze, to wystarczy, nawet jeżeli by to 5 minut trwało, bo to trochę w tym powietrzu, jak ktoś jest pierwszy raz, to się nawet dużo jest, tyle tych bodźców dociera, że szybko to naprawdę starcza. I no czasami te loty się wydłuża, jeżeli są jakieś warunki i można tam coś jeszcze uzgodnić. Więc to jest to, co chciałem powiedzieć. No są tacy ludzie, którzy zamykają oczy i nie chcą otworzyć, trzeba ich mocno namawiać, żeby otworzyli te oczy, zobaczyli wtedy, no pięknie to wygląda. Widać, że się niektórzy stresują mniej, niektórzy bardziej. Są tacy, którzy tak podchodzą do tego, jakby tak miało być. A no, my to widzimy, bo my latając z pasażerami, pasażer siedzi w pierwszej kabinie, tam gdzie siedzi zazwyczaj uczeń pilot lub pasażer, więc my widzimy, jak on się po prostu zachowuje, czy coś jest nie tak. Było widać, że nie tak, to można szybciej wylądować, uspokoić pasażera, że wszystko jest okej.
2: A mieliście jakieś dynamiczne, ekstremalne sytuacje, że na przykład ktoś przeszkadzał coś, że wypuśćcie mnie, coś takiego? O Jezu!
3: Na taką panią, która miała chyba ADHD większe niż my wszyscy razem wzięci, i pamiętam, zanim jeszcze wsiadła, to mi zaczęła wszystkie gałki dotykać, ruszać, a to do czego, a to do tamtego. No też złapała gałkę od wyrzucania kabiny, odrzucenia w razie jakiejś awarii, skoku, ale to wszystko było na ziemi. Musiałem ją uspokoić, powiedzieć, że nic nie może
2: związać, dotykać. Uspokoić.
3: Tak, i zazwyczaj to też tak uprzedzam pasażerów, żeby jeżeli będą się czuli niespokojnie albo nie są pewni, to żebyście złapali pasów, tak jak się plecak łapie idąc pod górę, i to jest najbezpieczniejsze, zacisnąć. A ja o wszystkim będę informował i staram się, jak ja lecę, to przynajmniej mówię, teraz będzie to, teraz będzie tak, to jest okej, okay, tak żeby wyprzedzić tym słowem, że będzie takie uczucie, teraz będzie przyspieszenie, teraz będzie takie przeciążenie, teraz się przechylimy w tą stronę i to tak ma być, wszystko jest okej. Okay,
2: teraz pani wypadnie, ale to tak ma być, no proszę pani. No.
3: Ale ma pani spadochron.
2: No właśnie.
3: Tylko pociągnąć za rączkę.
2: Ale pani nie umie, a to niestety. No.
3: To musi pani lądować.
2: No. A jakie sekcje teraz się najbardziej dynamicznie rozwijają u was?
3: Teraz u nas nota samolotowa, z racji tego, że mamy dużo szkolenia. Szybowcowa to jest cały czas taki konstans. Spadochronowa, powiedzmy, też jest konstans. No, spadochronowa mogłaby się bardziej rozwinąć, ale to byśmy musieli mieć samolot do wyższych osiągnięcia wyższych pułapów w krótszym czasie, do skoków takich tandemowych i do takich akrobacji. No, spadochroniarze najbardziej lubią to spadanie, a nie spadanie już pod czaszą. I no i paralotniowa, to my mamy tą sekcję, ale tutaj tak naprawdę działa szkoła paralotniowa, ale paralotnie jest moda na to. To jest po prostu taki sport bardziej przyjazny do spróbowania, szybszy do wyszkolenia, no czy tam łatwiejszy, czy nie, to tam niech każdy sobie sam oceni, ja nie będę tego oceniał. Latałem kiedyś na paralotniach też troszeczkę, tak, ale no, no jest na pewno przyjaźniejszy, jeśli chodzi o możliwość szybkiego wyszkolenia, uzyskania, tam nie ma licencji, tylko świadectwa kwalifikacji. No i też modą są takie małe samolociki, ultralighty, które też nie muszą, na które też pilot nie musi mieć licencji samolotowej, tylko świadectwo kwalifikacji. To są takie dziedziny, które najszybciej się teraz ogólnie rozwijają. Modelarstwo też jest teraz zainteresowanie, no bo te drony wszędzie i tak dalej latają. Każdy chce spróbować dronem albo czymś, jakimś samolotem, także to jest też fakt taki popularny dosyć. Może zainteresowanie bardziej w kierunku dronów, ale to modelarstwo też, chociaż to modelarstwo teraz się skupia na tym, że się kupuje model, wyposaża i się lata, a nie buduje go się samemu przez całą zimę i później się oblatuje i dopiero, nie, tam gdzieś wykonuje jakieś loty.
2: A jak u was ze sprzętem, powiedz mi, czy planujecie jakieś remonty samolotów? Również mówiłeś tutaj o remoncie tych dachów, bram, ale czy o sam sprzęt, w sensie latający, czy jesteś w planach?
3: No właśnie, ja zapomniałem powiedzieć najważniejszego, to co wyprzedziliśmy, bo pytałeś mnie wcześniej, czy wyprzedziliśmy coś...
2: Czasowo,
3: tak. Nie zamierzaliśmy, a kupiliśmy szybowiec. Właśnie taki, no powiedzmy, treningowy. Jest to Aspir CS. No stwierdziliśmy, że taki szybowiec by się przydał, bo to był, pierwszy jest, powiedzmy, puchacz, później jest junior, bo te piraty to już tak już trochę, te są stare szybowce. Junior, później jest ten Aspir, on ma już lepszą doskonałość niż junior, ma chowane podwozie, ma balast wodny i później jest Jantar. I w tym okienku brakowało nam szybowca, była okazja, stwierdziliśmy, są pieniądze na koncie, kupujemy, także no wiadomo. No.
2: Ile kosztował?
3: Ten szybowiec, taki szybowiec, dokładnie nie wiem, nie pamiętam tej ceny, ale te szybowce są około, to są stare szybowce, większość szybowców jest starych, bo nowy szybowiec to może kosztować i powyżej miliona złotych, a sam szybowiec 30-40-letni, no to jest taki około tam no 40-50 zł tysięcy PLN.
2: No to troszeczkę, chociaż i tak.
3: Tak, bo sam zakup sprzętu lotniczego to nie jest największy wydatek. Utrzymanie takiego sprzętu, bo powiem szczerze tak. Kupujesz szybowiec za powiedzmy 50 tysięcy, a przeglądy, wszelkie ubezpieczenia i inne jeszcze, jeżeli są naprawy, to może być co roku kolejne 10-15 tysięcy ładowania w ten szybowiec. Także na przykład po 5 latach to możesz się okazać, że ten szybowiec kosztował ciebie już nie 40-50, prawie 100.
2: To na tyle w tym magazynie. Zostańcie z Meloradiem Inowrocław. Do usłyszenia.
1: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
2: Jakub Kozłowski, przed wami magazyn reportera. Przed Aeroklubem Kujawskim kolejne miesiące pełne lotniczych emocji. Co wydarzy się na inowrocławskim lotnisku i jakie są najbliższe plany? Posłuchajcie sami.
3: Jeżeli po prostu długo dużo latał, było dużo tych przeglądów, no wiadomo, są jakieś tam remonty, wymiany, bo godziny to trzeba wymienić stworznie, to są bardzo drogie sprawy.
2: A wy mniej zrobiliście przegląd od razu wszystkich, czy po kolei robicie, jak to wygląda?
3: No udało nam się zrobić to w miarę sprawnie wszystkich. Szybowcy.
2: Ile to trwało?
3: No to przyjeżdżają mechanicy tacy, którzy mają odpowiednie uprawnienia i przyjeżdżają na przykład na 2-3 dni, rozbierają te szybowce, demontują, sprawdzają wszystkie napędy, linki, przyrządy, stan powierzchni, okucia, czyli elementy mocujące, spożnie, wszelkie zabezpieczenia, sprawność sterów, lotek, hamulców aerodynamicznych, przy samolotach oczywiście silniki, próby silników, próby oleju, no ogólnie wszystko, próby przewodów, także to wszystko jest pod wysoką kontrolą i pod wysokimi kosztami.
2: Co się u was zmieniło najbardziej w przeciągu tych kilku lat? Tak zauważalnie.
3: Zauważalnie, co się u nas zmieniło w przeciągu... Więcej chyba latamy od tego sezonu i zeszłego, bo to widać po prostu w podliczanych godzinach na koniec roku. To na pewno się dużo dzieje, ale z tym lataniem jest taki bardzo zasadniczy u nas problem. Nie wiem, czy wiesz, nie chwaliłem ci się, ale tutaj przyjeżdża do nas, jak latamy, codziennie, prawie codziennie, uwaga, policja, bo są zgłoszenia. Bo jest za głośno.
2: Ulubiony temat mój.
3: Słuchajcie, drodzy słuchacze, słuchajcie i policja musi brać te zgłoszenia na poważnie. My nie wiemy, czy to już ktoś tam w okolicach lotniska pisze jakieś scenariusze do komedii, bo to są, słuchajcie, takie historie. Jak samolot startuje, to podobno czuć na pobliskich osiedlach spaliny. Uwaga, jak samolot startuje, to tak głośno, że muszą okna zamykać. Jak szybowiec? Być może też, nie wiem. Bardziej te spaliny by mnie zastanawiały.
2: Jak latawiec startuje, też czuć.
3: Tak, to słuchajcie, i teraz co jeszcze? Tutaj było takie zgłoszenie, że samolot zahaczył liną holowniczą o dach. I to było najbardziej, ale właściciel nie mógł znaleźć tej usterki. Chyba na tym dachu, bo żadne ubezpieczenie nie przyszło, ale policja musiała przyjechać. I teraz zastanówcie się państwo. Jeżeli są tacy, no może tym ludziom to naprawdę przeszkadza i ja nie mam, no rozumiem to, ale mogą przyjść do nas, porozmawiać, dlaczego latamy w tych kierunkach. My musimy latać tak, jak nam Urząd Lotnictwa wytyczył ścieżki podejścia i nie możemy latać wyżej, niżej, w lewo, w prawo i tak dalej. Jest taki wiatr i latamy tak, bo jak nie, a coś się stanie, to my za to odpowiadamy.
2: Jeszcze wiesz, życiowo, nie?
3: Jeżeli ktoś się wybudował na takiej ścieżce podejścia, no to trudno, no to musi to znieść. Lotnisko już jest prawie 100 lat, a jeżeli jemu to przeszkadza, to niech się cieszy, że nie wybudował się obok przejazdu pojazdów szynowych, bo tam jego telefony chyba by mniej skutkowały, jeśli chodzi o wykonywanie tych zadań przez policję.
2: Albo by szybko rozmontował szyny w nocy.
3: No.
2: Powiedz mi, jak wygląda jeszcze sytuacja, jeśli chodzi o tą galerię, którą mają tutaj budować, czy nie mają budować, bo teraz jakoś nie słyszę jakoś zbytnio często o tym. Rozmawiałem z waszym prezesem honorowym, tak?
3: Tak.
2: No to mówił właśnie o tym, że to nie jest zbyt dobra lokalizacja na taką miejscówkę, na taką inwestycję.
3: No tak, my zdajemy sobie sprawę z jednego. Miasto się rozbudowuje, miasto wchłania okoliczne tereny. I jeżeli ta galeria będzie jedna czy druga, będzie zgodna z wybudowaniem i będzie zgodne z tym, co określił Urząd Lotnictwa Cywilnego i to nie będzie zagrażało bezpieczeństwu startów, lądowań, ani bezpieczeństwu gości, klientów tych galerii, my nie mamy nic przeciwko temu, jak najbardziej. No jeżeli tu będzie więcej ludzi wokół, może będziemy mieć więcej członków, może będziemy mieć więcej szkolących i tak dalej. Na razie no były tu jakieś rozmowy wstępne, panowie się przedstawili z tych jednej czy dwóch galerii, no fajnie, że w ogóle przyszli po sąsiedzku porozmawiać. Mówili, jakie mają plany, my mówimy też, jakie mamy potrzeby, jeśli chodzi o bezpieczeństwo i na tym na razie to stanęło. Nic nie wiemy więcej.
2: Czyli jest ogólnie, można powiedzieć, kompromis, jeśli chodzi o rozmowę?
3: Tak, jak najbardziej. No tutaj, no to nie będziemy się kopać z koniem, nie? Bo to nie ma najmniejszego sensu. Jeżeli będzie lotnisko mogło funkcjonować normalnie, no to nas to, mocno tam powiedzieć, mało co obchodzi, ale musi to być bezpieczne, nie? No, bo to jest najważniejsze.
2: Czego najbardziej u was brakuje teraz, z twojej perspektywy?
3: Mimo wszystko, że jest więcej pieniędzy w kasie niż w ostatnich latach i to, co widać, że możemy po prostu nabywać jakieś statki powietrzne, robić te duże remonty tych statków powietrznych i śmiało latać tak, żeby przekraczać te bariery godzinowe, jeśli chodzi o przeglądy, bo nas na to stać, to tych pieniędzy brakuje, bo no niestety budynek hangaru ani ten nie były remontowane od, nie wiem, 30 lat. Sprzęt też by przydało się, przynajmniej jakiś samolot wielozadaniowy jeszcze jeden pozyskać. No pieniędzy brakuje, no ale na pieniądze ważne, żeby tutaj wszystko, żebyśmy mieli spokój, zdrowie, trochę szczęścia, a pieniądze musimy zarobić.
2: No pewnie, że tak. Pieniądze muszą być.
3: Tak jest.
2: Jak dużym wyzwaniem dla was, przejdziemy od razu płynnie do kolejnego pytania, są koszty obecnie związane z lataniem, utrzymywaniem sprzętu? Ile tak wydajecie rocznie może na to?
3: To pytanie by najlepiej powiedział nasz księgowy lub pani dyrektor, ale są to ogromne kwoty. To są ogromne kwoty, bo utrzymanie tego sprzętu to są największe po prostu pieniądze. Ja powiem tylko tak, no, przegląd samolotu specjalnie to nie było dużo jakichś tam napraw. No poleciał samolot na 2 tygodnie, tak naprawdę prace trwały tam z 3 dni. No był nieuruchomiony, no bo wiadomo, jakaś tam kolejka. Te prace trwały z 3 dni, no to jest tak naprawdę sprawdzenie, no stanu oleju, jego czystości pod względem składu jakichś tam różnych pierwiastków, czy po prostu jak ten to jest obraz jakby silnika, sprawdzenie wszelkich urządzeń, no coś tam poprawienie, no nawet nie było specjalnie jakichś wymian, o była jedna wymiana i skrowników i za to 30 tysięcy. No. A takich remontów może być 3 w ciągu. I to jest jeden samolot, później jest drugi. Są szybowce.
2: To się wszystko nagromadzi, nie?
3: I to wszystko się gromadzi, nie? A oprócz tego jeszcze są ubezpieczenia, nie? No bo ubezpieczenia, no to nie są ubezpieczenia w cenie samochodu nawet najdroższego, no bo tutaj to ubezpieczenie musi zawierać to, że to lata, to tak jak samochód jeździ, ale tu się szkolą ludzie, młodzi ludzie, którzy pierwszy lot wykonują, tak naprawdę jak to starzy instruktorzy powiedzieli, a w tym pierwszym locie to on musi tak lecieć tylko, żeby umieć się uratować.
2: No to jest prawda. Powiedz mi, a jak to wygląda z perspektywy już doświadczonego pilota, ten twój pierwszy lot i później kolejne, czym one się różniły pod względem tego doświadczenia? Czy był ten jakaś nutka tego, wiesz, strachu, czy może stresu minimalnego, czy u ciebie w ogóle to nie występowało? I czy właśnie ten pierwszy lot był z kimś, czy już ten twój taki pierwszy, wiesz, można powiedzieć samodzielny, był, gdy tak powiem, samodzielny, jednoosobowy?
3: Nie, to zawsze tak jest, że tutaj się szkolimy, zawsze jest szkolenie z instruktorem. Mój pierwszy lot, to ponieważ mój tu tato tam latał, w dawnych czasach i kiedyś mnie mama tutaj przyprowadziła, miałem tam z 10 lat, poleciałem jeszcze z instruktorem mojego ojca, szybowcem, pamiętam, bocian. Super wrażenie na mnie to zrobiło. Byłem bardzo zachłyśnięty tym wszystkim. No, później zacząłem się szkolić na paralotach, później zacząłem się szkolić na szybowcach. To szkolenie szybowcowe to trochę właśnie rozwlekałem w czasie niepotrzebnie. No, ale fakt był taki, że ten etap pierwszy to w miarę szybko zrobiłem i to było tak, że ten pierwszy etap, czyli to podstawowe, później troszkę syn się urodził i tak dalej, to wyglądało tak, że ten lot pierwszy samodzielny, no to pamięta każdy pierwszy samodzielny, no ja pamiętam dokładnie ten lot, no było tam, pamiętam, podchodziłem do lądowania, no to się tak bardzo cieszyłem, wpierw był stres, ale taki no stres, no to jest, musi być stres, bo jak nie ma stresu, to nie ma bezpieczeństwa.
2: Miałeś jakieś sytuacje dynamiczne, niebezpieczne?
3: I zaraz jeszcze wrócę, jak pamiętam, podchodziłem do tego lądowania, no to było takie wręcz wzruszające, fajne, no że wylądowałem, no. No, sytuacje niebezpieczne są i na drogach, i w domu.
2: I na rowerze, i na pieszo.
3: I na rowerze, więc są zawsze, trzeba być czujnym i uważać. No, to jest życie, nie?
2: Czy pracujecie nad jakimś projektem, o którym jeszcze mieszkańcy nie wiedzą, a który mógłbyś zdradzić nam? Może jakiś integracyjny jeszcze dla mieszkańców?
3: No, cały czas chcemy tutaj, gdyby rozszerzać naszą działalność. No, mamy parę pomysłów takich, ale szczerze mówiąc, one są tak w początkowych fazach rozwoju, że nie wiemy, w którym się jak gdyby ugruntujemy i na razie to nie chciałbym mówić, ale no na pewno będziemy chcieli tutaj coś miłego dla mieszkańców spróbować robić, organizować, tak żeby po prostu przybliżyć to lotnictwo, nie?
2: Możemy się spodziewać jakichś dni otwartych, może jakichś pokazów dla rodzin, wiesz, tak jak ostatnio było na tym Dniu Dziecka, Dniu Rodziny.
3: Tak, jeśli chodzi o pokazy, mamy też tutaj takie propozycje od firm, które organizują, bo to jest bardzo dobre miejsce to nasze na pokazy, choćby ze względu na bliskość obwodnicy, spokój taki, że nie ma tu lotniska komunikacyjnego, jedynie się z wojskiem trzeba byłoby dogadać. To mamy takie propozycje, no ale tutaj to się zawsze opiera o sprawy takie bardziej urzędowe i fajnie jakby nas województwo, miasto wsparło, to znaczy nie nas nawet, żeby wsparło tą inicjatywę dla naszych mieszkańców, bo można tu zrobić bardzo fajne pokazy. Teraz są modne takie pokazy nocne, w Toruniu na przykład teraz będą pod koniec miesiąca.
2: I to highway coś tam.
3: Tak, tak. I to nasze lotnisko jest naprawdę bardzo dobrze do tego, do tych warunków wszystkich organizatorów jak gdyby oceniane. I no wystarczyłoby tylko przychylność no władz, no bo ja nie mogę powiedzieć, że nie są przychylni, ale z tego co wiem, ten organizator, nie wiem czy u tych w jakim czasie on był w tych urzędach, ale no nie było przychylności jakiejś, żeby to organizować.
4: A w Toruniu
3: się udało i proszę, i torunianie mają super imprezę, a to jest fajna sprawa, no bo każda impreza, która będzie w naszym mieście się działa, będzie tutaj jak gdyby
2: promocją.
3: Będzie promocją tego miasta dla różnych okolicznych miejscowości, ale tak na taka lotnicza, to tak naprawdę to będzie promocja dla Polski, bo tacy miłośnicy lotnictwa to przyjeżdżają z całej Polski. Gdzieś tam to miasto Inowrocław i lotnisko w Inowrocławiu by miało swój taki tam swoje 5 minut.
2: No to miejmy nadzieję, że tutaj coś się ruszy w tej materii. Zostawiamy.
3: Zapraszamy tutaj władze Inowrocławia, władze województwa, powiatu oraz gminy. Wszystkich zapraszamy do współpracy z nami.
2: Może w tym roku nawet jeszcze, albo w przyszłym, zobaczymy.
3: W tym roku wypadałoby podjąć rozmowy, żeby w przyszłym roku odbyły się pokazy.
2: Panie prezesie, czego panu życzyć? Tak już tytułem końca. I aeroklubowi oczywiście.
3: Aeroklubowi po prostu, żeby nie schodził z tej ścieżki, którą wybrał i szedł cały czas, choćby w takim tempie, jak idzie pod tą dość stromą górę, ale żeby to się po prostu rozwijało, a nie było stagnacji, a pilotom wszystkim, no to zdrowia, bo piloci muszą być zdrowi. No a jeszcze co aeroklubowi, no dużo sukcesów, szczególnie w jakichś tam zawodach i mistrzostwach, których tam jest część naszych członków zaangażowanych.
2: I tego panu i oczywiście wszystkim członkom życzymy, a moim i państwa gościem był wiceprezes Aeroklubu Kujawskiego, Sławomir Jędrzejczak. Dziękuję panie prezesie.
3: Zwany Jędras.
2: No Jędras. Nie oszukujmy naszych słuchaczy, Jędras, wszyscy wiedzą.
3: Trzymaj się, Jędras. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam.
2: Zostańcie z nami.
1: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
2: Jakub Kozłowski, przed wami magazyn reportera. W Inowrocławiu nie milkną echa głośnej sprawy dotyczącej jednego z miejskich radnych. Działacze Konfederacji Marcin Wroński i Cezary Kośmicki domagają się wyjaśnień dotyczących m.in. przyznawania mieszkań komunalnych.
5: Dzień dobry, witam państwa na konferencji i serdecznie dziękuję za tak liczną obecność. Jestem Cezary Kośmicki, jestem rzecznikiem Ruchu Narodowego w Inowrocławiu. Wraz z Marcinem Wrońskim, radnym powiatu inowrocławskiego, z braku reakcji na bieżącą sytuację, bieżącą aferę, która miała miejsce w urzędzie, postanowiliśmy poprzez przemilczenie tego przez środowiska główne ugrupowania w Inowrocławiu, chcieliśmy zabrać głos jako pierwsi. Poproszę o zabranie głosu Marcina Wrońskiego, radnego.
6: Zapewne wszyscy państwo słyszeliście o aferze w Inowrocławiu. Rozpisują się o tym ogólnopolskie media, chociażby portal Onet.pl, stan wyjątkowy nakręcił o tym materiał, czy Gazeta Pomorska, czy wiele innych. W Inowrocławiu doszło do sytuacji bardzo skandalicznej. Mamy do czynienia z seksaferą, z załatwianiem mieszkań komunalnych w zamian za określone czynności seksualne przez jednego radnego. Jest to rzecz, która tak naprawdę jest chyba ewenementem w skali Polski, bo ja o czymś takim wcześniej nie słyszałem. My zajęliśmy jako Konfederacja, chcemy zająć właśnie w tej sprawie głos i też w imieniu mieszkańców, którzy się do nas zwracają i się pytają, zadać pewne pytania władzy Inowrocławia. Ponieważ radny, o którym mowa, najpierw był w Platformie Obywatelskiej i wspierał poprzedniego prezydenta Ryszarda Brejzę, a obecnie, gdy zmieniła się władza, przeszedł do obozu Prawa i Sprawiedliwości i prezydenta Arkadiusza Fajoka. A więc przez ostatnie minimum 6 lat, 7, jest przy ścisłej władzy. Tu są dwa wątki. Jeden oczywiście to jest wątek naganny wręcz, skandaliczny. To jest rzecz rozpowszechniania bez zgody osoby pokrzywdzonej zdjęć pornograficznych i publikowania jej w sieci. Prokuratura prowadzi w tym kierunku jedno postępowanie, ale drugie jest to, na którym chcemy się skupić, jest to oferowanie i załatwianie mieszkań komunalnych w zamian za seks. Mieszkania komunalne to nie jest własność ani żadnego radnego, ani żadnego ugrupowania politycznego, który rządzi miastem, ani też nie jest własnością prezydenta miasta. To jest własność społeczności, nas, mieszkańców, dlatego ta sprawa nas bulwersuje. Jak można za własność miasta, własność komunalną żądać czynności seksualnych za załatwienie? Nadzór nad mieszkaniami komunalnymi, nad majątkiem miasta sprawuje prezydent miasta. Przez różnego rodzaju spółki, swoich dyrektorów też, ale nadzór spoczywa na prezydencie miasta i odpowiedzialność za prawidłowe gospodarowanie nieruchomościami w mieście. Dlatego jesteśmy zdziwieni, że prezydent milczy na ten temat, nic się w ogóle nie wypowiedział, bo jak mogliśmy się dowiedzieć, to postępowanie w prokuraturze toczy się od początku marca, a mamy obecnie wrzesień, czy mamy pół roku i przez pół roku nikt nie poinformował mieszkańców o takiej sprawie. I mamy też następujące pytania. Od kiedy prezydent miasta wiedział, czy urząd miasta wiedział, że takie postępowanie się toczy? Bo to jest niemożliwe, żeby przez ostatnie pół roku nikt nie wiedział. A chcę zwrócić uwagę na to, że dopiero w piątek, 4 września, została powołana komisja, która ma zbadać prawidłowość w przyznawaniu mieszkań komunalnych. Czyli co się działo przez te pół roku od marca do września w tej sprawie. Czy takie przypadki mogły być odosobnione i czy na to, że jest takie milczenie właśnie ze strony Urzędu Miasta, ma to wpływ, że radny ten zapewnia większość w Radzie Miasta dla obecnego prezydenta miasta. Także tutaj też chcemy zwrócić na to uwagę, że prezydent miasta, jak obejmował swój urząd w maju 2024 roku, jedną z zapowiedzi była kontrola wstecz przy prawidłowości przyznawania mieszkań komunalnych. To była jedna z zapowiedzi też, oczywiście takiego bilansu otwarcia. Nic o tym nie słyszeliśmy, jak ten bilans w ogóle wyszedł, także też byśmy chcieli się dowiedzieć, jakie były w ogóle wnioski, czy w ogóle cokolwiek było zrobione i też oczywiście, czy te wyniki tej obecnej kontroli, która została zarządzona 4 września, będą opublikowane na BIP-ie, bo jeżeli dane personalne się usunie z takiego protokołu kontroli, to jak najbardziej on może być na BIP-ie opublikowany i my tego żądamy, żeby on był opublikowany, żeby mieszkańcy miasta mieli jak największy ogląd.
2: Do przedstawionych przez nich zarzutów odniósł się już inowrocławski ratusz, przedstawiając swoje stanowisko.
7: Ta konferencja i ten briefing zwołany w tak naprawdę pokłosie konferencji pana radnego Marcina Wrońskiego, który no tutaj też w tym miejscu praktycznie zwołał konferencję i jakby przekazał informacje, wręcz zarzucając tutaj między innymi właśnie mi jako prezydentowi, ale też w ogóle władzom miasta, że nie reagujemy na pewne rzeczy, które się dzieją medialnie, a my siedzimy cicho, krótko mówiąc. Szanowni Państwo, trudno się odnosić do czegoś, czego do końca nie ustalono, ponieważ pragnę zauważyć, że, bo przesłuchałem sobie oczywiście też całe wystąpienie pana Marcina,

Miałem okazję tutaj z panem redaktorem z Radia PIK już dzisiaj na ten temat rozmawiać, ale powtórzę jeszcze raz. Mówimy o personaliach, czy nie mówimy o personaliach? Mówi pan Marcin Wroński o radnym, który czegoś dokonał i o jakiejś kobiecie, która została pokrzywdzona. Szanowni państwo, no i przede wszystkim o tym, że ani włodarz, ani miasto nie zareagowało, a od kilku miesięcy podobno toczy się jakieś postępowanie. Pierwsza ważna informacja dla mieszkańców Inowrocławia jest taka, że do tej pory do miasta Inowrocław nie wpłynęło żadne zawiadomienie, żaden dokument, który potwierdzałby fakt, że jest coś w prokuraturze. Z naszych informacji już w tej chwili medialnych od piątku tak naprawdę, bo wtedy też faktycznie się dowiedzieliśmy, gdzie też między innymi Onet, podcast taki na Onecie widzieliśmy, gdzie rozmawiają redaktorzy na temat afery w Inowrocławiu. Podjęliśmy pewne działania, o których zaraz oczywiście też powiem, ale tam też nie padały żadne personalia, szanowni państwo. No nie możemy mówić o kimś, kto nie jest jakby... Sprawa nie toczy się przeciwko komuś, tylko jest w tej chwili postępowanie być może sprawdzające przez prokuraturę jest w toku. Więc trudno jakiekolwiek bardziej stanowisko tutaj zajmować z naszej perspektywy. Oczywiście po tych wszystkich doniesieniach medialnych z zeszłego tygodnia zleciłem kontrolę w Wydziale Gospodarki Lokalowej. Na jakby pierwszy etap, na pierwszy moment tej kontroli, od momentu przyjścia do urzędu, mojego przyjścia do urzędu, czyli od 7 maja do tak naprawdę dnia dzisiejszego, kontrolujący będą sprawdzać wszelkie możliwe procedury, które chcemy zobaczyć faktycznie, jak to wyglądało. No i tutaj się od razu nasuwa pewna myśl. Dziwię się panu radnemu Wrońskiemu, bardzo się dziwię, wieloletniemu radnemu, ale też wieloletniemu również przewodniczącemu klubu PiS-u, klubu radnych w Radzie Miejskiej, że brakuje podstawowej, elementarnej wiedzy panu radnemu, będąc tyle lat radnym. Bo przecież pan radny powinien doskonale wiedzieć o tym, że mieszkań nie przyznają radni. To jest przede wszystkim pierwsza podstawowa rzecz. Są wszelkiego rodzaju przepisy, są wszelkiego rodzaju procedury i są wszelkiego rodzaju komisje, które później decydują, czy mieszkaniec może otrzymać lokal, czy też nie. Dlatego mówię, no tutaj ja to odbieram stricte z perspektywy politycznej. Zresztą, no tak jak powiedziałem, oglądałem to wystąpienie na tle Winderów Konfederacji. Oczywiście ja do tego ugrupowania absolutnie nic nie mam, natomiast no ewidentnie jest to szyte politycznie, można tak kolokwialnie powiedzieć. My czekamy oczywiście, poczekamy na wyniki kontroli. W międzyczasie od tej przedpołudniowej konferencji z państwem również zrobiliśmy jeszcze dodatkowe rozpoznanie sytuacji. Muszę powiedzieć, że od maja 2024, w zasadzie jesienią, tak, pani prezydent, miała miejsce również kontrola komisji rewizyjnej w naszym Wydziale Gospodarki Lokalowej, która nic nie wykazała, więc to też jest bardzo dobry sygnał dla mieszkańców Inowrocławia, że faktycznie takie praktyki, o których mówi m.in. pan radny Wroński, nie miały w naszym urzędzie miejsca. Oczywiście może powstać też pytanie, dlaczego tylko w tym okresie, kiedy ja objąłem urząd prezydenta. Mówię tutaj o pierwszym etapie. Jeśli w tym pierwszym etapie nie ustalimy takich nieprawidłowości, na pewno postaramy się również rozszerzyć tą kontrolę o wcześniejsze lata. Ale szanowni państwo, najważniejsza informacja jest w tej chwili taka, dla państwa i dla mieszkańców, że generalnie nie ma personaliów ani potencjalnego radnego, ani potencjalnej osoby pokrzywdzonej. Tak? Nie możemy kogokolwiek skazywać, czy mówić o tym, czy o tamtym radnym i tak samo domniemywać, że któraś z mieszkanek Inowrocławia otrzymała lokal jak to powiedział pan Wroński, za... Więc no tutaj to są dość poważne oskarżenia, dość poważne zarzuty. Ja się bardzo cieszę, że zajęła się tym prokuratura, chociaż ubolewam nad tym, że do tej pory faktycznie jako prezydent nie wiedzieliśmy, ja jako prezydent nie wiedziałem, nie dostałem żadnej informacji, że właśnie w tej sprawie jest prowadzone jakiekolwiek postępowanie i tak naprawdę dowiedzieliśmy się z mediów. Natomiast wracając jeszcze do podcastu na Onecie, no tam jest naprawdę wiele nieprawidłowości.

0: w samej wypowiedzi, pani redaktor. Oczywiście też będę występował ze swojej perspektywy, czy urzędu, czy być może nawet ze swojej perspektywy prywatnej, aby pani redaktor wypowiedziała się do końca albo ewentualnie sprostowała swoją wypowiedź, ponieważ tam jest bardzo dużo nieprawdziwych informacji. Powiedziała również o tym, że zna z imienia i nazwiska radnego, więc też będziemy o to chcieli zapytać, no bo kreować rzeczywistość na podstawie domniemań albo prawdopodobnych wydarzeń jest bardzo prosto i bardzo łatwo. Oskarżyć człowieka również jak najbardziej można szybko. Natomiast kwestia później udowodnienia pewnych rzeczy, to są kolejne pewnie tygodnie czy miesiące prac służb. Mam nadzieję, że to zostanie dobrze wszystko wyjaśnione, bo na tym mi z perspektywy prezydenta zależy. W urzędzie miasta nie przyznają, z całym przekonaniem o tym mówię, lokali mieszkańcom radni. I nigdy tak nie było, bynajmniej za mojej tutaj obecności, za mojej kadencji. Są procedury, są przepisy, o których oczywiście państwo też doskonale wiecie. No wszystko musi dziać zgodnie z prawem i tak tutaj działamy, więc na pewno ta kontrola też, o wynikach tej kontroli państwa poinformujemy. Jeśli będziemy mieli ją przedłużyć czy wydłużyć o kolejny jakiś czasowy okres, też państwo dostaniecie taką informację. Na ten moment mam tylko dla państwa informację taką, że jesienią 2024 roku komisja rewizyjna, złożona m.in. z radnych, nie ustaliła żadnych nieprawidłowości, jeśli chodzi o przyznawanie mieszkań. Z tym, że tam był też jakiś czasowy okres założony, nie wiem, pani prezydent, chyba 23 rok?
1: 2023.
0: Tak, w 2023 roku. Także tutaj też była dość wąsko podjęta kontrola, ale jeśli trzeba, będziemy rozszerzyć, tak jak powiedziałem, na pewno to zrobimy. Zrozumiałe wystąpienie pana radnego, natomiast reakcja musiała nastąpić. W mojej ocenie jest to tylko i wyłącznie gra polityczna. Zresztą od kilku tygodni nadaktywny jest pan radny, który, tak jak powiedziałem wcześniej, reprezentował różne barwy polityczne. W tej chwili kolejne, rozumiem, kreuje kolejną swoją rzeczywistość, karierę. Nie chcę się odnosić do wystąpień wcześniejszych pana radnego, natomiast to, co się zadziało dzisiaj pod urzędem, wymagało natychmiastowej reakcji, dlatego też poprosiliśmy państwa dzisiaj jeszcze o spotkanie, bo nie może być też tak, że działamy na zasadzie domysłów czy jakiegoś prawdopodobieństwa. Jeśli macie państwo jakieś pytania, oczywiście jestem do dyspozycji.
2: To na tyle w tym magazynie. Zostańcie z Meloradiem Inowrocław. Do usłyszenia.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
2: Jakub Kozłowski, przed wami magazyn reportera. Poezja, pamięć, przemijanie i życie na emigracji. Między innymi o tym rozmawiano podczas spotkania autorskiego z Dariuszem Zellerem w Inowrocławiu. Poeta, prozaik i dziennikarz opowiadał o swojej twórczości, własnej drodze artystycznej oraz najnowszym tomie pod tytułem, którego nie było. Co zdradził naszym słuchaczom? O tym już za chwilę.
4: Dzień dobry państwu, witam bardzo serdecznie na wieczorze, a nawet można powiedzieć po południu literackim, późnym popołudniu literackim, z poetą, prozaikiem, dziennikarzem, na co dzień mieszkającym w Wielkiej Brytanii, Dariuszem Zellerem. Dzień dobry, Darku.
5: Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Bardzo miło.
4: To jest ten moment, braw.
5: Drodzy państwo, ja przepraszam, że przerwę na chwilę, ale jako że pędzący rydwan czasu mnie chyba trącał swym skrzydłem częściej niż mojego rozmówcę, więc przejdźmy na tych, może.
4: Kuba, bardzo miło. Bardzo. Widzicie, jak wszystko przyjemnie idzie. Ja nazywam się Jakub Kozłowski i na co dzień pracuję w portalu KI24info i w Meloradiu Inowrocław. A moim gościem jest właśnie Dariusz Zeller. Dzisiaj, można powiedzieć, preludium i początkiem naszej rozmowy jest twoja publikacja. Tytuł, już mnie sam tytuł zaciekawił, którego nie było. Tak było na materiałach, które mi podesłano. Darku, zacznijmy może tak naprawdę od końca. Kogo lub czego właściwie nie było? To jest bardzo ciekawy tytuł.
5: To jest świat, który nas otacza. Tak właściwie to, co teraz przechodzimy, to już jest przeszłość, czyli to, co nas spotkało i wszystko to, co jest przed nami, to jest właśnie to, co będzie nas troszeczkę też ograniczało. Ja tutaj w tej książce, w tej publikacji książkowej chciałem zawrzeć to, że ten świat, który mamy, ten we wspomnieniach, na zdjęciach, to jest ten świat, który jest w nas oczywiście, ale ten świat, który już nie wróci, z tym, że to nie jest oczywiście opis negatywny, broń Boże, tylko no po prostu to jest nasza rzeczywistość taka, jaką jest i która zawsze była. Natomiast to jest kwestia tylko tego, jak do niego się, do tego czasu się odniesiemy. Ja tylko dodam, że ja dzielę akurat swój świat na dwa, czyli ten rzeczywisty i świat równoległy, który jest zawarty chyba w każdym z nas, tylko nie każdy z nas oczywiście odkrywa, ponieważ żyjemy w dobie wyścigu, tak można powiedzieć, brzydko mówiąc, wyścigu szczurów, no ale czasami warto się zatrzymać i spojrzeć w przeszłość na samych siebie, na naszych bliskich, na to, co nas kiedyś kształtowało i co ukształtowało.
4: A sumptem naszej rozmowy jest oczywiście twoja twórczość, ale bardzo ciekawi mnie to życie pomiędzy Polską a Wielką Brytanią. Jak to
5: Przyznam szczerze, że od zawsze byłem taką niespokojną duszą. Ty chyba akurat... Jeszcze przepraszam. Tutaj muszę podziękować Leonardowi, który zaprosił. Bardzo dziękuję Leonardzie.
4: Tak, wielkie brawa. To jest miejsce na brawa.
5: I chyba mamy troszeczkę taką podobną duszę niespokojną, że no, lubimy gdzieś wyjeżdżać, lubimy coś poznawać. Pamiętam już lat mając kilkanaście, no oczywiście nie można było jeździć tak jak teraz, tylko chyba po krajach demokracji ludowej, aczkolwiek no, dużo się jeździło wtedy samemu. Dodam tylko, w różne zakątki naszego pięknego kraju, pięknego zaznaczam. I oczywiście to się wiązało z wyjazdami też nad jeziora, czy do Jarocina, etc., etc. No ale często to były też wyjazdy może nie tyle artystyczne, co po prostu w kwestii poznawczej, żeby poznawać niektórych ludzi, których się zazwyczaj widziało tylko w telewizji, na przykład Herberta Różewicza, Ryśka Ridla, czy innych jeszcze znanych ludzi, tylko zaznaczmy, że jestem z Białegostoku, więc troszeczkę miałem dłuższą drogę, ale to też ukształtowało, że kilometry się nie liczą i czas się nie liczy, tylko wszystko to, co jest z nas, jest najważniejsze. I teraz wracając do twojego pytania, troszeczkę łatwiej było oczywiście wyjeżdżając na długo, nie wiem czy na stałe, trudno to powiedzieć, z Polski. No oczywiście był taki sentymetr do tego miejsca i to co mnie troszeczkę przerażało, czy ja wrócę na pewno w to miejsce, które mnie akurat wychowało, ukształtowało. Wierzę głęboko, że tak, aczkolwiek jak na razie i tak mamy, przepraszam, jeszcze lepiej niż 30-40 lat temu, kiedy nie było tych telefonów komórkowych, kiedy no, były trudności i problemy z wyjazdami. Teraz nas dzieli właściwie, jeśli chodzi o Londyn, 2 godziny, więc nie jest to absolutnie żaden problem. Świat jest globalną wioską, więc te 2 godziny nie świadczy absolutnie o niczym. I wydaje mi się, że ludzie, którzy przynajmniej choćby na krótko wyjechali, tu chyba Leonard też się zgodzi, mają troszeczkę inną wizję postrzegania naszego kraju, ponieważ często my Polacy to jesteśmy, oprócz tego, że hipochondrykami, to też lubimy czasami ponarzekać, ale uwierzcie mi Państwo, że Polska jest cudowna, Polska jest piękna. Jeśli ktoś nie widzi jej na co dzień, to no, jest zachłyśnięty. Przynajmniej ja mogę odnosić to do swojej osoby. Jest po prostu, to jest właśnie miejsce, z którego wyrośliśmy, z którego wyrosłem i do którego zawsze będę z sentymentem wracał. A czy kiedyś na stałe? I don't know. No to zobaczymy już.
4: Miejmy nadzieję, czas pokaże, jak to się mówi. Darku, pojawia się myśl w opisie tego tomu, że książka wyrasta z doświadczenia utraty, ale nie tej nagłej i dramatycznej, tylko właśnie tej codziennej i niezauważalnej niemal. Co dla ciebie to oznacza? Co dla ciebie oznacza ta powolna utrata?
5: Powolna utrata to znaczy wszystko to, co dotychczas było w moim życiu, to, co mnie budowało, jest przeszłością po prostu, ale przeszłością tą pozytywną, ponieważ jeśli budujesz swój charakter, budujesz swoje jestestwo na podstawie tego, co było, oczywiście kwestia poszukiwawcza tutaj jest niezwykle istotna na przyszłość, natomiast jeśli znalazłeś tę ścieżkę, drogę, czy drogi, czy cel w swoim życiu, to nieważne już jest w tym momencie, co jest tym celem, czy to jest poezja, czy kultura i sztuka, czy to inne dziedziny życia, Na pewno trzeba, jak jeszcze raz wspomnę, obrócić się troszeczkę w przeszłość, aczkolwiek widzieć to, co przed nami jeszcze jest, więc czasami trzeba tę grubą kreskę niestety postawić i iść dalej po prostu.
4: A czasami też trzeba ją wymazać przez niektóre doświadczenia, które nas spotykają.
5: Wiesz co, Kuba, zgodzę się z tobą, aczkolwiek chyba nie do końca też, tak? Ponieważ warto, no, brutalna prawda. Warto się uczyć na błędach cudzych, ale umówmy się, no kto się uczy na cudzych błędach, prawda? Zazwyczaj na swoich to robimy i, no i tak jest po prostu.
4: Piszesz o rzeczach, miejscach i ludziach, którzy nie znikają nagle, ale właśnie stopniowo wykruszają się z naszej pamięci. Co było tym pierwszym impulsem do napisania tego tomu? To jest bardzo ciekawa myśl. To też pokazuje, przepraszam, że ci przerwę, to co z Anią rozmawialiśmy przed jeszcze naszym wywiadem, że właśnie pandemia wykruszała ludzi z naszych znajomych, z naszej pamięci stopniowo znikali.
5: Ale tutaj właśnie dobrze, że nawiązałeś do pandemii, ponieważ są dziedziny sztuki, w których no niestety artyści nie mogli działać kompletnie, no dajmy na to teatry, filmy i tak dalej. Natomiast jeśli chodzi o ludzi, którzy piszą, czy no właśnie tym się zajmują, czy malują, jak Leonard, no mieli, wydaje mi się, że to był dobry akurat czas. Ja wiem, że to dziwnie brzmi, ale właśnie wtedy mieliśmy ten zastęp. Mogliśmy się zatrzymać, mogliśmy więcej poświęcić na pisanie, malowanie, na tworzenie niż wcześniej, bo oczywiście każdy z nas, no taka jest brutalna prawda, pracuje, żeby mieć na rachunki, etc., etc. No ale w tym momencie akurat ten zastój kilkunastomiesięczny był pozytywny. Przynajmniej w moim akurat w moim przypadku, ale tak jak rozmawiam często z różnymi ludźmi podczas swoich spotkań, myślą właśnie też podobnie. I to jest no, taka brutalna prawda, ale no cóż, ale inaczej, nie chciałbym do tego już wracać.
4: O. Jak powiedział pewien pan prezydent, są plusy dodatnie i plusy ujemne.
5: Tak, pamiętamy tego pana.
4: Ile w tych wierszach, które też leżą na naszym stoliku i do których też wrócimy, jest twojej własnej biografii, a ile właśnie tej kreacji poetyckiej? Gdzie przebiega nimi ta granica między nimi?
5: Granica jest ulotna, oczywiście, ale to więcej jest mnie, oczywiście, mojej kreacji. Natomiast oczywiście, tak jak wspominałem, że mam ten świat równoległy, więc potrafię się odnaleźć bardziej w tym drugim świecie najczęściej. Dam taki przykład. Kiedyś już komuś to powiedziałem, że w przeciwieństwie na przykład do Wisławy Szymborskiej nie umiem na przykład dla przykładu pisać o leżącym na stole widelcu. Dla mnie to nie jest namacalne, ale oczywiście chylę czoła przed takimi mistrzami, mistrzyniami. Natomiast ja muszę to czuć, widzieć, mieć to coś w zasięgu dłoni, ręki albo przynajmniej swojej percepcji.
4: Tak, artyści bardzo różnią się od siebie tym, że właśnie inaczej postrzegają tą sztukę.
5: Ale to jest piękne. To właśnie na tym to polega, ponieważ gdybyśmy byli wszyscy tacy sami, jednakowi, no to byłoby to troszeczkę smutne. To widać zresztą na co dzień również, prawda? Troszeczkę nas dzielą niektóre sprawy, niektóre bardziej, niektóre mniej. Natomiast wydaje mi się, że akurat w tym przypadku, jeśli chodzi o wartości sensu stricte artystyczne, no to jest tylko i wyłącznie plus. Tylko pamiętajmy, żeby nie płynąć z prądem. Czasami pod prąd trzeba.
4: Kiedyś widziałem takie spotkanie, na którym był Krzysztof Zanussi, Andrzej Wajda, Agnieszka Holland i oni mieli zupełnie inne perspektywy na niektóre produkcje, ale
5: potrafili... I dlatego są tacy wielcy.
4: Potrafili się wzajemnie dogadać i też o tym porozmawiałem z panem Krzysztofem Zanussim, bo miałem przyjemność z nim rozmawiać. To właśnie to poruszyłem, to mówi, i wie pan co? Pan mówi, jeszcze jest młody, to pan tego nie odczuwa, ale ta różnica, te subtelne różnice w ludziach właśnie są piękne, bo pokazują to, że poprzez nie właśnie docieramy do tej symbiozy.
5: To ja muszę tutaj państwu dodać, bo to był 5 lipca, londyńskie spotkanie autorskie, które prowadzę od 4 lat. Miałem na nich 85-letniego aktora Jacka Domańskiego, który studiował z Danielem Obryjskim, grał u wszystkich tych reżyserów, których wymieniłeś teraz, Kuba, i właśnie powtarzał to samo. Oczywiście, jako że ma 85 lat, z niejednego pieca jadł chleb, no od takich mistrzów można tylko i wyłącznie się uczyć. No i to są święte słowa. To są święte słowa, to co powiedziałeś. To, co nas różni, może oczywiście nas też łączyć. To nie jest tylko kwestia tego naszego podejścia do świata, tylko naszej postawy życiowej.
4: Wracając do twojej emigracji do Wielkiej Brytanii, czy dopiero po wyjeździe i po powrocie kilku latach, zaczynamy dostrzegać w miejscach, które były dla nas zupełnie czymś zwyczajnym, takie coś specjalnego, co nas zatrzymuje, co wyróżnia te miejsca.
5: Ja bym chciał, żeby każdy tak podchodził do tego. Natomiast no niestety, no, żyjemy w takim, a nie innym świecie, że coś dla duszy, coś dla ciała. Chylę czoła przed tymi, którzy jednak chcą poszukiwać coś dla duszy i dla tych osób wszystko jedno akurat, gdzie by się nie odnaleźli, no to będzie zawsze wartość dodatnia. Natomiast jeśli żyjemy tylko i wyłącznie z dnia na dzień coś, aby mieć coś dla ciała, no to niestety tutaj to akurat to, co wspomniałeś przed chwileczką, no nie będzie aktualne, ale wierzę głęboko. My mamy taką polską duszę romantyczną, że większość z nas jednak no, tęskni za tym, co było, tęskni za tym też, co będzie poniekąd, ponieważ tacy jesteśmy, no po prostu jako Polacy, jako ludzie, a Polska nas chyba wychowała odpowiednio, przynajmniej w większości. No jestem takim, jestem pozytywnie nastawiony do tego, co się dzieje na przykład wśród młodych ludzi teraz. Spotykam się z nimi, częstokroć też wymieniam z nimi poglądy lub uczę historii czy literatury i jest to rzecz absolutnie fantastyczna, wyjątkowa. Jeśli ktoś mówi, że nasze to młode pokolenie jest jakieś, no, że nie interesuje się kulturą, sztuką, nie zgodzę się. Naprawdę, młodzi ludzie są piękni, cudowni, wspaniali i to oni będą stanowić ten, i oni będą budować świat, w którym my też będziemy oczywiście żyć.
4: Wczoraj widziałem rozmowę ze 107-letnim weteranem, który powiedział, przeszłość jest wspomnieniem tym, co już było, teraźniejszość jest szansą, przyszłość jest nadzieją. Jak odczytujesz te słowa?
5: Pięknie, ponieważ człowiek bez znajomości historii nie będzie umiał budować przyszłości. To już od dawna jest powiedziane. Często to się odnosiło do lat, no niestety, wojennych, ponieważ niektórzy postrzegają, że to, co było, to było. Nie warto o tym mówić. Nie zgodzę się absolutnie z tym, ponieważ, jak to mówią wielu wspaniałych ludzi, chociażby Jan Paweł II, bez znajomości historii no nie stworzymy odpowiedniej przyszłości.
4: W omówieniu twojego tomu, które dostałem od Leonarda, przygotowując się do rozmowy, pada bardzo ciekawe zdanie. Pamięć staje się przestrzenią bardziej realną niż rzeczywistość. Zgadzasz się z omówieniem twojego tomu?
5: Zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak. Właśnie to nas różni od innych, że potrafimy wyciągać wnioski z tego, z tego postrzegania naszego świata. No i wierzę głęboko, że będziemy się uczyć na tych błędach, ale mówię innych niż swoich i będziemy umieli budować sami siebie, ponieważ zacznijmy od siebie, a dopiero później wymagajmy tego od innych. No niestety teraz w dobie tych mediów społecznościowych chyba jest to troszeczkę, stoi teraz troszeczkę na głowie.
2: To na tyle w tym magazynie. Zostańcie z Meloradiem Inowrocław.
3: To jest tydzień.

0: Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałabym sobie zrobić wróbi permanentne, tak w ramach upiększenia.
2: 200 w tym momencie pędzą do ciebie, a ty pędź do bankomatu je wypłacać.
1: Dzięki.
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
1: Jakub Kozłowski, wracamy z kolejnym magazynem reportera. Literatura, pamięć i życie na emigracji były głównymi tematami spotkania autorskiego z Dariuszem Zellerem w Inowrocławiu. Poeta, prozaik i dziennikarz opowiadał o swojej twórczości, własnej drodze artystycznej oraz najnowszym tomie pod tytułem, którego nie było. Spotkanie odbyło się na ulicy Farnej 6 w Leonard Gallery. Jak to wyglądało? Posłuchajcie sami. Tylko w Meloradiu Inowrocław.
2: Natomiast wierzę głęboko, tak jak mówiłem, że spotykając się z młodymi ludźmi, że ten świat, który będzie, to będzie piękniejszy świat od tego, który teraz jest. Dlatego jest tytuł mojego tomu, którego nie było, ale który będzie.
3: To jest przepiękne zdanie, które też nawiązuje poniekąd do piosenki Man in the Mirror.
2: Tak.
3: If you wanna make a change, tak. Look in the mirror.
2: Tak.
3: Spójrz przede wszystkim na lustro, spójrz na siebie i zacznij od siebie.
2: Dokładnie, zgadzam się, Kuba, z tobą w 100%.
3: To jest ciekawe w twoich publikacjach. I co mnie też skłoniło do pewnej refleksji, bo wiadomo, po latach ludzie pewne rzeczy pamiętają tak, jak chcą pamiętać, a nie tak, jak...
2: Pamięć jest zawodna, tak.
3: Na ile możemy właśnie tej własnej pamięci ufać, twoim zdaniem?
2: Nie ma trudnych pytań, są trudne odpowiedzi. Tak, to jest właśnie jedno z nich. Natomiast na ile możemy ufać? Na ile możemy ufać sobie przede wszystkim, ponieważ mówię to dlatego, że to jest właśnie budowa nasza, naszej struktury człowieczej. Jeśli potrafiliśmy się odnaleźć w najbardziej prostych rzeczach, no to stawiajmy sobie kolejne cele, kolejne przeszkody są po to, żeby je pokonywać przede wszystkim. No i nasza pamięć potrafi być zawodna, ale właśnie po to jest kultura i sztuka, żeby jednak tę chwilę obecną zawrzeć, czy to w formie obrazu, czy to w formie słowotwórstwa, jakkolwiek to nie brzmi. I wydaje mi się, że to jest właśnie, taka jest rola twórców. Ja nie mówię tutaj artystów, ponieważ też założyłem w Londynie takie stowarzyszenie autorów i twórców polskich w Wielkiej Brytanii, celowo pomijając słowo jeszcze art, ponieważ większością ludzi, z którymi rozmawiam, z którymi się spotykam, oni nie chcą siebie nazywać nawet artystami, oni po prostu tworzą. Z czego to wynika? Oni nie kończyli też żadnych uczelni sztuk pięknych i tak dalej. Oni po prostu mają to z siebie i najpiękniejsze jest to, jak mogę odkryć, albo ci ludzie właściwie sami odkrywają w sobie tę pozytywną cechę, żeby właśnie umieć tę chwilę obecną zawrzeć w formie sztuki. To jest najpiękniejsza nauka i najpiękniejsze, co mogło mnie dotychczas spotkać.
3: A pamiętasz formę sztuki, która wywarła na tobie największe wrażenie? Nie mówimy o samej poezji, ale może o muzyce, o obrazach.
2: To odniosę się do tego w ten sposób, że tak właściwie to ukształtowała mnie też muzyka, ale muzyka oczywiście z tekstem, co jest nieodłączne, przynajmniej dla mnie, chociaż we współczesnej muzyce, sam wiesz, że to wygląda bywa różnie. No i właściwie to się zaczęło od tych wyjazdów w wieku nastu lat nad jeziora, po prostu na ogniska, śpiewało się, zazwyczaj oczywiście połowa lat 80., czyli Edward Stachura plus jeszcze kilku innych znanych poetów. Po nica do kłębka, powolutku dochodziłem do tego, że no jest to wspaniała przygoda i początki to były jak u 100% chyba u innych, pisało się do tak zwanej szuflady, no ale na tym też się budowało troszeczkę swój warsztat, chociaż przyznam szczerze, że najpiękniejsze było to, że oczywiście skupiałem się na muzyce, żeby nie było, chociaż przystanąłem na harmonijce ustnej, co też jest zresztą przyjemne, bo...
3: Oczywiście, że tak.
2: Tak, ale akcent zawsze kładłem na tekst, na wersję pisaną i to było, to były takie początki akurat. Dlaczego to mówię? Dlatego, że w pewnym momencie skierowałem się, to zaznaczam, że to nie było oczywiście czasy komórek, nie było czegoś takiego. Miałem swoich dwóch mistrzów, Jana Lończuka świętej pamięci i Jerzego Binkowskiego, do których wychodziłem kilometry, dosłownie kilometry. Oni mieli cierpliwość straszną do mnie, ponieważ patrząc na to, co pisałem wcześniej, to no, musieli mieć dużo cierpliwości i dobra, i miłości w sobie, dlatego chciałbym teraz oddać młodym ludziom to, co sam uzyskałem od nich, żeby to postrzeganie przez nich, przez tych młodych ludzi było odpowiednie, tylko że zaznaczam, że to są teraz troszeczkę łatwiejsze i trudniejsze czasy, bo o ile ja musiałem te kilometry wyrobić do nich i liczyć na ich dobro, na ich cierpliwość. O tyle teraz media społecznościowe tę drogę skracają, ale to, co zawsze mówię, żeby nie opierać się, broń Boże, na relacji czy na opiniach w mediach społecznościowych, ale to już jest inny temat zupełnie.
3: No, media społecznościowe, wydaje mi się, zakończyły kilka karier przedwcześnie.
2: Zdecydowanie tak. Tam można być inkognito, mówić coś bez imienia, nazwiska. Natomiast w szczególności ludzie, zazwyczaj no, ludzie zajmujący się sztuką, ja nie mówię tutaj młodzi czy starzy, no, to są troszeczkę bardziej wrażliwi. No i można bardzo łatwo skrzywdzić lub po prostu, to co przed chwilą powiedziałeś, zakończyć czyjąś być może piękną karierę.
3: Tak, niektórzy nie mają tego dystansu, który wydaje mi się, że w obecnej dobie mediów społecznościowych powinno mieć więcej osób niż ma.
2: No i spójrz, a my jesteśmy od tego właśnie, Kuba.
3: No właśnie, my jesteśmy od tego i ci wszyscy ludzie tutaj mają dystans.
2: Drodzy Państwo, muszę powiedzieć, bo Kuba jest dziennikarzem, ja również jestem dziennikarzem
3: do tego jeszcze
2: w dużej mierze radiowym, także wiemy, a i oczywiście też działamy w mediach społecznościowych, więc wiemy to nie z teorii, ale z praktyki, prawda?
3: Oczywiście, tak. Że tak. Trzeba być obecnym, ale też trzeba być obecnym w dobrym smaku, czyli nie pokazywać, znaczy, to jest moje zdanie, nie pokazywać, co się dzisiaj pije rano albo co się je na śniadanie 24 na dobę,
2: no, jesteś...
3: a w dobrym smaku pokazywać to, co się robi.
2: Jesteś marzycielem, ale o, tak,
3: no,
2: zgodzę
3: tak,
2: się z tobą.
3: Troszeczkę tak.
2: Ja to mogę sobie
3: tak.
2: Powiedzieć, że jestem kipisem, podobnie jak zresztą jak Leonard chyba, ale ty jesteś marzycielem.
3: Bardzo.
2: I chwała tobie.
3: Bardzo.
2: Bądź taki zawsze.
3: Darku, przejdziemy do... tego człowieka pomiędzy, bo pojawia się ten motyw człowieka pomiędzy, trochę między miejscami, przestrzeniami, ale też między, wydaje mi się, wersjami, swoimi wersjami samego siebie. Czy ty też jesteś troszeczkę człowiekiem pomiędzy?
2: Zdecydowanie tak, oczywiście, że tak. Myślę, że każdy z nas jest po części jedni bardziej, drudzy mniej, jedni bardziej to zauważają, inni mniej, jedni w ogóle mogą nie zauważać tego, patrząc na świat współczesny, mogą się skupiać na innych walorach, bardziej powiedzmy sobie takich przyziemnych, no ale zdecydowanie tak, no każdy z nas jest w drodze pomiędzy punktem A a punktem B, natomiast jak postrzega tę drogę i w jaki sposób, czy ją określa, czy nie określa, no to już jest kwestia indywidualna każdego z nas, no ale właśnie tutaj wielkie brawa dla takich osób jak Leonard, że potrafią tę chwilę, którą mają w tym momencie uwiecznić w ten, a nie inny sposób, ponieważ to jest właśnie kultura, to jest nasza kultura, a my, tak jak wspominałem, Polacy marzymy się poszczycić tą duchowością od pokoleń, od wieków nawet można powiedzieć, więc możemy dużo powiedzieć na ten temat i nie mamy się absolutnie czego wstydzić.
3: Duchowością, patriotyzmem.
2: Mieszkając za granicą, wiem coś o tym, więc absolutnie jestem dumny z tego, gdzie się wychowałem, gdzie się ukształtowałem i Polska i kultura polska zawsze będzie w moim sercu.
3: A jak właśnie reagują Anglicy, jak mówisz, że jesteś z Polski? O! Wałęsa,
2: to zależy. No wiem, Wałęsa, kiełbasa, tak? Wódka. Nie, to troszeczkę się zmieniło, przyznam szczerze, ponieważ nie tylko Anglicy, ale oni odkrywają dopiero Polskę, bo dla nich, no, podobnie jak dla innych nacji zresztą w Europie Zachodniej, Polska to był taki zacofany kraj i właściwie większość z nich dalej tak uważa do momentu, kiedy sami nie dotkną tej polskości. No jak przyjadą, to już całkiem są zachwyceni tym wszystkim, co się dzieje, nie tylko Krakowem, zaznaczam. Ale no właśnie, pokazujemy, że można żyć inaczej, bezpieczniej, częstokroć przecież wielu Anglików przenosi się teraz do Polski, nie tylko zresztą Anglików, i dla nich to jest coś pięknego, a może powiem teraz bardziej przyziemnego, absolutnie. Zwykłe polskie sklepy nawet różnią się tym od wszystkich innych, że jest wszystko na swoim miejscu, czysto, pięknie, i o ile 20 lat temu, to właściwie to 100% tylko Polacy tam przychodzili, teraz tak pół na pół. Oni poznają, że jednak no my nie jesteśmy takimi zacofanymi, takim zacofanym ludem, że jednak potrafimy dbać o innych, że mamy piękną historię. Tutaj to już na inną odpowiedź, bo tu mogę troszeczkę też...
3: Prosimy bardzo, mamy czas.
2: Ponieważ no właśnie są takie proste rzeczy, których oni nie zauważali. Oni nas traktowali jeszcze do niedawna jako może tanią siłę roboczą, to może zbyt brutalnie, ale no jako ludzi, którzy no jednak nic sobą tak większego nie reprezentują. Oczywiście pomijając kilka znanych nazwisk najbardziej, ale przyznam szczerze, że ostatnimi czasy jest to coś pięknego, ponieważ tuż po przyjeździe, po 2004 roku, kiedy Europa się otworzyła na te nowe kraje, między innymi na Polskę, no to jednak wyglądało to inaczej. Ci, którzy przyjeżdżali jeszcze wcześniej, mówili, że na przykład na ulicy wstyd było powiedzieć coś po polsku. No teraz oczywiście już sytuacja jest diametralnie inna, ale to jest właśnie piękne, że z roku na rok to się zmienia na plus. Zdecydowanie na plus. No ma to oczywiście też inny wątek, ale o tym akurat może nie będziemy mówić, bo zejdziemy troszeczkę na sprawy emigracyjne, politykę i tak dalej.
3: I to jeszcze mamy kilka spotkań na pewno przed nami pasjonujących, tak. Ale też wydaje mi się wpłynęła na trochę na tą opinię żelazna kurtyna, pod którą byliśmy tyle lat.
2: No właśnie, tylko na kogo właśnie. To gorzej wpłynęło, bo teraz możemy powiedzieć.
3: Teraz oczywiście. Jesteśmy w takim miejscu, że możemy to pytanie zadać.
2: Zdecydowanie tak, ale tutaj wielki, wielki plus dla nas jako społeczeństwa, jako dla narodu, to, że potrafimy się zawsze jako Polacy odnaleźć i potrafimy radzić sobie w przeciwieństwie do innych. Mówię to z całą powagą, ponieważ możemy być dumni. Polak, jeśli nawet czegoś nie będzie potrafił wykonać, czy nie będzie potrafił zrobić, będzie się uczył. I to jest właśnie ten plus. To zaznaczam, że to nie chodzi tylko o Wielką Brytanię, ponieważ jak jeździłem na spotkania czy w Wiedniu, w Rzymie, w krajach Beneluxu, Belgia, Holandia, wszędzie mniej więcej jest podobnie. Także możemy być dumni z tego, jacy jesteśmy. Oczywiście mamy swoje wady, zalety, ale kto ich nie ma?
3: Oczywiście, kto ich nie ma. Tom otwiera Wolna Republika Marzeń. Dlaczego właśnie ten utwór miał być początkiem całej publikacji?
2: Dlatego, że chciałem tutaj na samym wstępie, tak podobnie jak tutaj w przedostatniej mojej książce Nauka czytania pamięci, tam z kolei to się zaczyna od słów, kiedy mówię poeta, żeby wprowadzić czytelnika w ten świat równoległy, w mój świat równoległy, więc to jest oczywiście może troszeczkę górnolotne, może takie marzycielskie, ale z drugiej strony no troszeczkę uduchowienia chyba też nikomu nie zaszkodzi, a to, co tutaj piszę w tych pierwszych słowach tego wiersza, no właśnie pokazuje ścieżkę, którą będzie później czytelnik podążał. Więc to jest takie ukierunkowanie drugiej strony na to, co może być później zawartości.
3: Piszesz tam o odmowie chodzenia na skróty. Co dla ciebie właśnie oznacza to niechodzenie na skróty? Nie tylko w literaturze, ale też w życiu naszym codziennym.
2: To jest odwaga cywilna, żeby te przeszkody, które nas spotykają, pokonywać, bo one po to są przede wszystkim, a na skróty chodząc nic, tak przynajmniej mam taką nadzieję, że nie doświadczymy tego, co powinniśmy doświadczyć, czyli oczywiście bólu, oczywiście radości, oczywiście westchnień, oczywiście spojrzeń. Wszystko, co nas czeka, to nas właśnie buduje. Ja po raz kolejny to powtarzam i wiem, że tak jest. No, na własnym doświadczeniu mogę to powiedzieć. I dlatego mówię, że to chodzenie na skróty nas ogranicza z wielu przeżyć, które są niezbędne do tego, żeby móc normalnie funkcjonować, stawiać czoła kolejnym, nie tylko przeszkodom, ale po prostu rzeczywistości tej, która jako jest. Natomiast ta rzeczywistość, która będzie, no mam nadzieję, że może być tylko i wyłącznie piękniejsza, ale tylko wtedy ona taka będzie, kiedy my sami od siebie zaczniemy budowanie tego świata przyszłego.
3: Bardzo często, ja teraz tak uproszczę do tej właśnie drogi na skróty i drogi, którą powinniśmy podążać, bardzo często ludzie wybierają tą pierwszą, bo się boją ze strachu, a idąc tą właściwą mogą przeżyć miliard innych.
2: Wiesz co, boją się albo po prostu są na tyle wygodni. Zauważ, że świat kształtuje nas teraz jako ludzi bardziej wygodnych. Mamy wiele rzeczy, których kiedyś nie było. My kiedyś musieliśmy sobie radzić w różnych dziedzinach życia w sposób bardziej, powiedzmy sobie, prosty, prymitywny, nie wiem, jak go zwał, to go zwał. Natomiast teraz wszystko mamy w zasięgu ręki. Tylko czy na pewno o to chodzi? Oczywiście, że wszystko jest dla ludzi. To jest rzecz jasna i oczywista. Natomiast wydaje mi się, że odrobina tego wysiłku nikomu jeszcze nie zaszkodziła. Trzeba jednak stawić czoła temu, co nas otacza.
1: To na tyle w tym magazynie. Zostańcie z nami.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
1: Jakub Kozłowski, przed Wami magazyn reportera. Poezja, pamięć, przemijanie i życie na emigracji. Między innymi o tym rozmawiano podczas spotkania autorskiego z Dariuszem Zellerem w Inowrocławiu. Poeta, prozaik i dziennikarz opowiadał o swojej twórczości, własnej drodze artystycznej oraz najnowszym tomie pod tytułem Którego nie było. Co zdradził naszym słuchaczom? O tym już za chwilę.
2: Patrzymy i żyjemy czyim życiem, czyjeś rzeczywistością. Każdy ma swoją własną percepcję i własne postrzeganie świata. Każdy ma swoje własne horyzonty. No tyle tylko, że trzeba czasami pokazać, brutalnie mówiąc, palcem, zrób to, postaraj się, spróbuj. Jeśli nie spróbujesz, to nie odnajdziesz.
3: Jak to małe dziecko, jak nie dotkniesz, to się nie oparzysz. Nie?
2: Dokładnie.
3: Będziesz wiedział, że nie masz dotykać czajnika.
2: Dokładnie, pięknie to powiedziałeś.
3: W interpretacji tomu pojawiają się mocne nazwiska filozoficzne. Heideggera, Sartre, bardzo mocne nazwisko. Na ile właśnie ta filozofia wpływa na twoje pisanie? Ile właśnie ich samych jest w twojej twórczości?
2: Wiesz co, zacznijmy od Heideggera. Heidegger powiedział, że życie jest drogą ku śmierci, wolnym zabieraniem. Czyli taka brutalizacja tej filozoficznej myśli, ale tak jest. Właśnie ostatnimi czasy rozmawiałem z panią profesor pewną i no właśnie ona dostrzegła w tym, co pisze, właśnie Heideggera, ale z drugiej strony, jeśli chodzi o malarstwo, tutaj już chylę czoła przed Leonardem, ja z kolei się odnajduję bardziej u Hieronima Boscha, Albrechta Dürera, czyli to też no nie są to piękne pejzaże, to nie jest Wyspiański bynajmniej, tylko w każdym z nich są zawarte jakieś zagadki, jakieś właśnie są takie niuanse, które trzeba odkryć. Tak jak w naszym życiu. Nie wszystko jest piękne, ładne, a wszystko, co nas spotyka, nawet te negatywne rzeczy, możemy jednak obrócić na tę stronę pozytywną. Tak właśnie jest wbrew pozorom u Hieronima Boscha, któremu zadedykowałem tutaj dwa wiersze, tak właściwie nawet.
3: A o tym Sartrze, co byś powiedział. Bardzo ciekawe właśnie to drugie nazwisko.
2: Wiesz co, to jest właśnie na tej samej zasadzie, którą teraz powiedziałem, że są ludzie, znamy przynajmniej ludzi z historii, którzy określali nasze dziedzictwo, nasze jestestwo na to, jakimi ludźmi byliśmy kiedyś, jakimi ludźmi możemy być w przyszłości, jakimi ludźmi jesteśmy teraz. Jeśli chodzi o tę osobowość, no właśnie on zrobił to w taki sposób, który do mnie akurat trafia. Ja nie mówię, że do Państwa musi też trafiać, ale od tego mamy swoją wizję postrzegania rzeczywistości, żeby się odnaleźć w tym. I o ile jedni do nas łatwiej mogą trafiać, drudzy trudniej, to tak czy inaczej, to o czym wspomniałeś, trzeba budować siebie w oparciu o znajomość faktów, o znajomość dziejów, znajomość historii, znajomość literatury. Nic nie pójdzie, tutaj na skróty nie pójdziemy. Jeśli pójdziemy na skróty, to nie poznamy tego po prostu. Nie poznamy Sartra, nie poznamy Boscha, nie poznamy Heideggera, nie poznamy innych ludzi. To jest po prostu to, że skoro jesteśmy tu i teraz, no to musimy postarać się zbudować nie tylko już siebie, chociaż od siebie zaczynamy zawsze i dlatego są książki, dlatego są obrazy, no ale właśnie po to, żeby móc coś przekazać innym. No bo my jesteśmy tu i teraz, oczywiście, no ale kiedyś to będzie właśnie na zasadach, którego nie było. Więc musimy pozostawić coś potomnym.
3: Też chodzi o doświadczenie i to pozytywne i negatywne, które nas kształtuje.
2: Ale oczywiście, że tak. No, świat nie jest piękny, ale też nie jest brutalny, nie jest czarny, tylko i wyłącznie zaznaczam, bo potrafi być.
3: Co jest ważniejsze dla ciebie? To, co sam chcesz pokazać w wierszu, czy to, co czytelnik sam odkryje, zinterpretuje?
2: Pytanie bardzo dobre. Natomiast osoba, która cokolwiek tworzy, zaznaczam, oczywiście opinia drugiej strony jest bardzo ważna, bardzo istotna, to jest rzecz jasna, natomiast absolutnie nie można tworzyć z myślą taką, żeby się przypodobać komukolwiek, ponieważ nie oddamy w tym momencie własnego serca, własnego ducha, własnej wizji postrzegania rzeczywistości taką, jaką my postrzegamy. A w ten sposób też nie trafimy do tej grupy odbiorczej, na której nam też zależy, czyli do osób, które no, mają podobną wizję, podobnie patrzą na świat, podobnie patrzą na różne mechanizmy, które nas kształtują i którymi się posługujemy na co dzień. I tylko i wyłącznie, kiedy jesteśmy szczerzy, znów tutaj ta droga na skróty.
3: pojawia się cyklicznie w naszej
2: rozmowie. Nie ma czegoś takiego, po prostu musimy być sami szczerzy ze sobą. Jeśli jesteśmy szczerzy z sobą, to inni będą też nas tak traktować.
3: Jesteś poetą, prozaikiem, ale również dziennikarzem. Jak te trzy sposoby posługiwania się słowem ze sobą współistnieją? Czy ten dziennikarz przeszkadza poecie, czy pomaga?
2: Zacznę od tego, że dawno, dawno temu, a może całkiem niedawno, ale dobrze, to nie są smerfy.
3: W odległej galaktyce.
2: Tak. Jak każdy, zastanawiałem się, co można w życiu robić, żeby, może właśnie, żeby robić to, co się lubi. A że od zawsze lubiłem pisać, zawsze jakoś tak przy mnie to było. Malować nie umiałem, zaznaczam Leonard. Kiedyś, jak w czwartej klasie narysowałem bociana, pani pochwaliła, że ładny samolot, to już wiedziałem, że moja kariera w tym kierunku to raczej nie pójdzie. Natomiast jeśli chodzi o samopisanie, chciałem związać jedno z drugim. Oczywiście pisałem, w Białymstoku jeszcze kurier poranny i tak dalej, wiadomości sportowe, koszykówka, a jakże. I tak ponica do kłębka. I właśnie tutaj to, o czym rozmawialiśmy chyba też, żeby być dziennikarzem, trzeba było poświęcić troszeczkę życia, czyli nauka, studia, różnorakie praktyki.
3: Nie tylko posiadanie telefonu.
2: Dokładnie. W tych czasach, jak patrzę na przykład na Facebook, większość z Państwa na pewno ma, każdy może być kim chce, ale w Facebooku zaznaczam. Kiedyś się mówiło, że papier przyjmie wszystko. Teraz internet przyjmie wszystko i można tylko chcieć, oczywiście, że chcieć to móc, ja to rozumiem. Natomiast to nie chodzi tylko o zawód dziennikarski, tylko żeby być w tym fachu dobrym, trzeba jednak właśnie te kilometry zrobić, trzeba dziesiątki kartek zapisać, trzeba godziny spędzić przy mikrofonie, o czym zapewne wiesz. I w tym właśnie się odnalazłem. Ja przyznam szczerze, przez długi czas byłem dziennikarzem piszącym, ale tutaj też muszę Państwu powiedzieć ze smutkiem, ponieważ kiedyś się liczyły dłuższe teksty, jeśli chciało się opisać bitwę, opisać cokolwiek, wstęp, rozwinięcie, zakończenie, lead, oczywiście odpowiedni tytuł, mogły być to teksty wielostronicowe. Teraz nikt tego w ten sposób nie robi. Wystarczy wejść chociażby na Facebooka, ten tekst przeczytasz w 2, 3, 4 minuty i ludzie wtedy wchodzą. Jeśli jest coś dłuższego, niestety ludzie wtedy nie czytają tego. Ja mówię to z ubolewaniem, ponieważ to właśnie pokazuje, że nie zawsze ta zmiana idzie ku lepszemu. Że jeśli chodzi o dziennikarstwo, to fajnie jest oczywiście pracować w tym zawodzie, bo poznajesz nowych ludzi, możesz innych nauczyć troszeczkę postrzegania. Może nauczyć to za dużo powiedziane, ale pokazać niektóre mechanizmy, niektóre rzeczy, sytuacje, zdarzenia w sposób piękny. Natomiast to jest troszeczkę takie uproszczenie, to co teraz się dzieje. Ale właśnie, łatwo teraz powiedzieć, my jesteśmy dziennikarzami, łatwo to powiedzieć, że tak powinno to wyglądać, ale to tak niestety nie wygląda. I to nie chodzi tylko o polskie media. To jest po prostu kierunek, który akurat jeśli chodzi o nasz zawód, jest nie do końca prawidłowy, tak mam wrażenie takie.
3: Też bardzo wiele osób opacznie rozumie dziennikarstwo.
2: Tak, zdecydowanie, ponieważ w Polsce, nie tylko w Polsce, przepraszam, jest to pokazane jako piąta siła, czyli piąta władza tak zwana. Natomiast te media, które są gdziekolwiek poza granicami, Polonijne media, chociaż ja nie lubię tej nazwy, Polonijne polskie, media poza granicami kraju, mają inną rolę zupełnie. My nie będziemy stanowić o tym, jak mają ludzie postrzegać rzeczywistość, tylko mamy troszeczkę inne zadania, czyli przede wszystkim pomoc naszym rodakom, tym społeczeństwom, środowiskom lokalnym. I to jest troszeczkę coś innego, chociaż wiele osób myli to jedno z drugim, ponieważ wydaje się im, że media, tak jak jeszcze do niedawna, mogą wszystko zrobić. Mogą oczywiście, ale co najwyżej spaczyć czyjś światopogląd na różne sytuacje.
3: Bardzo
2: często to jest złe.
3: Ta czysta woda nie jest czystą wodą bardzo
2: zdecydowanie,
3: często.
2: Zdecydowanie, tak.
3: Media, dziennikarstwo, dobre dziennikarstwo wymaga konkretu, rzetelne dziennikarstwo wymaga
2: rzetelne
3: konkretu. Ale poezja bardzo często zostawia ten margines niedopowiedzenia. Jak ty łączysz te światy? Ten język poetycki, dziennikarski,
2: nie
3: da się w ogóle go jakoś pogodzić w twojej głowie?
2: Jedyne, co łączy mnie tutaj jedno z drugim, to słowo niekoniecznie pisane, bo pracując w radiu to jest słowo mówione, to tak, to łączy. Natomiast to, co właśnie powiedziałeś przed chwilą, że trzeba zostawić troszeczkę niedopowiedzenia. To znaczy nie traktujmy odbiorcy jak idioty, bo każdy ma oczywiście rozum, ale trzeba troszeczkę taki system kija marchewki zastosować, żeby ta osoba sama do niektórych wniosków doszła. Nie można pisać wszystkiego czarno na białym, chociaż oczywiście to też jest jeden z kierunków szczególnie współczesnej poezji, jak to niektórzy profesorowie uczą wciąż na studiach, chociaż ja się nie zgadzam z tym osobiście. Natomiast no właśnie, trzeba tę furtkę troszeczkę zostawić.
3: Czy to pisanie otwarte o przemijaniu z wiekiem staje się trudniejsze czy łatwiejsze z perspektywy właśnie tych miejsc,
2: znaczy,
3: które
2: ja uważam, że jeszcze wszystko, co najlepsze przede mną, zaznaczam. Ja się nigdzie nie wybieram, absolutnie. Łatwiejsze. Ale nie, to może powiem inaczej. To nie chodzi, czy łatwiejsze, czy trudniejsze, ale jesteś w tym momencie bardziej wiarygodny. Bo gdybym to napisał jako 13-latek na przykład, odnośnie przemijania, to bym był no, mało wiarygodny w swoich słowach. Natomiast z biegiem czasu, jak to Grażyna Łobaczewska śpiewała swego czasu, czas nas uczy pogody. Piękna taka piosenka.
3: A czy to jest twój pierwszy raz w Inowrocławiu, czy już ileś razy tutaj odwiedziłeś nasze miasto?
2: Nie, jestem po raz pierwszy, jestem zachwycony. Oczywiście dziękuję Lanarcie raz jeszcze. I właśnie to jest oczywiście...
3: No na pewno nie.
2: To jest, tylko jeszcze raz muszę państwu powiedzieć, od kilku dni jestem w Polsce, bo nie było mnie kilka lat i Polska się zmienia na plus. Ja mówię oczywiście o tych wizualnych kwestiach, nie wnikam tutaj w żadne inne sytuacje. Naprawdę możemy być tylko i wyłącznie dumni. Inowrocław również jest piękny. No i chciałbym właśnie jak najwięcej tutaj zobaczyć. Mam nadzieję, że jeszcze dzisiaj zdążę, o ile moja przyjaciółka pozwoli.
3: No oczywiście. Darku, tytułem końca, czego ci życzyć? To jest standardowe pytanie, które zawsze wszystkim zadaję w rozmowach.
2: Wiesz, tak się mówi.
3: Zdrowie masz.
2: Mówi się
3: pakiet.
2: Weny, ale wena... Nie, wena będzie. Tak, wierzę głęboko. To jest tak, że... To nie jest przygoda, to jest sposób na życie, muszę państwu powiedzieć. Przygodą to może być czasami dziennikarstwo, zaznaczam czasami, nie w moim przypadku. No ale jeśli ktoś już... Miałem przed 2 lata temu 30-lecie swojej pracy artystycznej. No skoro już tyle lat poświęciłem na to, to znaczy, że już jestem zbudowany z tego po prostu. To, co kiedyś Edward Stachura śpiewał, jestem w tych ramach i to się nie zmieni, więc weny nie. No może, żeby po prostu tylko jeszcze czas był, żeby więcej można było pisać. Mam obok swojego domu park i jedną ławeczkę, na której 3/4 rzeczy, które powstaje, to właśnie na tej mojej ławce. Jestem w ogóle starej daty piszącym. Dlaczego? Dlatego, że pisząc artykuł, wywiad, czy coś tam w gazecie, czy do portalu, mogę to zrobić w komputerze. No, nie napiszę poezji ani prozy na komputerze, ani na komórce, ani na tabletach. No nie, musi być duchopis, musi być kartka, tylko i wyłącznie. Tylko włącznie w ten sposób. Tym bardziej, że to są często takie, jak nitka na igłę się nanizuje, to tak samo jest ze słowami czasami. Te słowa trzeba zapisać, żeby ich później nie zapomnieć. Albo sentencje, albo inne rzeczy. I czasami to jest tak, że musisz to później poukładać jak puzzle, żeby to miało ręce i nogi, jedną całość, ale tylko i wyłącznie zaznaczam w oparciu o długopis i kartkę.
3: I tego
2: tylko
3: ci życzymy. Tych literackich puzzli, samych pozytywnych literackich puzzli, a moim państwa gościem był poeta, prozaik pan Dariusz Zeller. Dziękuję.
2: Dziękuję państwu. Drodzy państwo, ja przed spotkaniem rozmawiałem z Jakubem i poprosiłem go, żeby przeczytał, ale teksty nie z tej najnowszej mojej publikacji, czyli którego nie było.
1: To na tyle w tym magazynie. Zostańcie z nami.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
1: Jakub Kozłowski, przed wami magazyn reportera. Piłka nożna, w której biegać nie wolno, ale sportowych emocji zdecydowanie nie brakuje. W Inowrocławiu rozwija się walking football dla zawodników po 50. O Pomyśle i pierwszych turniejach rozmawialiśmy z Jackiem Sobczakiem. Tylko w Meloradiu Inowrocław.
3: Dzień dobry, Jakub Kozłowski, portal Kite24info i Meloradio Inowrocław, a wraz ze mną wyjątkowy gość, prezes Akademii Piłkarskiej Błękitny Inowrocław i inicjator walking footballu w naszym mieście, pan Jacek Sobczak. Dzień dobry, panie Jacku.
4: Witam serdecznie.
3: Panie Jacku, pierwsze pytanie, no niecodzienna inicjatywa. Ja się o niej dowiedziałem kilka dni temu. Walking football brzmi trochę jak piłka na zaciągniętym ręcznym. Gdzie w takim razie są te największe emocje futbolowe?
4: Czy ja wiem, czy na zaciągniętym ręcznym, tu bym, że tak powiem, troszeczkę zmienił tok myślenia. Futbol chodzony, bo to jest polska nazwa, walking footballu, ja przez przypadek trafiłem. Gdzieś w internecie obił mi się temat, że istnieje taka drużyna. W akademii, którą ja prowadzę 6 lat, mam też drużynę dzieci z niepełnosprawnościami Football Plus i jak usłyszałem o takiej inicjatywie, że jest walking football, od razu się do tego zapaliłem i pomyślałem sobie, dlaczego u mnie w akademii nie miałoby być takiego zespołu. Większość ludzi kojarzy futbol chodzony z brakiem ruchu, a to jest, to tak nie jest, wręcz przeciwnie. Trzeba bardzo dużo chodzić, bardzo dużo się ruszać. Oczywiście są pewne ograniczenia, których się trzeba trzymać, ale jest to wspaniała dyscyplina, która oprócz tego, że rozwija umiejętności ruchowe, też bardzo duży nacisk kładzie na fair play, na taką więź między zespołami. W walking footballu są, tak jak mówiłem, specjalne zasady, które niekoniecznie obowiązują w piłce i większość moich znajomych, a są to głównie byli piłkarze, bo też tak sobie pomyślałem, żeby troszeczkę zagospodarować moich byłych kolegów, z którymi miałem przyjemność grać w Goplanii, w Kujawi, w Noteci, bo tak się składa, że ja we wszystkich trzech klubach inowrocławskich grałem. Zresztą mam z każdego z tych klubów świetne wspomnienia i do dzisiaj kibicuję wszystkim trzem klubom. Może to się wydać dziwne, aczkolwiek no nie ukrywam, serce mam, tak jak wszyscy po lewej stronie, ale serce mam bardziej na orłowskie, bo przez tyle lat byłem piłkarzem, byłem prezesem również i tak dalej, trenerem. No ale wracając do walking footballu. Mamy w drużynie byłego drugoligowca Grzesia Nowaczyka. Nie wypominając wieku, bo to nie o to chodzi, aczkolwiek nasza drużyna jest jako seniorzy 50+. Grzesiu Nowaczyk, który powiedzmy w 78 roku grał w drugiej lidze. Moja skromna osoba, jak tak mówię o Goplani, tak jak już mówiłem, trochę przybliżyłem swoją sylwetkę. Kornel Semenowicz, to jest znany z Goplani Inowrocław, z Kujawi Inowrocław.
3: Nasi odbiorcy na pewno kojarzą.
4: Oczywiście. Adaś Dzwonarkiewicz, Jurek Wachowicz, kojarzeni głównie z Gopłem Kruszwica, Benek Szociński. Aczkolwiek nie zamykamy się tylko i wyłącznie na byłych zawodników, bo są też, trenują z nami zawodnicy, którzy niekoniecznie grali w piłkę na jakimś tam, powiedzmy, poziomie, ale świetnie się odnajdują w walking football.
3: A co jest właśnie trudniejsze dla byłego piłkarza? Dobrze zagrać, czy powstrzymać się przed tym biegiem za piłką? No bo to dla niektórych może być trudno. Jak mój wujek, którego spotkałem, o którym rozmawialiśmy na poza anteniu, mówił, że czasami się zapomina. Czasami mówi, chce biec, ale wie, że nie może, no bo takie są zasady.
4: Zgadza się. To jest pewne ograniczenie, jedno z tych właśnie tematów. I są też zespoły jak Arka Gdynia, ŁKS, mają reprezentantów Polski w swoich składach, jak Marek Dziuba w ŁKS-ie. I mówią właśnie, że problem jest taki piłkarski, bo właśnie są takie zapędy, żeby podbiec, żeby zagrać ciałem, nie można grać ciałem, nie można dotknąć przeciwnika, ale wiele jest świetnych tematów, gdzie trzeba mieć niesamowity przegląd pola, trzeba jakby linię podania trzymać i tak dalej, także w tym temacie to jest po prostu świetna sprawa.
3: Ile razy się ktoś zapomniał na treningu i ruszył tym sprintem i było, o, proszę pana, ale tak nie biegam, a zapomniałem.
4: Wielokrotnie. Sami się na tym łapiemy, aczkolwiek byliśmy teraz na turnieju 2 tygodnie temu w Charzykowach, koło Chojnic, gdzie dostaliśmy troszeczkę lekcję futbolu chodzonego. na początku, ale później już było o wiele lepiej, a już na treningu tydzień temu, pomimo ulewy, pomimo deszczu, trenowaliśmy i z takim zapałem, że każdy po prostu się wciągnął w ten temat.
3: Jak prawdziwi sportowcy, pomimo warunków pogodowych niesprzyjających trzeba trenować.
4: Oczywiście. U nas też zasada jest taka, że my nie narzekamy. Jest to inicjatywa 50+. Mamy zawodników, nie wypominając nikomu wieku, którzy zbliżają się i do 70 roku życia i mają 60+ i tak dalej, ale dla nas wiek to tylko, jak to mówią, liczba.
3: No i pięknie, tego się trzymajmy. Bo to jest ciekawe, kiedy właśnie rozgranicza się to, czy to jest szybki marsz, czy bieg, czy chodzenie, bo to jest właśnie to, co wydaje mi się jest kluczowe
4: tak.
3: w tej dyscyplinie.
4: Zgadza się. To jest ciężko jakby, bo trzeba trzymać pozycję statyczną, trzeba przyspieszyć, nie można łamać jakby tych standardów. Najlepszy przykład podam Roberta Korzeniowskiego, który był dyskwalifikowany często, właśnie za podbiegania, za

0: zdarzają się już dyskusje z sędziami. Proszę pana, przecież ja szedłem, co pan chce ode mnie? Piłkarzy?
1: Zdarzały się na początku. Nie ukrywam, że przepisy są bardzo restrykcyjne. Ja nie ukrywam, podczas gry w piłkę lubiłem z sędziami porozmawiać. Jako trener zresztą też, zresztą w ogóle mówią, że ja lubię mówić, to prawda.
0: Coś nas łączy już.
1: Tak. Jest 5 przewinień, które sędzia wbija w taki specjalny przyrząd i te 5 przewinień, czyli faul, czyli jakakolwiek dyskusja, próba dyskusji z sędzią, sędzia nie dyskutuje z zawodnikiem, tylko wbija w urządzenie, oddala się. Po 5 przewinieniach jest rzut karny dla przeciwnika i to jest krótka piłka. Nam już, że tak powiem, coraz rzadziej przychodzą dyskusje i na treningach, po prostu akceptujemy. Jest to też świetny temat, ja nie ukrywam, i dla mnie nauka, bo człowiek się uczy całe życie. Ja też chwilami się zapominałem, tak jak mówiłem, i na boisku, i czasami na ławce, emocje i tak dalej. Jakby to powiedzieć, w tym wieku to jest kapitalny temat trochę na jakby takie wyciszenie psychiczne.
0: No tak, odpoczywamy. Fizycznie przede wszystkim, tak. Psychicznie też. Skąd to się wzięło? To niech pan nam przybliży ten walking football. Z jakiego kraju?
1: Walking football ma jakby 2 odmiany. Niemiecką i angielską. Przepisy gry. Grają też w Walii. Centrum w Polsce powstało w Łodzi. Około 6-7 lat temu założycielem był Jarosław Paradowski, który notabene był u nas 2 tygodnie temu, gościł u nas tutaj w Inowrocławiu. Bardzo prężnie działa, jest prezesem Walking Football Polska. Większość klubów to są kluby z województwa, z pobliży, z okolic Łodzi. To jest ŁKS Łódź, to jest Włókniarze Aleksandrów, to są drużyny ze Zgierza. Jest województwo pomorskie Harzykowy, jest Arka Gdynia. My jesteśmy jako pierwsi w województwie kujawsko-pomorskim. Także, i teraz nowy zespół powstał w Kaliszu, Kalisja Kalisz, gdzie notabene za tydzień jedziemy na mecz, aby zagrać z Kalisją Kalisz. Także jest to dyscyplina, która się rozwija. I mam nadzieję, że nowe zespoły powstaną być może w Inowrocławiu, w kujawsko-pomorskim. Nie ukrywam, mielibyśmy też bliżej trochę, aczkolwiek te wyjazdy są fajne. Na wyjeździe w Harzykowach był zespół z Opatowa, który przyjechał 550 km, a zawodnicy zachowywali się, jakby przyjechali 50 km. Dla nich to nie robiło żadnej różnicy.
0: Bo to jest ta sama atmosfera, to chęć walki, tak. Ale to jest taka walka przyjemna, bo też jak rozmawialiśmy na pozaanteniu, jest wysiłek, ale nie tak jak w zwykłym futbolu.
1: Tak.
0: To jest ciekawe.
1: Jasne. Niesamowite wrażenie, bo jeżeli ktoś szuka jakby takich wrażeń, walki taki typowo, wręcz są tacy zawodnicy, którzy grają w lidze TKKF-u, którzy niekoniecznie chcą w futbol chodzony grać. Trzeba po prostu mieć do tego przekonanie. Ja nie ukrywam, że też taką historię sobie przypomniałem 2 tygodnie temu. Spotkałem po 35 latach na turnieju zawodnika z Ukrainy, Oleg Ariabko, który 35 lat temu podczas meczu Goplania Chemik trzymał czerwoną kartkę. Dostał tą czerwoną kartkę, rzucił piłkę we mnie na stadionie Nawierzbińskiego. Nie ukrywam, że zrobiliśmy rekonstrukcję wydarzeń. Nagrałem filmik, który fajnie też nam wyszedł, powspominaliśmy. Także też walking football, zdarza się pięknie, że spotyka się byłych kolegów z boiska.
0: Ale rekonstrukcję tym razem pan w niego piłką?
1: Nie.
0: Cały czas tak?
1: Może fajnie było zrobić coś takiego.
0: Odbicie lustrzane by było zrobione.
1: Tak, fajnie, fajny pomysł. Być może jak się spotkamy następnym razem, zrobimy w ten sposób, ale mówię, no, coś wspaniałego.
0: A są transmisje z tego? Można to oglądać?
1: Z tego, co mi wiadomo, transmisji takich nie ma, aczkolwiek istnieje Liga Łódzka. Grają te zespoły, które wymieniałem w Lidze Łódzkiej. Są dostępne filmiki, powiedzmy, z turniejów, które się odbywają, bo te zespoły, nie ukrywam, że grają turnieje międzynarodowe. Zespół ŁKS-u nie był na turnieju

0: dwa tygodnie temu grali turniej w Hamburgu. I grali między innymi z Borussią Dortmund, w której występował Sebastian Kehl, był reprezentant Niemiec. Praktycznie każdy zespół, który kilka lat gra, również w turniejach międzynarodowych bierze udział. Zespół WFC Haszykowy, wczoraj z trenerem rozmawiałem, wyjeżdża niedługo do Palermo na turniej. Ja nie ukrywam, że Akademia Błękitni, nasz zespół, też w planach mamy w przyszłym roku wyjazd. Co prawda, no, być może nie będą to Włochy albo gdzieś tam Australia, chociaż do Australii też jeżdżą, ale myślimy o tym, żeby wyjazd taki zagraniczny też zrobić.
1: To przez te kilka lat u nas w naszym kraju się prężnie to rozwija, z tego co słyszę, ta dyscyplina.
0: Rozwija się, grają też kobiety. Grają też kobiety, tak. Na turnieju grały również kobiety. My graliśmy w kategorii 50+, kobiety 40+, EUKS Ladies. Większość zespołów z okolicy Łodzi, bo tam to jest rozwinięte. Ja nie ukrywam, że z tyłu głowy też mam przyszłościową drużynę kobiet, którą chciałbym w Akademii tutaj powołać.
1: To głowa pełna pomysłów. Czy pan śpi w ogóle, panie Jacku? Czy cały czas jakieś tutaj nowe plany piłkarskie?
0: Nie no, muszę spać, wiadomo, bo pewnie, że śpię. Mam pomysły, które staram się realizować w Akademii. Wydaje mi się, że to idzie w dobrym kierunku. Jest to w tej chwili Akademia taka międzypokoleniowa, bo mamy dzieci w wieku od 6 do 12 lat, które trenują na stadionie na Orłowskiej, grają w rozgrywkach KPZPN-u od pasji do futbolu.
2: To na tyle w tym magazynie. Zostańcie z Meloradiem Inowrocław. Do usłyszenia.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
2: Jakub Kozłowski, wracamy z kolejnym magazynem reportera. Po zakończeniu piłkarskiej kariery wcale nie trzeba odkładać korków na zawsze. Walking Football pozwala byłym zawodnikom ponownie poczuć rywalizację na boisku. O inowrocławskiej drużynie i planach na przyszłość opowiedział nam trener Jacek Sobczak. Tylko w Meloradiu Inowrocław.
0: Później te dzieci od wieku młodzika idą grać do klubu naszego partnerskiego, do Goplani Inowrocław. I bardzo się cieszę, bo już około 20 zawodników łącznie z tym, że co niektórzy już są blisko pierwszego zespołu i to fajnie, bardzo się cieszę. Także mamy grupę tutaj dzieci uczestniczących w rozgrywkach KPZPN-u. Jest grupa dzieci z niepełnosprawnościami, która się nazywa Nieuchwytni, w programie Football Plus. Też jest niesamowity temat dla dzieci. Byliśmy na turnieju w tym roku w Gdańsku, na Polsat Arena. Wspaniałe rozgrywki. Teraz jedziemy 26 do Płocka. Mamy drużynę Walking Footballu. Mamy też drużynę 60+ Boci. To jest dyscyplina paraolimpijska. Myślę o kobietach. A jeszcze tam parę innych tematów z tyłu głowy. Są, ale nie powiem.
1: To przy kolejnej rozmowie. Jak było w pewnym filmie, wiem, ale nie powiem. Na boisku włącza się, mimo tych innych zasad, czy na boisku cały czas się włącza ten dawny piłkarski charakter i chce się wygrać za wszelką cenę. Pomimo tego, że się nie biega, bo to jest jednak kluczowe w tym.
0: Nie ukrywam, że to już siedzi w człowieku, to już jest. Ja poza tym, że gram w piłkę, w walking football, gram sobie też amatorsko w tenisa. Wczoraj poznałem nową dyscyplinę, byłem w Bydgoszczy, grałem z kolegą w padla.
1: Przed chwilą myślałem o tym, widzi pan?
0: Tak, graliśmy w padla. Nie ukrywam, że ciągnie mnie do nowych dyscyplin sportowych, których nie uprawiałem i które naprawdę fajnie działają. Ale wracając do pytania odnośnie piłki i tych emocji, są, ale może to i dobrze, że nie wypominając wieku, aczkolwiek mówię, no te emocje gdzieś tam, ja słynąłem z takiego, powiedzmy, charakteru boiskowego i będąc jako trener seniorów, bo też wiele drużyn prowadziłem seniorskich, stwierdziłem niedawno, że zakończę swoją pracę z seniorami, jest to dla mnie jakiś taki element trochę wyciszenia, nowych takich, powiedzmy, innych emocji. O, troszeczkę są emocje, bo na pewno są, ale jakby w inny sposób przeżywam to.
1: Ale cały czas to jest przedłużenie tej piłkarskiej drogi.
0: Tak jest, oczywiście. To jest jakby podstawa tego.
1: Co najbardziej pana zaskoczyło, kiedy pierwszy raz pan zagrał? Jakie były emocje?
0: Co mnie zaskoczyło? Znaczy, ja powiem tak, pierwszy trening, który przeprowadzaliśmy, dla nas, było nas tam około 12 zawodników na treningu, praktycznie byliśmy wieloma rzeczami lekko zszokowani, a po wizycie całego szefa, prezesa Walking Footballu Jarka Paradowskiego, gdzie on te przepisy tak jeszcze nam uściślił.
1: Prezesa takiego ogólnopolskiego.
0: Tak, tak. Jeszcze bardziej jakby byliśmy troszeczkę tacy, może nie przybici, broń Boże, ale tacy, te przepisy nas mocno tak trochę zastanawiały, ale nie ugrywam teraz, im bardziej poznajemy, tym bardziej nas to wciąga.
1: Tak, bo to z czasem człowiek bardziej wchodzi w to, tak wchłania tak. W swoją dyscyplinę, którą tak. teraz trenuje. A jak chłopacy w drużynie, kto ma największy problem? No możemy zdradzić z tym, żeby nie biegać, z zapamiętaniem, żeby nie biegać?
0: To znaczy, powiem tak. U mnie zawsze istnieje powiedzenie o szatni piłkarskiej. Ja lubię zdradzać tematy różne, aczkolwiek to nie jest żadna tajemnica. Każdy z nas ma jakieś swoje przyzwyczajenia. Każdy z nas gdzieś próbuje zrobić jakąś sytuację taką, która zdarza się bardzo często, że zapominamy się łącznie ze mną. Gdzieś tam podbiegamy i tak dalej. Próbujemy faulować, ale jest dużo zabawy. My to traktujemy na zasadzie bardziej takiej właśnie zabawy, niż takiego pójścia na wynik i tak dalej. Chcę powiedzieć, że na tym turnieju 2 tygodnie temu były puchary oczywiście. Nam się udało 3. miejsce w Lidze Europy zdobyć. Ale największy puchar i największe jakby tutaj nobilitacje i zasługi zdobyła drużyna, która zdobyła puchar Fair Play. I największy puchar. Tak. Organizatorzy przyznają na takich zawodach puchar Fair Play, czyli dla drużyny, która najmniej fauluje, najmniej sprawia problemów właśnie sędziowskich, tak? I to jest puchar Fair Play. I on jest najbardziej honorowany. Może to się wydać dziwne, ale tak jest.
1: To powinno być we wszystkich dyscyplinach taki puchar, moim zdaniem. Przydałby się.
0: Przydałby się. Też tak uważam.
1: Walking Football to poważna rywalizacja, czy właśnie możliwość odzyskania tego, czego najbardziej brakowało po zakończeniu tego normalnego grania? Bo niektórzy, jak już przechodzą na tak zwaną piłkarską emeryturę, no nie widzą alternatywy, a to można powiedzieć jest swego rodzaju alternatywa.
0: Jest alternatywa, aczkolwiek oczywiście my przyjmujemy każdego. Wiadomo, że kryteria 50+, muszą być jakby spełnione. Oczywiście, jeżeli ktoś przyjdzie do nas na trening, będzie miał 40 czy 45 lat, jak najbardziej może trenować. Wiadomo, że no, na turniej jest limit wiekowy. Zaczynamy podchodzić do walking football na zasadzie nic na siłę. Jeżeli są piłkarze, nie ukrywam, którym proponowałem, nie byli zainteresowani. I wcale się temu nie dziwię, bo powiedzieli wprost, że oni po prostu wolą piłkę taką czy na hali kontaktową i tak dalej. Ja to szanuję, ale tu jest, bo piłkarze, może wymienia, bo jak pan już tutaj nazwiska czy jakieś tam powiedzonka gdzieś takie. Są zawodnicy, jak na przykład Tomek Bakiera, z którym grałem w Goplani przez wiele lat. Może się mylę, może Tomek się pojawi. To jest trochę też taka zachęta dla niego.
1: To ja mam nadzieję, że ogląda.
0: Też mam taką nadzieję. Tomek Bakiera, który bazował głównie na szybkości, na wytrzymałości, na bieganiu i tak dalej, w tej piłce myślę, że trochę straciłby atutów, aczkolwiek mam nadzieję, że tak jak pan tutaj redaktor mówi, będzie oglądał, wysłucha, być może się pojawi, żeby mi udowodnić, że ja nie mam racji.
1: Zakasuję rękawy już, że ja zdradzę i już jest na boisku, już jest na następnym treningu.
0: Oby tak było.
1: Panie Jacku, Co u Pana w ogóle, jeśli chodzi o ten futbol? Po tej, można powiedzieć, karierze trenerskiej, prezesowej, teraz w tym walking futbolu, co może być następne? Jak Pan myśli, czy to już jest absolutnie, można powiedzieć, takie zamknięcie tej piłkarskiej klamry u Pana?
0: Nie, sądzę, że nie. Sądzę, że nie. Ja powiem, tak nawiązując do Goplani, bo nie ukrywam, że Goplanie w sercu mam i kibicuję. Byłem teraz na dwóch ostatnich meczach. Jutro wybieram się do Janowca. Notabene dwóch moich wychowanków z 90. rocznika, Bartek Goczkowski i Mariusz Łęga, występują w podstawowym składzie. Dawid Jaszczemski, trzeci, który gra. Także mam satysfakcję z tego powodu. Nie ukrywam, że mam ciągle pomysły związane z piłką. Jednym z pomysłów po roku mojej prezesury, gdzie robiłem co mogłem, żeby klub ratować, wydaje mi się, że cel swój osiągnąłem, przekazałem klub ludziom, którzy mają jakby i większe możliwości marketingowe, większe możliwości takie, powiedzmy, działania. Po roku prezesowania wpadłem na taki pomysł. Przez rok jeździłem po całym kraju i zwiedziłem wszystkie stadiony ekstraklasy i gdzieś mniej więcej połowy pierwszej ligi. Byłem w Niecieczy, byłem w Niepołomicach, byłem praktycznie w każdym miejscu. Nie ukrywam, że zabierałem też żonę. Na połowę wyjazdów jeździłem sam, aby troszeczkę odreagować od tego wszystkiego.
1: Wiadomo. A żona lubi piłkę nożną, jeśli wolno spytać?
0: Żona, chcę powiedzieć, powiem tak. Jak ma nie lubić żona piłki nożnej, właśnie, skoro, i to jest chyba ewenement, to co ja teraz powiem, bo ja nie słyszałem o takiej historii, od nikogo. W 93 roku, po meczu, to znaczy po meczu, po ślubie, po weselu, na drugi dzień Goplania grała mecz o godzinie 11 w trzeciej lidze. Zostałem poproszony w piątek, bo mieliśmy problemy kadrowe. 6 zawodników nie mogło grać, kartki, kontuzje. I poprosili mnie działacze, czy ja nie stawiłbym się na mecz w niedzielę, po weselu.
1: Po weselu?
0: Po twoim weselu. O 6 w Dąbrowce skończyło się wesele. Oczywiście nie od początku wyszedłem. Graliśmy z ostatnim zespołem w tabeli. Bodajże było to po Wiśle Dzierzgoń. Wydawało się, że do przerwy będzie 4-5-0 i nie będę musiał wejść.
1: Ale?
0: Moja teściowa, jak usłyszała po weselu, że ja jadę na mecz, to myślała, brzydko mówiąc, że ja zwariowałem. Ale pojechałem. W 60 minucie wszedłem. Dałem asystę do Macieja Hanczewskiego bodajże. Wygraliśmy 1-0. Także ja historii nie pamiętam, żeby ktoś po swoim weselu grał. No to wszystko jakby, no pytanie, czy moja żona lubi piłkę nożną, no jakby, no powiem tak trochę żartobliwie, no jest trochę skazana. Notabene syn Konrad również w piłkę grał, wychowany Goplani. Obecnie prowadzi w Polonii Bydgoszcz 2 grupy młodzieżowe. Notabene poszedł do klubu, którego byłem bardzo blisko w 1988 roku.
1: Czyli?
0: Polonia Bydgoszcz.
1: Proszę bardzo, wszystko w rodzinie.
0: Także historia jakby zatacza koło. Mało też kto o tym wie. Klub Goplanie Inowrocław ma swoją historię. Niedawno obchodzi cały czas 105-lecie. Z tego, co się dowiadywałem, są 3 pokolenia, jakby ojciec, syn i dziadek, którzy grali w pierwszym zespole. I być może ja się mylę, być może ktoś się zgłosi. Mój tata grał w Goplani w latach 60. Ja grałem w Goplani i grał mój syn. Wszyscy w pierwszym zespole. Grali, jakby grały 2 pokolenia. Między innymi Sławek Szefler i synowie, ale 3 pokoleń ja nie pamiętam. Chyba, że ktoś mnie z tego błędu wyprowadzi. Także, czy piłka jest jakby no ze mną? Piłka. Mało tego. Ja się urodziłem w Gryfowie Śląskim, bo ja nie jestem z Wrocławia. Naprzeciwko stadionu. W Mirsku mieszkałem na Dolnym Śląsku, w innej miejscowości, naprzeciwko stadionu.
1: Nie ma przypadku.
0: Także nie ma przypadku, tata był piłkarzem.
1: Wszystko w DNA zostało.
0: Także, no nie ukrywam. A żona wiele mi pomaga też tutaj w działalności Akademii, klubu. Co roku organizujemy Dzień Dziecka, Błękitną Gwiazdkę, takie właśnie dla wszystkich drużyn. Żona też tutaj się pomaga.
1: Wspiera
0: jako czas. Wolontariusz i tak dalej. Tak, także żona się przyzwyczaiła. Początki były trudne, ale w tej chwili to wręcz jest... A zwłaszcza po tych wyjazdach, gdzie po całej Polsce jeździliśmy. A najbardziej mojej żonie spodobał się stadion gdzie? W Niepołomicach i w Nieciecze.
1: I co wpłynęło na to, że jej się najbardziej to spodobało?
0: To wpłynęło, że w Nieciecza miejscowość około 600-700 osób. Tak czysta, tak zadbana. Piękne słonie, które stoją przed stadionem. Niektóre z trawy, niektóre tam z innych jakby materiałów. Świetna atmosfera, ludzie. My nie byliśmy na meczu, bo byliśmy dzień wcześniej bodajże w Mielcu na meczu Stali Mielec i na drugi dzień świetny temat, naprawdę. I Niepołomice, gdzie ten stadion, że on spełniał standardy ekstraklasy, to ja do dzisiaj jestem lekko zszokowany, bo w telewizji tego nie widać, bo są reklamy i tak dalej. Teraz Puszcza gra w pierwszej lidze.
2: To na tyle w tym magazynie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.

0: słuchaj na 98.1 FM. Autopromocja w poprzednim sezonie.
1: Ej, nowy, skocz po kawę.
2: Dobrze, pani Igoś, już z mlekiem?
1: Szybko, musimy jechać do Wiśni.
3: Wróć do mnie.
0: Załatwimy to w inny sposób.
2: Iga, Dudziuk, to złodziej kanapek.
1: Vous verrez maintenant.
0: A jak będzie w tym sezonie? Przekonajcie się sami. I słuchajcie od poniedziałku do piątku od 14.
1: Iga, Dudziuk.
4: Mikołaj Kujawiński.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

0: Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Złapałam gumę i potrzebuję kaski na oponę.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Fantastycznie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.

0: Radio Wrocław. Słuchaj na 98.1 FM. Autopromocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu.
1: Praca,
0: szkoła,
1: korki.
0: W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
2: Od rana dużo pozytywnej energii.
0: Jeszcze fajniejszą muzę.
2: Świeże trendy prosto z sieci.
0: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
2: Od poniedziałku do piątku.
0: Już od 6:30.
3: Podkręcamy tempo.
2: Waldek Darłak.
0: Marcin Sikora.
2: I codziennie zrobimy ci kawę.
0: Rano obudzi największego śpiocha.